Radio Jura.

7 minut po godzinie 2. 7 minut po godzinie 2. 7 minut po godzinie 2. 7 minut po godzinie 2. 7 minut po godzinie 2. 7 minut po godzinie 2.

0: To jest Radio Jura.
1: Tyle jak.
0: To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.
2: Baby.
0: To jest Radio Jura.
2: Baby.
0: Radio Jura.
2: Baby. I get a little.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

To jest Radio Juk. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Put your flags up in the sky. Jest Radio Jura. Put your flags up in the sky. Radio Jura. Put your

0: Muzyka wybrana.
1: Zwykły sen.
0: Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura.

Bałem się, że nie... Bałem się, że nie ucieknę. Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem tak. Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że... Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem przed złodziejem. Bałem się, że nie ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką. Ucieknę przed kompleksem takim, że jestem Polakiem przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką. Przed kompleksem takim, że jestem Polakiem przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem. Takim, że jestem Polakiem przed złodziejskim VAT-em, żółtą kamizelką i niebieskim frakiem. Rutynakiem przed złodziejskim

0: ucieknę.
1: Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i ja.
0: Bałem się, że nie ucieknę.
1: Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądem.
0: Bałem się, że nie ucieknę.
1: Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem. Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym, złym startem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem i awaryjnym lądowaniem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem uczuciem. Czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem uczuciem, że mogłem mieć tanem. Wyciętym migdałem, zatruciem uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który migdałem. Zatruciem uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał. Byciem uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał. Bezczynnym popijaniem mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał. Bezczynnym popijaniem.

Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Na lato.

też czasem myślę, czy wyciskam. Sam też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. Sam też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć sam też czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I jeszcze czasem myślę, czy wyciskam.

śnie, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a o końcu śnie, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż czy ominie.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

spojrzy.

Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

srebrny trząs niech nam turuje. Księżyc świeci tak jak srebrny trząs niech nam turuje. Nie pożałujesz. Świeci tak jak srebrny trząs niech nam turuje. Nie pożałujesz. Srebrny trząs niech nam turuje. Nie pożałujesz. Zdejmij, niech nam turuje. Nie pożałujesz. Zdejmij buty. Nie pożałujesz.

To jest radio. To jest radio. To jest radio Jura. To jest radio Jura. To jest radio Jura. To jest radio Jura. Radio Jura.

niech nam wtóruje. Księżyc świeci tak jak srebrny trzos, niech nam wtóruje. Księżyc świeci tak jak srebrny trzos, niech nam wtóruje. Nie pożałuję. Świeci tak jak srebrny trzos, niech nam wtóruje. Nie pożałuję. Tak jak srebrny trzos, niech nam wtóruje. Nie pożałuję. Trzos, niech nam wtóruje.

się wieczorem. Za moim oknem właśnie umilk drozd. Za moim oknem właśnie umilk drozd. I już odlatuje oknem właśnie umilk drozd. I już odlatuje księżyc się umilk drozd.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

0: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
1: Wierzyć znów.
0: Radio Jura.
1: Wierzyć znów.
0: Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

morza szum, ptaków śpiew. Morza szum, ptaków śpiew. Morza szum, ptaków śpiew. Złota plaża, morza szum.

0: Muzyka wybrana. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura.
1: Poszukuję na szczęście.
0: Na lato. Radio Jura.
1: Poszukuję na szczęście.
0: Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato. Lato.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

to jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Jest Radio Jura. Radio Jura.

14 minut. 14 minut po godzinie 5. 14 minut po godzinie 5. 14 minut po godzinie 5. 14 minut po godzinie 5. Po godzinie 5.

jest. To jest radio. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

0: to twój czas.
1: Radio Jura. Muzio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

0: 19 minut do godziny. 19 minut do godziny 6. 19 minut do godziny 6.
1: Tu m'as promis.
0: Minut do godziny 6.
1: Tu m'as promis.
0: 6.

Muzyka. Muzyka wybrana. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Na lato. Radio Jura. Radio Jura.

0: To jest Radio Jura.
1: Była mnie raz odważna jak dziś.
0: Radio Jura.
1: Była mnie raz odważna jak dziś.
0: Jura.
1: Była mnie

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka

Muzyka. Chcę przyznać, żadne z nas. Muzyka wybrana na lato. Żadne z nas. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. To Radio Jura. Radio Jura.

0: Yeah.
1: Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy.
0: To ty nadasz mi rytm. Yeah.
1: Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę, może
0: rytm. Yeah.
1: Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę, może zostaniesz u mnie.
0: Yeah.
1: Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę, może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Dzisiaj tańczymy salsę, dzisiaj tańczymy rumbę, może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moja myślice, dzisiaj tańczymy rumbę, może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moja myślice, podłe rumbę, może zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moja myślice, podłe, moje myślice, brudne, zostaniesz u mnie na więcej niż sekundę. Moja myślice, podłe, moje myślice, brudne, przepraszam ciebie bardzo, na więcej niż sekundę. Moja myśli są podłe, moje myśli są brudne, przepraszam ciebie bardzo. Bundę, moje myśli są podłe, moje myśli są brudne, przepraszam ciebie bardzo.
0: Już inaczej nie umiem.
1: Są podłe, moje myśli są brudne, przepraszam ciebie bardzo.
0: Już inaczej nie umiem.
1: Myśli są brudne, przepraszam ciebie bardzo.
0: Już inaczej nie umiem.
1: Przepraszam ciebie bardzo.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Mechanika samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i osiem. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy dnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal Twojego auta. Detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów w standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz flamy o lakier wnętrze i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firm i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręcz obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczycka 90 indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczycka 98. Floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczycka 98.
1: Hej, słyszeliście, że w...
0: Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczycka 98.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim...
0: Bez kompromisów. Wręczycka 98.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15...
0: Wręczycka 98.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca...
0: 8.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca... Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie...
1: Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600...
1: Od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł...
1: 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też...
1: 8 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo...
1: Dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Organizator... Otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Organizator... 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem...
2: Konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest...
2: Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A.
2: Innych promocji.
3: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15... Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania. PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych. 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl. Prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO, Twój Bank Polski. Trzy znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO, Twój Bank Polski.
4: 3.17
2: OBP.pl i w placówkach banku. PKO, Twój Bank Polski.
4: 3.17.40
2: w placówkach banku. PKO, Twój Bank Polski.
4: 3.17.41
5: Co tak liczysz?
2: PKO, Twój Bank Polski.
4: 3.17.41
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a
2: Polski.
4: 3.17.41
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów 3.17.41
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów
5: 3.17.41 Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem.
4: Co tak liczysz? Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem.
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
4: 8 jest to, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 5. 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 5.
2: A teraz w lotto kumulacja rewelacji.
4: W kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 5.
2: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10.
5: Ja też umiem liczyć.
2: 8.

0: Reklama. Słoneczny brzeg. Reklama. Słoneczny brzeg. Niedzielna restauracja. Reklama. Słoneczny brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Reklama. Słoneczny brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na...
0: Reklama. Słoneczny brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny...
0: Słoneczny brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad...
0: Niedzielna restauracja w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
0: W sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji Alaka.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji Alakart.
1: I przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjne...
1: obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej...
1: w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem. Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże... gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kurę. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę. Świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Most atrakcji dla dzieci.
2: Kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy...
2: lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaniem...
2: napoje i aromatyczną kawę.
1: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Kawę.
1: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg.
1: Atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w
1: zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę.
1: Zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12.
1: Grzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa. Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27. Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinne.
2: Każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinne.
2: Godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i...
2: Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
3: 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczycka 90 samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczycka 98. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczycka 98. Ręcz, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczycka 98. Ręczna myjnia samochodowa. Ogarniemy twoje auto na lato. Wręczycka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing na lato. Wręczycka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o... 98. Ręczna

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Lody, lody!
0: W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Lody, lody!
0: W aplikacji i na lotto.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na
0: pyl.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa. Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną! Na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz?
1: Lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz.
1: Tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz.
1: Kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po laktoko, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po laktoko. Kontrol. Bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
0: Suplement diety Lacto Control.
2: Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
0: Suplement diety Lacto Control poprawia
2: być. Sięgnij po Lacto Control.
0: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy.
2: Sięgnij po Lacto Control.
0: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka.
2: Control.
0: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bezdyskna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Tu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Korek.
0: Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Korek.
0: Mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Radio Jura.
0: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Radio Jura.
2: Po reklamie.
3: Radio Jura. Muzyka.
2: Nie.
3: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

Na zegarze 6:27. Na zegarze 6:27. 6:27. 7.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

0: ogrodniczego. Traktujemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
1: Traktom to ogromne.
0: Ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
1: Traktom to ogromna oferta kosiarek.
0: Wsparcie przy wyborze sprzętu.

0: sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzętów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzętów.
1: Sprzęt renomowanych
0: podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzętów.
1: Sprzęt renomowanych marek
0: i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzętów.
1: Sprzęt renomowanych marek Husqvarna, Stiga,
0: ciągników rolniczych i osprzętów.
1: Sprzęt renomowanych marek Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet
0: i osprzętów.
1: Sprzęt renomowanych marek Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
0: Zapraszamy do Nejców.
1: Sprzęt renomowanych marek Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
0: Zapraszamy do największych

0: ulica 1 Maja 20 przy
1: Brodniczym.
0: Traktom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515.
0: Dom, Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515
0: 600. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515 660 031.
0: Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515 660 031.
0: K1.
1: Telefon 515 660 031. 515 660 031.
2: Wiesz, co zauważyłam?
1: 031.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecyduję. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Żyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie.
2: Jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego.
2: Związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym.
2: Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczający.
2: Lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący. Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwersa. Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwersa.
2: O!
3: Do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwersa. Komfortowe sofy, rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal. Komfortowe sofy, łóżka, narożniczący wybór mebli w strefie butikowej by Versal. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź w strefie butikowej by Versal. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i by Versal. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właśnie łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Parki. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka Okulickiego. Wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka Okulickiego 84.
2: WW.
3: Zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka Okulickiego 84.
2: WW.
3: W tym właściwym. Częstochowa Parkitka Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
3: Częstochowa Parkitka Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
3: Częstochowa Parkitka Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
3: Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl. Po reklamie.
3: 4.
2: www.furnipol.pl. Po reklamie. Furnipol.pl. Po reklamie.
4: Real.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Reklama.
1: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność.
0: Reklama.
1: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka.
0: Reklama.
1: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie.
0: Reklama.
1: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom.
1: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy.
1: Ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważna jest profesjonalność,
1: ale i ciężka praca.
2: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie. W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu. Doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu.

bo znów rozpija twarz. Nie dzwoń, bo znów rozpijam się. Nie dzwoń, bo znów rozpijam się. Nie.

Muzyka. Muzyka wybrana na... Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Na lato. Radio Jura. Radio Jura.

6.51. 6.51. 6.51. 6.51. 6.51. 51.

0: Wybieg, bo te ceny są super!
1: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99
0: są super!
1: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowane 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewę w wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewę

0: Reklama. Reklama.
1: Cześć.
0: Reklama.
1: Cześć. Musimy się pospieszyć.
0: Reklama.
1: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
0: Reklama.
1: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
2: Zdążymy.
1: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
2: Zdążymy, spokojnie.
3: No.
1: Cześć. Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
2: Zdążymy, spokojnie.
3: No.
1: Musimy się pospieszyć, bo nie zdążymy do pracy.
2: Zdążymy, spokojnie.
3: No, w sumie tak, auto ci już wyrć,
1: bo nie zdążymy do pracy.
2: Zdążymy, spokojnie.
3: No, w sumie tak, auto ci już wyrć,
1: pracy.
2: Zdążymy, spokojnie.
3: No, w sumie tak, auto ci już wyrczy, jak spor.
2: Spokojnie.
3: No, w sumie tak, auto ci już wyrczy, jak sportowe, tylko słabo jedzie.
2: No nie wiem.
3: No w sumie tak, auto ci już wyrczy, jak sportowe, tylko słabo jedzie.
2: No nie wiem.
3: Auto ci już wyrczy, jak sportowe, tylko słabo jedzie.
2: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: No mieszkasz w Częstochowie i
1: wyrczy, jak sportowe, tylko słabo jedzie.
2: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: No mieszkasz w Częstochowie.
1: Sportowe, tylko słabo jedzie.
2: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: No mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić, tylko słabo jedzie.
2: No nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: No mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik.
2: Nie wiem, gdzie z tym jechać.
3: No mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą.
1: Kadeks.
3: No mieszkasz w Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą.
1: Kadeks, człowieku.
3: W Częstochowie i zastanawiasz się, gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą.
1: Kadeks, człowieku. Firma robi to już 30.
3: Gdzie jechać naprawić tłumik? Przecież to dzieci wiedzą.
1: Kadeks, człowieku. Firma robi to już 30 lat.
3: Tłumik? Przecież to dzieci wiedzą.
1: Kadeks, człowieku. Firma robi to już 30 lat.
3: Jadą ci wiedzą.
1: Kadeks, człowieku. Firma robi to już 30 lat.
3: Ja do nich jeszcze z tatą.
1: Kadeks, człowieku. Firma robi to już 30 lat.
3: Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem.
1: Z firma robi to już 30 lat.
3: Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem.
1: Z wydechem z
3: 30 lat.
1: Ja do nich jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem.
3: Z wydechem zrobią wszystko.
1: Jeszcze z tatą dużym Fiatem jeździłem.
3: Z wydechem zrobią wszystko.
1: Kadeks, Częstochowa.
3: Tą dużym Fiatem jeździłem.
1: Z wydechem zrobią wszystko.
3: Kadeks, Częstochowa.
1: Traugutta 16.
3: Dziłem.
1: Z wydechem zrobią wszystko.
3: Kadeks, Częstochowa.
1: Traugutta 16.
3: Bohaterówka.
1: Zrobią wszystko.
3: Kadeks, Częstochowa.
1: Traugutta 16.
3: Bohaterów Katynia 2.
1: Kadeks my.
3: Kadeks, Częstochowa.
1: Traugutta 16.
3: Bohaterów Katynia 2.
1: Kadeks myślnik tłumiki.
3: Ta 16.
1: Bohaterów Katynia 2.
3: Kadeks myślnik tłumiki.
1: Pl.
0: Pani Celinka wie.
3: Bohaterów Katynia 2.
1: Kadeks myślnik tłumiki.
3: Pl.
0: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Kadeks myślnik tłumiki.pl.
0: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Tłumiki.pl.
0: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super.
3: L.

0: 220 plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,9 równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie. Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką kart 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback gramów, 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta 4,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89. 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
1: Odkryj letnią wyprzedaż.
0: Dni przed obniżką 37,89.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando.
0: 37,89.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando.
0: W co mam się ubrać? 9.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando.
0: W co mam się ubrać na grilla z
1: przyjaciółmi? Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando.
0: W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi?
1: Letnią wyprzedaż na Zalando.
0: W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi?
1: Na urlop nad morzem?
0: Zalando.
1: W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi?
0: Na urlop nad morzem?
1: A na trening na świeżym
0: grilla z przyjaciółmi?
1: Na urlop nad morzem?
0: A na trening na świeżym powietrzu?
1: Wejdź urlop nad morzem?
0: A na trening na świeżym powietrzu?
1: Wejdź na zalando.pl i znajdź
0: na trening na świeżym powietrzu?
1: Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w świeżym powietrzu?
0: Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach?
1: Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Cenach na każdą okazję.
2: Lody, lody, zapraszamy na
1: okazję.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz?
2: Pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz? Lody, kawa.
2: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz? Lody, kawa, ale odmawiasz.
2: Mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz? Lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz
2: laktozy. Z bitą śmietaną.
3: Słyszysz? Lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Słyszysz? Lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być.
4: Sięgnij.
3: Ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być.
4: Sięgnij po LactoControl.
3: Aż bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być.
4: Sięgnij po LactoControl.
3: Laktozy. Nie musi tak być.
4: Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl.
3: Musi tak być.
4: Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia.
4: Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy.
4: LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Kontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Tu LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
6: Zdrowit.
3: Po reklamie.
6: Kontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
6: Mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
6: Sobieczne.
3: Zdrowit. Po reklamie.
7: Sobota 18.
3: Zdrowit. Po reklamie.
7: Sobota 18.

0: Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland. Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland. Ze 3 metra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Zatrzymaj się na chwilę. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste, piękne, trzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste, piękno, bez kompromisów. Chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste, piękno, bez kompromisów i zbędruj swoje.

0: 18 dzień lipca na reklamie. Sobota, 18 dzień lipca na zegarach godzina. Sobota, 18 dzień lipca na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na. Sobota, 18 dzień lipca na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości. Sobota, 18 dzień lipca na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości. Dzień lipca na zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości. Zegarach godzina 7. Zapraszamy Was na wiadomości. 7. Zapraszamy Was na wiadomości.
1: Ministerstwo Zdrowia
0: na wiadomości.
1: Ministerstwo Zdrowia będzie zbierać dane. Ministerstwo Zdrowia będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy. Ministerstwo Zdrowia będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy. Taki mechanizm Ministerstwo Zdrowia będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy. Taki mechanizm umożliwienia nowa zdrowia będzie zbierać dane o zarobkach lekarzy. Taki mechanizm umożliwienia nowa ustawa zbierać dane o zarobkach lekarzy. Taki mechanizm umożliwienia nowa ustawa, którą wczoraj podpisał prezydent zarobkach lekarzy. Taki mechanizm umożliwienia nowa ustawa, którą wczoraj podpisał prezydent Karol. Taki mechanizm umożliwienia nowa ustawa, którą wczoraj podpisał prezydent Karol Nawrocki. Umożliwienia nowa ustawa, którą wczoraj podpisał prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach Michał Dobrołowicz. Nowa ustawa, którą wczoraj podpisał prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach Michał Dobrołowicz.
2: Nowość, która jest...
1: Wczoraj podpisał prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach Michał Dobrołowicz.
2: Nowość, która jest...
1: Prezydent Karol Nawrocki. O szczegółach Michał Dobrołowicz.
2: Nowość, która jest w podpisanej przez prezydenta ustawie...
1: O szczegółach Michał Dobrołowicz.
2: Nowość, która jest w podpisanej przez prezydenta ustawie...
1: Szczegółach Michał Dobrołowicz.
2: Nowość, która jest w podpisanej przez prezydenta ustawie polega na tym, że zebrane dane będą dotyczyć... Nowość, która jest w podpisanej przez prezydenta ustawie polega na tym, że zebrane dane będą dotyczyć łącznie zarobków
3: Czyli powyżej 100 tysięcy złotych, to nam wychodzi, że to jest od 1,2 tysiąca złotych, to nam wychodzi, że to jest od 1,2

0: Fiore, polski producent kosmetyków bez kompromisów i zbędnej chemii. Fiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z zbędnej chemii. Fiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślami. Fiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka. Polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka. Kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka. Globalna jakość. Tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna. Z myślą o tobie. Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Hurtowka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Hurtowa oraz kompleks. Jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Pielęgnacja. Oferta detaliczna. Hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą. Oferta detaliczna. Hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź. Hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na M. Kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na M-myślnik produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na M-myślnik fiore.pl lub odwiedź. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na M-myślnik fiore.pl lub odwiedź nasz showroom na swojej skórze. Wejdź na M-myślnik fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Wejdź na M-myślnik fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. Myślnik fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. Okulickiego L lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze. Odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR w Częstochowie. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Klinik. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Klinik. Fiore. Naturalne kosmetyki. Piętro. Gabinet NR Klinik. Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających. NR Klinik. Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających. Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Ty plus porcja energii równa się kawa.
0: Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs.
0: Kosmetyki dla wymagających.
1: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub kremat. Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub kremat 200.

0: do 1,5% 100 tysięcy złotych, to nam wychodzi, że to jest od 1,2% do 1,5% lekarzy. No, ale my mamy te dane od 1,2% do 1,5% lekarzy. No, ale my mamy te dane, jeżeli chodzi o zatrudnienie do 1,5% lekarzy. No, ale my mamy te dane, jeżeli chodzi o zatrudnienie z jednego miejsca 1,5% lekarzy. No, ale my mamy te dane, jeżeli chodzi o zatrudnienie z jednego miejsca pracy, gdyby lekarzy. No, ale my mamy te dane, jeżeli chodzi o zatrudnienie z jednego miejsca pracy, gdybyśmy to zsumowali, zliczyli. No, ale my mamy te dane, jeżeli chodzi o zatrudnienie z jednego miejsca pracy, gdybyśmy to zsumowali, zliczyli. Dane, jeżeli chodzi o zatrudnienie z jednego miejsca pracy, gdybyśmy to zsumowali, zliczyli, no wtedy szacuję, że to mogłoby być pomiędzy 5 a 10%.
1: Tak dokładne dane o wynagrodzeniach lekarzy mają być częścią planowanej.
0: Między 5 a 10%.
1: Tak dokładne dane o wynagrodzeniach lekarzy mają być częścią planowanej reformy systemu. Tak dokładne dane o wynagrodzeniach lekarzy mają być częścią planowanej reformy systemu ochrony zdrowia, a jej elementy o wynagrodzeniach lekarzy mają być częścią planowanej reformy systemu ochrony zdrowia, a jej elementy lekarzy mają być częścią planowanej reformy systemu ochrony zdrowia, a jej elementy to górne limity czasu pracy i właśnie planowanej reformy systemu ochrony zdrowia, a jej elementy to górne limity czasu pracy i właśnie zarobków systemu ochrony zdrowia, a jej elementy to górne limity czasu pracy i właśnie zarobków medyków zdrowia, a jej elementy to górne limity czasu pracy i właśnie zarobków medyków. Czasu pracy i właśnie zarobków medyków.
2: Nie będzie powrotu rządowego programu cen
1: i właśnie zarobków medyków.
2: Nie będzie powrotu rządowego programu ceny paliw niżej, jak pod
1: medyków.
2: Nie będzie powrotu rządowego programu ceny paliw niżej, jak podkreślił Donald Tusk. Nie będzie powrotu rządowego programu ceny paliw niżej, jak podkreślił Donald Tusk. Programu ceny paliw niżej, jak podkreślił Donald Tusk. Budżet państwa nie jest paliw niżej, jak podkreślił Donald Tusk. Budżet państwa nie jest w stanie bez końca finansować do. Jak podkreślił Donald Tusk. Budżet państwa nie jest w stanie bez końca finansować dopłat do paliw. Podkreślił Donald Tusk. Budżet państwa nie jest w stanie bez końca finansować dopłat do paliw.
3: My nie możemy decydować się.
2: Budżet państwa nie jest w stanie bez końca finansować dopłat do paliw.
3: My nie możemy decydować się na pełną.
2: Nie jest w stanie bez końca finansować dopłat do paliw.
3: My nie możemy decydować się na pełną ochronę.
2: Końca finansować dopłat do paliw.
3: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności.
2: Dopłat do paliw.
3: My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja. My nie możemy decydować się na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, na pełną ochronę, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały ochrony, nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje, mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Mały decyzje prezydenta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest ta Trumpa. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze. Sami wiecie, jak wygląda ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, ta karuzela emocji. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, po pojutrze. Dzisiaj jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. To jest rozejm, jutro jest wojna, pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. To wpływa na wojna, pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny. Pojutrze jest rozejm, po pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny.
2: Szef rządu przypomniał.
3: Po pojutrze bombardowania. To wpływa na ceny.
2: Szef rządu przypomniał, że program od początku miał.
3: Czy bombardowania. To wpływa na ceny.
2: Szef rządu przypomniał, że program od początku miał charakter tymczasowy.
3: To wpływa na ceny.
2: Szef rządu przypomniał, że program od początku miał charakter tymczasowy i.
3: Ceny.
2: Szef rządu przypomniał, że program od początku miał charakter tymczasowy i był też przedłużany. Szef rządu przypomniał, że program od początku miał charakter tymczasowy i był też przedłużany. A program CPN zakończył się z. Program od początku miał charakter tymczasowy i był też przedłużany. A program CPN zakończył się z końcem. Charakter tymczasowy i był też przedłużany. A program CPN zakończył się z końcem czerwca i według. I był też przedłużany. A program CPN zakończył się z końcem czerwca i według Ministerstwa Finansów przedłużany. A program CPN zakończył się z końcem czerwca i według Ministerstwa Finansów kosztował budżet. A program CPN zakończył się z końcem czerwca.

I według Ministerstwa Finansów kosztował budżet około 4,7. Kończył się z końcem czerwca i według Ministerstwa Finansów kosztował budżet około 4,7 miliarda. Czerwca i według Ministerstwa Finansów kosztował budżet około 4,7 miliarda złotych. Ministerstwa Finansów kosztował budżet około 4,7 miliarda złotych. Kosztował budżet około 4,7 miliarda złotych. Ostrzeżenie dla kierowców. Budżet około 4,7 miliarda złotych. Ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce miliarda złotych. Ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce, droga krajowa nr miliarda złotych. Ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce, droga krajowa nr 75 między Brzysk. Ostrzeżenie dla kierowców w Małopolsce, droga krajowa nr 75 między Brzyskiem a dla kierowców w Małopolsce, droga krajowa nr 75 między Brzyskiem a Nowym Sączem jest w Małopolsce, droga krajowa nr 75 między Brzyskiem a Nowym Sączem jest całkowicie zablokowana. Droga krajowa nr 75 między Brzyskiem a Nowym Sączem jest całkowicie zablokowana po czołowym zderzeniu 85 między Brzyskiem a Nowym Sączem jest całkowicie zablokowana po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Brzyskiem a Nowym Sączem jest całkowicie zablokowana po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W wypadku Sączem jest całkowicie zablokowana po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W wypadku dwie osoby jest zablokowana po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W wypadku dwie osoby zostały ranne. Policja wyznaczyła czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. W wypadku dwie osoby zostały ranne. Policja wyznaczyła objazd przez samochodów osobowych. W wypadku dwie osoby zostały ranne. Policja wyznaczyła objazd przez Łęki, Porębkę i Bych. W wypadku dwie osoby zostały ranne. Policja wyznaczyła objazd przez Łęki, Porębkę i Bowską i dwie osoby zostały ranne. Policja wyznaczyła objazd przez Łęki, Porębkę i Bowską i Pczchów. Policja wyznaczyła objazd przez Łęki, Porębkę i Bowską i Pczchów. Objazd przez Łęki, Porębkę i Bowską i Pczchów. Łęki, Porębkę i Bowską i Pczchów. Bowską i Pczchów.

Stopni maksymalnie zarówno dzisiaj, a także jutro. 24 stopni maksymalnie zarówno dzisiaj, a także jutro. Maksymalnie zarówno dzisiaj, a także jutro. Równo dzisiaj, a także jutro. Także jutro.

Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie w ten sobotni poran. Dzień dobry, witajcie w ten sobotni poranek. Dzień dobry, witajcie w ten sobotni poranek. Rozpoczynamy nasze. Dzień dobry, witajcie w ten sobotni poranek. Rozpoczynamy nasze weekend. Dzień dobry, witajcie w ten sobotni poranek. Rozpoczynamy nasze weekendowe spotkanie. Dzień dobry, witajcie w ten sobotni poranek. Rozpoczynamy nasze weekendowe spotkanie. Marek Moc, kłaniam się nisko. Poranek, rozpoczynamy nasze weekendowe spotkanie. Marek Moc, kłaniam się nisko i rozpoczynamy nasze weekendowe spotkanie. Marek Moc, kłaniam się nisko i zapraszam. Weekendowe spotkanie. Marek Moc, kłaniam się nisko i zapraszam. Marek Moc, kłaniam się nisko i zapraszam. Kłaniam się nisko i zapraszam. Nisko i zapraszam.

Poranek w Częstochowie. Poranek w Częstochowie. Poranek w Częstochowie, no nie jest zbyt piękny. Poranek w Częstochowie, no nie jest zbyt piękny, już. Poranek w Częstochowie, no nie jest zbyt piękny, już. Lokalnie pojawiają się słowa. Poranek w Częstochowie, no nie jest zbyt piękny, już. Lokalnie pojawiają się słowa. No nie jest zbyt piękny, już. Lokalnie pojawiają się słabe opady deszczu w ciągu dnia. Nie jest zbyt piękny, już. Lokalnie pojawiają się słabe opady deszczu w ciągu dnia. Piękny, już. Lokalnie pojawiają się słabe opady deszczu w ciągu dnia. Ten deszcz będzie nam się pojawiał. Lokalnie pojawiają się słabe opady deszczu w ciągu dnia. Ten deszcz będzie nam się pojawiał z różną intensywnością. Pojawiają się słabe opady deszczu w ciągu dnia. Ten deszcz będzie nam się pojawiał z różną intensywnością. Niewykluczone też w ciągu dnia. Ten deszcz będzie nam się pojawiał z różną intensywnością. Niewykluczone też, że znowu zagrzmi. Ten deszcz będzie nam się pojawiał z różną intensywnością. Niewykluczone też, że znowu zagrzmi. Będzie nam się pojawiał z różną intensywnością. Niewykluczone też, że znowu zagrzmi. I pojawią się z różną intensywnością. Niewykluczone też, że znowu zagrzmi. I pojawią się burze dopiero wieczorem sytuacją. Niewykluczone też, że znowu zagrzmi. I pojawią się burze dopiero wieczorem sytuacja się uspokoi. Też, że znowu zagrzmi. I pojawią się burze dopiero wieczorem sytuacja się uspokoi. Początek niedzieli zagrzmi. I pojawią się burze dopiero wieczorem sytuacja się uspokoi. Początek niedzieli ma być pogodny, a i pojawią się burze dopiero wieczorem sytuacja się uspokoi. Początek niedzieli ma być pogodny, ale po południu burze dopiero wieczorem sytuacja się uspokoi. Początek niedzieli ma być pogodny, ale po południu znów sytuacja się uspokoi. Początek niedzieli ma być pogodny, ale po południu znów powrócą opady. Początek niedzieli ma być pogodny, ale po południu znów powrócą opady deszczu, a także burze. Początek niedzieli ma być pogodny, ale po południu znów powrócą opady deszczu, a także burze. Dodny, ale po południu znów powrócą opady deszczu, a także burze. Do 24 stopni i maksymalnie znów powrócą opady deszczu, a także burze. Do 24 stopni i maksymalnie zarówno powrócą opady deszczu, a także burze. Do 24 stopni i maksymalnie zarówno dzisiaj deszczu, a także burze. Do 24 stopni i maksymalnie zarówno dzisiaj, a także jutro. Burze. Do 24 stopni.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka

0: 13.
1: Zostawili nam tylko
0: 13.

0: 21. Dnia nam niestety ubywa. Dzień jest krótszy o najdłuższe minut przed 21. Dnia nam niestety ubywa. Dzień jest krótszy o najdłuższego już 21. Dnia nam niestety ubywa. Dzień jest krótszy o najdłuższego już od. Dnia nam niestety ubywa. Dzień jest krótszy o najdłuższego już o 36 minut. Ubywa. Dzień jest krótszy o najdłuższego już o 36 minut. Pełen radości. Dzień jest krótszy od najdłuższego już o 36 minut. Pełen radości i dłuższego już o 36 minut. Pełen radości i niespodzianek powinien być dzisiaj 36 minut. Pełen radości i niespodzianek powinien być 6 minut. Pełen radości i niespodzianek powinien być dzisiejszy dzień dla pełen radości i niespodzianek powinien być dzisiejszy dzień dla solenizantów na liście Kamil i niespodzianek powinien być dzisiejszy dzień dla solenizantów na liście Kamil Szymon niespodzianek powinien być dzisiejszy dzień dla solenizantów na liście Kamil Szymon Emilian powinien być dzisiejszy dzień dla solenizantów na liście Kamil Szymon Emilian Karol dzień dla solenizantów na liście Kamil Szymon Emilian Karolina, Robert, Julian, Emtów. Na liście Kamil, Szymon, Emilian, Karolina, Robert, Julian, Eugeniusz, Mary. Kamil, Szymon, Emilian, Karolina, Robert, Julian, Eugeniusz, Maryna. Emilian, Karolina, Robert, Julian, Eugeniusz, Maryna, Bruno, Fryderyk. Karolina, Robert, Julian, Eugeniusz, Maryna, Bruno, Fryderyk, Erwin. Robert, Julian, Eugeniusz, Maryna, Bruno, Fryderyk, Erwin. Teodozja. Eugeniusz, Maryna, Bruno, Fryderyk, Erwin, Teodozja, Brunon, Arnold, Maryna, Bruno, Fryderyk, Erwin, Teodozja, Brunon, Arnold, Fryderyka, Bruno, Fryderyk, Erwin, Teodozja, Brunon, Arnold, Fryderyka, Roberta, Szymona, Rick, Erwin, Teodozja, Brunon, Arnold, Fryderyka, Roberta, Szymona, Brunon, Arnold, Fryderyka, Roberta, Szymona, Drogomir, Krescenty i Fryderyka, Roberta, Szymona, Drogomir, Krescenty i Prymityw. Roberta Szymona, Drogomir, Krescenty i Prymityw. Takie imię też jest. Drogomir, Krescenty i Prymityw. Takie imię też jest, proszę. Drogomir, Krescenty i Prymityw. Takie imię też jest, proszę. Dzisiaj świętujemy Krescenty i Prymityw. Takie imię też jest, proszę. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Prymityw. Takie imię też jest, proszę. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Takie imię też jest, proszę. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Mamy Dzień Kawioru, proszę. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Mamy Dzień Kawioru i Światowy Dzień Słuchu. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Mamy Dzień Kawioru i Światowy Dzień Słuchania. No to ja Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Mamy Dzień Kawioru i Światowy Dzień Słuchania. No to ja zapraszam Nelsona Mandeli. Mamy Dzień Kawioru i Światowy Dzień Słuchania. No to ja zapraszam do słuchania już za chwilę. Kawioru i Światowy Dzień Słuchania. No to ja zapraszam do słuchania już za chwilę. Światowy Dzień Słuchania. No to ja zapraszam do słuchania już za chwilę.
1: Radio Jura.
0: Słuchania. No to ja zapraszam do słuchania już za chwilę.
1: Radio Jura.
0: Ja zapraszam do słuchania już za chwilę.
1: Radio Jura.
0: Słuchania już za chwilę.
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Rapapara.
2: Reklama.
1: Rapapara. Przekorny los.
2: Reklama.
1: Rapapara. Przekorny los. Przez twe.
2: Reklama.
1: Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe. Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowajskiej, zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. DJ-e Młodzieżowe Zespoły Łydka

0: Czas to zmienić! Doktor Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor materac zaprasza! Teraz hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor materac zaprasza! Teraz hiszpańska? Czas to zmienić! Doktor materac zaprasza! Teraz hiszpańskie zmienić! Doktor materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem! Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem! Do zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem! Do 25%! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem! Do 25%! Doktor materac! Hiszpańskie materace z gorącym rabatem! Do 25%! Doktor materac! Z gorącym rabatem! Do 25%! Doktor materac! Zawiercie brama Jury ulica Zagłębia. Do 25%! Doktor materac! Zawiercie brama Jury ulica Zagłębia. 25%! Doktor materac! Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Doktor materac! Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Drogowców 43. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Drogowców 43. Aniołów Park. Brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Drogowców 43. Aniołów Park. Doktor materac! Zagłębiowska 4. Częstochowa. Drogowców 43. Aniołów Park. Doktor materac! Ole! Częstochowa. Drogowców 43. Aniołów Park. Doktor materac! Ole!
1: Zepsuta.
0: 43. Aniołów Park. Doktor materac! Ole!
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor?
0: Aniołów Park. Doktor materac! Ole!
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz?
0: Doktor materac! Ole!
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko?
0: Ole!
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skądka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bizor. Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bowi. Zadzwoń 6. Szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bowi. Zadzwoń 6 elektrośmieci. Skontaktuj się z firmą Bowi. Zadzwoń 661-700. Skontaktuj się z firmą Bowi. Zadzwoń 661-700-800. A my firmą Bowi. Zadzwoń 661-700-800. A my odbierzemy i zutylizujemy. Zadzwoń 661-700-800. A my odbierzemy i zutylizujemy z 661-700-800. A my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AG700-800. A my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGDRTV. Przyjeżdża, odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGDRTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych. Utylizujemy zużyty sprzęt AGDRTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o sprzęt AGDRTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą BOWI. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą BOWI. My do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą BOWI. Odbiór i utylizacja małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą BOWI. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. Zadbaj o środowisko z firmą BOWI. Odbiór i utylizacja

0: życie to są chwile. Przeżyjmy Trefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galerii. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Realne. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wiesz co?
0: Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wiesz co zauważa?
0: Poleca Radio Jura.
1: Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę...
0: Radio Jura.
1: Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę... Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej... Zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie...
1: Stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie...
1: Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji...
1: Zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczający...
1: Wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący... Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór... Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwersa. Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwersa.
1: O!
2: Dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwersa.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, co inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwersa.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wej. Wybór mebli w strefie butikowej Bajwersa.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj. Butikowej Bajwersa.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. Sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84. Wuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84. Zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84.
1: www.furnipol.
2: Właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
2: Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
2: Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
3: Twój mat
2: 4.
1: www.furnipol.pl.
3: Twój materac ma więcej lat niż...
1: www.furnipol.pl.
3: Twój materac ma więcej lat niż
1: hiszpa.pl.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto z... Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela?

Sobota i muzyka wybrana na... Sobota i muzyka wybrana na lato. Sobota i muzyka wybrana na lato. U nas kartka z kalendarza. 18 dzień lipca wybrana na lato. U nas kartka z kalendarza. 18 dzień lipca pojawił się. To u nas kartka z kalendarza. 18 dzień lipca pojawił się. To 100 z kalendarza. 18 dzień lipca pojawił się. To 199. 18 dzień lipca pojawił się. To 199 dzień roku pojawił się, to 199 dzień roku, to 199 dzień roku, no proszę, 199 dzień roku, no proszę, jutro 200, no? 9 dzień roku, no proszę, jutro 200, no? Jest co świętować, 24 roku, no proszę, jutro 200, no? Jest co świętować, 24, no proszę, jutro 200, no? Jest co świętować. 24 minuty przed piątą stało dzisiaj słońce. 200. No? Jest co świętować. 24 minuty przed piątą stało dzisiaj słońce. Zacznie zachodzić. Jest co świętować. 24 minuty przed piątą stało dzisiaj słońce. Zacznie zachodzić. 24 minuty przed piątą stało dzisiaj słońce. Zacznie zachodzić. 13 minut przed 20. 24 minuty przed piątą stało dzisiaj słońce. Zacznie zachodzić. 13 minut przed 21. Przed piątą stało dzisiaj słońce. Zacznie zachodzić. 13 minut przed 21. Dnia nam niestety ubywa. Słońce zacznie zachodzić 13 minut przed 21. Dzień jest chodzić 13 minut przed

szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka Simulator 5D Basen i Wodny Plac. Park linowy Tyrolka Simulator 5D Basen i Wodny Plac Zabaw. Motylarnia, labirynt skalny. Motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 kilometrów od Częstochowy. Ulina Park, natura z wyjątkowym miejscu, zaledwie

0: projekt.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
2: Została nam
0: projekt.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
2: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy co?
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
2: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
2: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może.
1: Spakowaliśmy wszystko.
2: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć.
2: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie.
0: Na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie.
0: Ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie od klimatyzacji.
0: Błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie od klimatyzacji. Od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy cie.
2: No tak, ból ucha w samolocie od klimatyzacji. Od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix.
2: Ból ucha w samolocie od klimatyzacji. Od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix.
2: Od klimatyzacji. Od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza.
2: Od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza. Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokain. Krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. Dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
1: A czy Lix
0: zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
1: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
1: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix nie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
1: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. 2 minuty.
1: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca.
1: Sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
1: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
1: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
0: Można stosować już od 6 miesiąca życia.
1: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet.
0: Od 6 miesiąca życia.
1: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: To jest wyrób medyczny.
1: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie.
1: Gotowi na wakacje.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie.
3: Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Z pasji do rozwoju.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha
2: ocznych. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się
2: zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in.
2: używania lub etykietą.
4: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed etykietą.
2: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem.
4: Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Wspomagająco w stanach zapalnych ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm ucha objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA. Przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: Cześć panowie.
4: Ulotce. Producent Emergofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: Cześć panowie.
4: Byłem ostatnio w SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co?
4: Prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
5: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym
4: SA.
5: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu.
6: Cześć panowie.
5: Byłem ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł. Ostatnio w salonie bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O.
5: I wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O.
5: Liczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O. A ja dostałem
5: leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399
5: zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł. O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty.
6: A ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty.
6: Ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej.
6: Ja 99 zł.
7: Przecież to...

0: zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł. Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto. To zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike. 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłowni. 5 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię. Miesiąc. Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką?
0: Cieszę się nowym SUV-em od Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego
0: Bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy
0: nie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch
0: siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach. Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach. Zwracasz lub płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach. Zwracasz lub wymieniasz na nowy go bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach. Zwracasz lub wymieniasz na nowy bajk. Wybór staje się prosty. 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach. Zwracasz lub wymieniasz na nowy bajk. Wybór staje się prosty. A po dwóch latach. Zwracasz lub wymieniasz na nowy bajk. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
1: Zwracasz lub wymieniasz na nowy bajk. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
1: Aż na nowy bajk. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
1: Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.
1: Się prosty.
2: Po reklamie.
3: Radio Jura.
2: Po reklamie.
3: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: www.ulinapark.pl. Natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl. I przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
1: Cześć, co u ciebie?
0: Bałagan. Miejscu. www.ulinapark.pl.
1: Cześć, co u ciebie?
2: Bałagan remontowy.
0: www.ulinapark.pl.
1: Cześć, co u ciebie?
2: Bałagan remontowy.
1: Ale znaleźliśmy płytki.
0: PL.
1: Cześć, co u ciebie?
2: Bałagan remontowy.
1: Ale znaleźliśmy płytki w do... Cześć, co u ciebie?
2: Bałagan remontowy.
1: Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie. Co u ciebie?
2: Bałagan remontowy.
1: Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie.
2: Końcówka serii w outlecie.
1: Bałagan remontowy.
2: Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie.
1: Końcówka serii w outlecie.
2: Czekaj, pokażę ci zdjęcia.
1: Ale znaleźliśmy płytki w dobrej cenie.
2: Końcówka serii w outlecie.
1: Czekaj, pokażę ci zdjęcia.
2: Płytki w dobrej cenie.
1: Końcówka serii w outlecie.
2: Czekaj, pokażę ci zdjęcia.
1: Rzeczywiście fajne.
2: Cenie.
1: Końcówka serii w outlecie.
2: Czekaj, pokażę ci zdjęcia.
1: Rzeczywiście fajne. A my kupiliśmy
2: w outlecie.
1: Czekaj, pokażę ci zdjęcia.
2: Rzeczywiście fajne.
1: A my kupiliśmy takie. Popatrz.
2: Czekaj, pokażę ci zdjęcia.
1: Rzeczywiście fajne.
2: A my kupiliśmy takie. Popatrz.
1: Ci zdjęcia.
2: Rzeczywiście fajne.
1: A my kupiliśmy takie. Popatrz.
2: W CER projekt.
1: Tam oczywiście fajne.
2: A my kupiliśmy takie. Popatrz.
1: W CER projekt.
2: Tam gdzie Anka robiła swoje.
1: A my kupiliśmy takie. Popatrz.
2: W CER projekt.
1: Tam gdzie Anka robiła swoją łazienkę. Pamiętasz?
2: Takie, popatrz.
1: W CER projekt.
2: Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę. Pamiętasz?
1: Do tego zrób.
2: W CER projekt.
1: Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę. Pamiętasz?
2: Do tego zrobili nam projekt gratis.
1: Tam, gdzie Anka robiła swoją łazienkę. Pamiętasz?
2: Do tego zrobili nam projekt gratis.
1: Wow,
2: tworzyła swoją łazienkę. Pamiętasz?
1: Do tego zrobili nam projekt gratis.
2: Wow, twoje są jeszcze.
1: Pamiętasz?
2: Do tego zrobili nam projekt gratis.
1: Wow, twoje są jeszcze ładniejsze.
2: I dużo tańsze.
1: Do tego zrobili nam projekt gratis.
2: Wow, twoje są jeszcze ładniejsze
1: i dużo tańsze.
2: Projekt gratis.
1: Wow, twoje są jeszcze ładniejsze
2: i dużo tańsze.
1: Dzwonię do Krzyśka.
2: Wow, twoje są jeszcze ładniejsze
1: i dużo tańsze.
2: Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
1: Jeszcze ładniejsze
2: i dużo tańsze.
1: Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
2: Salon
1: i dużo tańsze.
2: Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
1: Salon łazienek CER projekt. Ulica Równisze.
2: Dzwonię do Krzyśka, aby wstrzymał się z kupowaniem.
1: Salon łazienek CER projekt.
2: Ulica, aby wstrzymał się z kupowaniem.
1: Salon łazienek CER projekt.
2: Ulica Równoległa 68
1: się z kupowaniem.
2: Salon łazienek CER projekt.
1: Ulica Równoległa 68.
2: Salon Fachowiec.
1: Salon łazienek CER projekt.
2: Ulica Równoległa 68.
1: Salon Fachowiec.
2: www.cer.cer
1: projekt.
2: Ulica Równoległa 68.
1: Salon Fachowiec.
2: www.cer.myślnik
1: projekt.
2: Ulica Równoległa 68.
1: Salon Fachowiec.
2: www.cer.myślnik
1: projekt.pl
2: 68.
1: Salon Fachowiec.
2: www.cer.myślnik
1: projekt.pl.
3: Wyjazd w sobotę.
1: Salon Fachowiec.
2: www.cer.myślnik
1: projekt.pl.
3: Wyjazd w sobotę.
1: Spakowaliśmy wszystko.
2: www.cer.myślnik

bowiagd.pl 61 700 800, www.bowiagd.pl 700 800, www.bowiagd.pl. Poznaj Ulina Park Nowy Miast, www.bowiagd.pl. Poznaj Ulina Park Nowe Miasto, www.bowiagd.pl. Poznaj Ulina Park Nowe Miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Poznaj Ulina Park Nowe Miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Poznaj Ulina Park Nowe Miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny Ulina Park Nowe Miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykłe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody Ochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin. Kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Zmienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka. Park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka. Przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka. Symulator.

Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Z Radiem Jura.

Muzyka. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura.

0: Urodził się właśnie 18 lipca. Chce on zawsze działać w pojedynkę. Jest przy tym dość ekscentryczny.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS
2: Reklama.
3: Kuchnie, szafy,

0: salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektuj do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonam biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy. Projektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje. Montujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10%. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 610 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 206. Hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 206 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone. 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. 64 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. 4600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. Tak. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Tak blisko, tak wygodnie.
0: Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio.
0: Skrojone na wymiar.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazja.
0: Wymiar.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom wspołem. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom wspołem. Pierogi z serem i tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom wspołem. Pierogi z serem i rodzynkami społem. Czy tanio? Powiedz tak, okazjom wspołem. Pierogi z serem i rodzynkami społem. Czy tak, okazjom wspołem. Pierogi z serem i rodzynkami społem. 450 gram wspołem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem, 450 gramów za 11. Pierogi z serem i rodzynkami z połem, 450 gramów za 11,99 zł. Rodzynkami z połem, 450 gramów za 11,99 zł. Połem, 450 gramów za 11,99 zł. Z aplikacją 50 gramów za 11,99 zł. Z aplikacją Nasza Gama. 99 zł. Z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój, 1 litr przy zakupie grosz. Z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2,19 zł. Woda Żywiec Zdrój, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2,19 zł za sztukę. Zdrój, 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2,19 zł za sztukę. Z 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2,19 zł za sztukę. Z aplikacją lub 2 sztuk. Cena 2,19 zł za sztukę. Z aplikacją lub kartą klienta 2,19 zł za sztukę. Z aplikacją lub kartą klienta. Za sztukę. Z aplikacją lub kartą klienta.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny.
2: Aplikacją lub kartą klienta. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny.
2: Lub kartą klienta. Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę manca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu. Magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały.
2: Nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potazek mag. Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potazek mag. Potazek nie dobrze działały. Sięgnij po potazek mag. Potazek mag to potas i magnez w jednej kapsułce. By sięgnij po

0: Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w tazek mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontrolas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 spotycza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju. Numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju. 3 i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: 3.17.40.
0: Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę.
0: Z pasji do rozwoju.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście.
0: Do rozwoju.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto.
2: 3.17.41. Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów. 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10, a graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Najpionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Najpierw biegną pobawić
5: się na lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną, tak samo idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną, tak samo jest z studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną, tak samo jest z oszczędnościami. Ale jest patrzeć, jak dzieci rosną, tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu, jak dzieci rosną, tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji, tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamienię na nowe, a oszczędności. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamienię na nowe, a oszczędności będą rosły bez wykupu twoich obligacji skarbowych, zamienię na nowe, a oszczędności będą rosły bez obligacji skarbowych, zamienię na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym zamienię na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zysku, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin i będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wyczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim. Obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl. Sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl. Skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
7: Kto na BIP
8: Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
7: Kto na BIP wraca
8: ty na obligacje skarbowe.pl.
7: Kto na BIP wraca, temu się opłaca. Kto na BIP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BIP Mi tankuj. Na BIP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BIP Mi tankuj taniej aż o 35 opłaca. Z aplikacją BIP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę. Groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BIP Mi i korzystaj 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BIP Mi i korzystaj z rabatów w dowolny napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BIP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Aktywuj co tydzień

somebody else. To sobotni poranek i muzyk. To sobotni poranek i muzyka. To sobotni poranek i muzyka wybrana na lato było. Poranek i muzyka wybrana na lato było już o dzisiejszych solenizantach. Spoglądamy, jacy są. A na lato było już o dzisiejszych solenizantach. Spoglądamy, jacy są jubilaci. Jak mówią gwiazdy, było już o dzisiejszych solenizantach. Spoglądamy, jacy są jubilaci. Jak mówią gwiazdy, niezależność i samantach. Spoglądamy, jacy są jubilaci, jak mówią gwiazdy, niezależność i samodzielność. Spoglądamy, jacy są jubilaci, jak mówią gwiazdy, niezależność i samodzielność. To są główne. Jacy są jubilaci, jak mówią gwiazdy, niezależność i samodzielność. To są główne cechy charakteru człowieka. Jubilaci, jak mówią gwiazdy, niezależność i samodzielność. To są główne cechy charakteru człowieka, który urodził się w gwiazdy, niezależność i samodzielność. To są główne cechy charakteru człowieka, który urodził się właśnie osiemnasteczność i samodzielność. To są główne cechy charakteru człowieka, który urodził się właśnie 18 lipca. To są główne cechy charakteru człowieka, który urodził się właśnie 18 lipca. Chcę cechy charakteru człowieka, który urodził się właśnie 18 lipca. Chcę on zawsze dziecka, który urodził

0: Kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. W dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. I wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94. Niższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr. Benzyna bezołowiowa. Niech 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr. Benzyna bezołowiowa 90 z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr. Benzyna bezołowiowa 95. Olej napędowy 4,94 za litr. Benzyna bezołowiowa 95. 4,72 za litr. 4 za litr. Benzyna bezołowiowa 95. 4,72 za litr. Dysk. Benzyna bezołowiowa 95. 4,72 za litr.
1: Dyskontowe asy w Netto, teraz polski ziemniak
0: 4,72 za litr.
1: Dyskontowe asy w Netto, teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 40
0: za litr.
1: Dyskontowe asy w Netto, teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. Dyskontowe asy w Netto, teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda, teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda, wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 91 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę, 2% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanią sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Radio Jura.
2: Po reklamie.
3: Radio Jura.
2: Nie.
3: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato. 7:49 na lato. 7:49. 7:49. 7:49. 7:49. 49.

0: Sobotni poranek i... Sobotni poranek i muzyka... Sobotni poranek i muzyka wybrana na lato... Sobotni poranek i muzyka wybrana na lato przed nami o godzinie 8. Sobotni poranek i muzyka wybrana na lato przed nami o godzinie 8 i kolejne wiadomości. Sobotni poranek i muzyka wybrana na lato przed nami o godzinie 8 i kolejne wiadomości. A poranek i muzyka wybrana na lato przed nami o godzinie 8 i kolejne wiadomości. A jeszcze tylko wybrana na lato przed nami o godzinie 8 i kolejne wiadomości. A jeszcze tylko ważna data sprzed o godzinie 8 i kolejne wiadomości. A jeszcze tylko ważna data sprzed lat 8 wiadomości. A jeszcze tylko ważna data sprzed lat 18. A jeszcze tylko ważna data sprzed lat 18 lipca w 1800. Jeszcze tylko ważna data sprzed lat 18 lipca w 1898. Ważna data sprzed lat 18 lipca w 1898 roku. Sprzed lat 18 lipca w 1898 roku. Państwo Maria Skłodowska-Curie. Lat 18 lipca w 1898 roku. Państwo Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie. 18 lipca w 1898 roku Państwo Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o 1898 roku Państwo Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o odkryciu polon roku Państwo Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o odkryciu polon. A Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o odkryciu polon. A co odkryli i Piotr Curie poinformowali o odkryciu polon. A co odkryją przedami nasi dziennikarze? Poinformowali o odkryciu polon. A co odkryją przedami nasi dziennikarze? O tym za chwilę. Odkryciu polon. A co odkryją przedami nasi dziennikarze? O tym za chwilę. A co odkryją przedami nasi dziennikarze? O tym za chwilę. A co odkryją przedami nasi dziennikarze? O tym za chwilę.
1: Radio Jura.
0: Przedami nasi dziennikarze? O tym za chwilę.
1: Radio Jura.
0: Tym za chwilę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Wpadaj. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla. To się opłaca.

0: się opłaca.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię... Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni... I znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni... Wierz biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni... Wiesz co robić. Gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni... Wiesz co robić. Masz NestBank. Konta firmowego biją cię po kieszeni. Wiesz co robić. Masz NestBank. I to biją cię po kieszeni. Wiesz co robić. Masz NestBank. I to ty zbijaj. Wiesz co robić. Masz NestBank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Wiesz co robić. Masz NestBank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za... Masz NestBank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za... Ty zbijasz koszty. Konto firmowe...

0: będzie wyglądało twoje 15 minut?
1: Zależy mi na sobie.
0: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut?
1: Na sobie.
0: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
2: Volkswagen.
0: Twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
2: Volkswagen Golf za
0: 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Ubrać na grilla z przyjaciółmi. Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Przyjaciółmi. Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando. Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach? Idź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Panią, jest...
3: I znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Panią,
3: ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: I w super cenach na każdą okazję.
4: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost.
5: Kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement. Przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie mocy. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i to pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni. Element diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie.
4: Mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
6: Na zegarach już godzina 8. Zapraszamy was na kolejne sobotnie. Na zegarach już godzina 8. Zapraszamy was na kolejne sobotnie wydanie wiadomości. Już godzina 8. Zapraszamy was na kolejne sobotnie wydanie wiadomości. Zapraszamy was na kolejne sobotnie wydanie wiadomości.
7: W zamian przemysłu będzie mógł liczyć na dodatkową pulę darmowych uprawnień w najbliższych latach. To propozycja Komisji Europejskiej na reformę uprawnień w najbliższych latach. Igor Skrzypek, czy Polska może zaakceptować taki plan na reformę systemu ETS?
8: Polsce, a także grupie dziewięciu innych państw zależało szczególnie na zwiększeniu uprawnień do emisji dwutlenku.
9: Pula wzrośnie o 6 miliardów do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu energochłonnego.

0: Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet bez zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś i 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś i tak rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś i tak niezwykła siła. Nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś i tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje. Przenieś konto firmowe już dziś i tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty firmowe już dziś i tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie i tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Zwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Czas dla
0: siła przedsiębiorców.
1: Czas dla mnie zaczyna
0: przedsiębiorców.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę.
1: Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie.
2: Chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak...
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę.
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej.
3: Olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie być.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś

0: Pula wzrośnie o 6 miliardów euro do roku węgla dla przemysłu energochłonnego. Pula wzrośnie o 6 miliardów euro do roku 2030. Roku energochłonnego. Pula wzrośnie o 6 miliardów euro do roku 2030.
1: Robimy ten
0: Pula wzrośnie o 6 miliardów euro do roku 2030.
1: Robimy ten
0: wzrośnie o 6 miliardów euro do roku 2030.
1: Robimy ten pierwszy, ale
0: euro do roku 2030.
1: Robimy ten pierwszy, ale milowy krok
0: ku 2030.
1: Robimy ten pierwszy, ale milowy krok w kierunku
0: 30.
1: Robimy ten pierwszy, ale milowy krok w kierunku łagodzenia. Ten pierwszy, ale milowy krok w kierunku łagodzenia systemu ETS funkcjonującego od wielu lat.
0: Pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację. 80% uprawnienia do emisji, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację. 80% uprawnień trafi do firm, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację. 80% uprawnień trafi do firm,
2: a są już pewni gry w turnieju finałowym Ligi Narodów. W Chicago biało-czerwoni pokonali Brazylię 3-2. Polaków czekają jeszcze mecze z Francją i Stanami Zjednoczonymi. A na koniec przenosimy się na Dolny Śląsk. A na koniec przenosimy się na Dolny Śląsk, bo tam zamek Czocha pokazał swoje najbardziej tajemnicze oblicze. Jakąś tajemnicę, mroczną niespodziankę lub tajne przejście. A przewodniczki odgrywały niemal teatralne role.
3: Powiedzcie mi z ręką na sercu.
4: Ale chciałam.

0: o pojemności 29 litrów Alna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 100. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179. Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,90 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl, to się
0: opłaca. Supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Tylko 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jest
0: 99,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jesteś super i znasz swój
0: 99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jesteś super i znasz swój biznes.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy

0: No bo od obcych cukierków się nie bierze, prawda?
1: No.
2: Ale chciała nam dać.
0: Tak?
1: No.
2: Ale chciała nam dać.
0: To ty postąpiłeś bardzo mądrze, muszę ci powiedzieć, kolego.
2: Ale chciała nam dać.
0: To ty postąpiłeś bardzo mądrze, muszę ci powiedzieć, kolego.
2: Ale chciała nam dać.
0: To ty postąpiłeś bardzo mądrze, muszę ci powiedzieć, kolego.
2: Ale ja nie chciałem.
0: Postąpiłeś bardzo mądrze, muszę ci powiedzieć, kolego.
2: Ale ja nie chciałem.
3: A Baba Jaga powiedziała, że na zabierze.
0: Powiedzieć, kolego.
2: Ale ja nie chciałem.
3: A Baba Jaga powiedziała, że na zabierze, to ja powiedziałam, żeby mojego.
2: Ale ja nie chciałem.
3: A Baba Jaga powiedziała, że na zabierze, to ja powiedziałam, żeby mojego kota zabrała.
2: Chciałem.
3: A Baba Jaga powiedziała, że na zabierze, to ja powiedziałam, żeby mojego kota zabrała. Baba Jaga powiedziała, że na zabierze, to ja powiedziałam, żeby mojego kota zabrała.
0: Jesteśmy na pięknym zamku.
3: Na zabierze, to ja powiedziałam, żeby mojego kota zabrała.
0: Jesteśmy na pięknym zamku.
3: Chciałam, żeby mojego kota zabrała.
0: Jesteśmy na pięknym zamku. Czy tutaj czujesz taką...
3: Kota zabrała.
0: Jesteśmy na pięknym zamku. Czy tutaj czujesz taką atmosferę... Jesteśmy na pięknym zamku. Czy tutaj czujesz taką atmosferę magii, tajemnic? Jesteśmy na pięknym zamku. Czy tutaj czujesz taką atmosferę magii, tajemnicy zamku? Czy tutaj czujesz taką atmosferę magii, tajemnicy?
4: Tak, bardzo.
0: Tutaj czujesz taką atmosferę magii, tajemnicy?
4: Tak, bardzo.
5: Posłyszała.
0: Atmosferę magii, tajemnicy?
4: Tak, bardzo.
5: Posłyszała nasza reporterka Martyna.
0: Magii, tajemnicy?
4: Tak, bardzo.
5: Posłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
0: Tajemnicy?
4: Tak, bardzo.
5: Posłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
4: Tak, bardzo.
5: Posłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Posłyszała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
6: Termometry w Częstochowie i w całym regionie podobnie będzie jutro. Jeśli chodzi o opady w całym regionie, podobnie będzie jutro. Jeśli chodzi o opady, no tak, tych nie będzie jutro. Jeśli chodzi o opady, no tak, tych spodziewamy się. Jeśli chodzi o opady, no tak, tych spodziewamy się dzisiaj i momentami. Opady, no tak, tych spodziewamy się dzisiaj i momentami rzeczywiście mogą to być dość. No tak, tych spodziewamy się dzisiaj i momentami rzeczywiście mogą to być dość gwałtowne zjawiska, bo spodziewamy się dzisiaj i momentami rzeczywiście mogą to być dość gwałtowne zjawiska, bo w zapowiedziach synoptyków dzisiaj i momentami rzeczywiście mogą to być dość gwałtowne zjawiska, bo w zapowiedziach synoptyków również burze mieć i mocno popadać. Wygląda na to, że niedziela będzie bardziej mokra niż dzisiejszy dzień. Niż dzisiejszy dzień.

I tym sposobem rozpoczynamy kolejną godzinę. I tym sposobem rozpoczynamy kolejną godzinę naszego sobotniego weekendowego spotkania z muzyką wybraną. I tym sposobem rozpoczynamy kolejną godzinę naszego sobotniego weekendowego spotkania z muzyką wybraną. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszego sobotniego weekendowego spotkania z muzyką wybraną na lato. Marek Moc, naszego sobotniego weekendowego spotkania z muzyką wybraną na lato. Marek Moc, zapraszam, a w tej godzinie weekendowego spotkania z muzyką wybraną na lato. Marek Moc, zapraszam, a w tej godzinie zrobi się spotkania z muzyką wybraną na lato. Marek Moc, zapraszam, a w tej godzinie zrobi się pysznie aną na lato. Marek Moc, zapraszam, a w tej godzinie zrobi się pysznie. Będą też Marek Moc, zapraszam, a w tej godzinie zrobi się pysznie. Będą też podpowiedzi jak...

Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura.

always, but all you do is push me out.

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

0: z aromatycznym nadzieniem z kurczaka, pieczarek i kastep, bądź też dżalette, z aromatycznym nadzieniem z kurczaka, pieczarek i karmelizowanej cebuli z dżalette, z aromatycznym nadzieniem z kurczaka, pieczarek i karmelizowanej cebuli z boczusiem. Aromatycznym nadzieniem z kurczaka, pieczarek i karmelizowanej cebuli z boczusiem. No, do kurczaka, pieczarek i karmelizowanej cebuli z boczusiem. No, dobry pomysł. Pieczarek i karmelizowanej cebuli z boczusiem. No, dobry pomysł na obiad czy kolację. Cebuli z boczusiem. No, dobry pomysł na obiad czy kolację. Wszystko z boczusiem. No, dobry pomysł na obiad czy kolację. Wszystko to zapiekane jest w cieście. No, dobry pomysł na obiad czy kolację. Wszystko to zapiekane jest w cieście. Tak więc trzeba pomysł na obiad czy kolację. Wszystko to zapiekane jest w cieście. Tak więc trzeba będzie zrobić ciasto. Wszystko to zapiekane jest w cieście. Tak więc trzeba będzie zrobić ciasto. Trzeba będzie zrobić wszystko to zapiekane jest w cieście. Tak więc trzeba będzie zrobić ciasto. Trzeba będzie zrobić farsz w cieście. Tak więc trzeba będzie zrobić ciasto. Trzeba będzie zrobić farsz, a potem to trzeba będzie zrobić ciasto. Trzeba będzie zrobić farsz, a potem to wszystko razem zrobić ciasto. Trzeba będzie zrobić farsz, a potem to wszystko razem. Dobra, trzeba będzie zrobić farsz, a potem to wszystko razem. Dobra, zrobić farsz, a potem to wszystko razem. Dobra, kilka podpowiedzi. Farsz, a potem to wszystko razem. Dobra, kilka podpowiedzi. To wszystko razem. Dobra, kilka podpowiedzi zdradzę wam jeszcze w tej godzinie. Razem. Dobra, kilka podpowiedzi zdradzę wam jeszcze w tej godzinie. Na jeśli. Dobra, kilka podpowiedzi zdradzę wam jeszcze w tej godzinie. Na jeśli będziecie chcieli. Kilka podpowiedzi zdradzę wam jeszcze w tej godzinie. Na jeśli będziecie chcieli poznać szczegóły. Zdradzę wam jeszcze w tej godzinie. Na jeśli będziecie chcieli poznać szczegółowy proces. Jeszcze w tej godzinie. Na jeśli będziecie chcieli poznać szczegółowy proces. Na jeśli będziecie chcieli poznać szczegółowy proces przygotowania. Będziecie chcieli poznać szczegółowy proces przygotowania i składniki. Poznać szczegółowy proces przygotowania i składniki pojawią się. Szczegółowy proces przygotowania i składniki pojawią się w naszym portalu. Przygotowania i składniki pojawią się w naszym portalu. Zapraszam. I składniki pojawią się w naszym portalu. Zapraszam. I składniki pojawią się w naszym portalu. Zapraszam. Składniki pojawią się w naszym portalu. Zapraszam.
1: Przepis na
0: weekend. Się w naszym portalu. Zapraszam.
1: Przepis na weekend.
0: Zapraszam.
1: Przepis na weekend. Przepis na weekend. Przepis na weekend. Słuchasz radia na weekend. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Radia Jura.
2: Reklama. Reklama. Reklama.
3: Rapapara przekor.
2: Reklama.
3: Rapapara przekorny los przez.
2: Reklama.
3: Rapapara przekorny los przez twe oczy zielone.
2: Reklama.
3: Rapapara przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje. Para przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu na emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Jurajska Summer Festival. Już 18

18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają Mer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzież. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka, Grubasa o Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka, Grubasa oraz Zenek Martyniuk zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łydka, Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka.

0: Bańki mydlane, bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Bańki mydlane, bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galerii. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria Juraj razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wojna.
0: Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Twój ma teraz ma więcej lat niż
0: Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Twój ma teraz ma więcej lat niż hiszpańska
0: Radio Jura.
1: Twój ma teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Twój ma teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto zmieni. Twój ma teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto zmienić. Doktor ma teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto zmienić. Doktor ma teraz zaprasza więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto zmienić. Doktor ma teraz zaprasza telenowela? Ciasto zmienić. Doktor ma teraz zaprasza. Teraz ciasto zmienić. Doktor ma teraz zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorąc. Doktor ma teraz zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem. Teraz zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor materac. Race z gorącym rabatem do 25%. Doktor materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębia. Rabatem do 25%. Doktor materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4 25%. Doktor materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Doktor materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43. A teraz. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43. Aniołów Park. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43. Aniołów Park. Doktor ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43. Aniołów Park. Doktor materac. Ole! 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor materac! Ole! Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor materac! Ole!
2: Jak zakupy
0: 3, Aniołów Park.
1: Doktor materac! Ole!
2: Jak zakupy nie tylko na
1: Doktor materac! Ole!
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to
1: teraz! Ole!
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam. Nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Gro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawej. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółkności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem, gdzie akurat jesteś.

0: 0%. Jak tak, to Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do
0: Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca.
0: O 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś.
0: Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl.
0: Allegro.

Witaj w klubie ty, aż krasza na krasza. Witaj w klubie tych, krasza. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to... Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Witaj w klubie

0: pojemności 29 litrów, idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffit o pojemności 29 litrów, to lodówka turystyczna Griffit o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko stka turystyczna Griffit o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179 o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,90 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl, to się
0: litrów w supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl,
0: supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
0: 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nissan Qashqai zna
0: 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nissan Qashqai z napędem e-power
0: 9.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nissan Qashqai z napędem e-power.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nissan Qashqai z napędem e-power. Rewolucyjna hybryda, w której za
1: opłaca.
2: Nissan Qashqai z napędem e-power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od Nissan Qashqai z napędem e-power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego z napędem e-power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną, a w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejny się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tanku. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai. I spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai. Kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai. 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Słyszysz?
2: Tankowania. Nissan Qashqai.
3: Słyszysz?
2: Nissan Qashqai.
3: Słyszysz? To kraż. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy. To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: Przepis na weekend. Przepis na weekend.
1: U nas w radiowej kuchni już pięknie pachnie.
0: Przepis na weekend.
1: U nas w radiowej kuchni już pięknie pachnie, a wy?
0: Przepis na weekend.
1: U nas w radiowej kuchni już pięknie pachnie, a wy co powiecie?
0: Przepis na weekend.
1: U nas w radiowej kuchni już pięknie pachnie, a wy co powiecie na galetkę? U nas w radiowej kuchni już pięknie pachnie, a wy co powiecie na galetkę? Bądź też galetnie już pięknie pachnie, a wy co powiecie na galetkę? Bądź też galetkę aromatycznie, a wy co powiecie na galetkę? Bądź też galetkę z aromatycznym nadzieniem z kurczaka. Powiecie na galetkę? Bądź też galetkę.

0: przed obniżką, a teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,90 kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,90. Pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. 9. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: 9 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, tu Paweł Orlański.
0: W aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i...
1: To się opłaca.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków...
1: Opłaca.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A Karlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynam stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania i tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania i to ze zniżką do 30 właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania i to ze zniżką do 30 wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania i to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, wakacje zaczynają się od tankowania i to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 tankowania i to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na... to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na MOL Move. 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Castorama.
2: Aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
2: Szczegóły na molmove.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii.
2: Molmove.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować...
3: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnia.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnia i przy okazji...
5: I przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnia i przy okazji odświeżyć...
5: Malować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnia i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnia i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz...
4: Pokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie...
4: I przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki...
4: Odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz... Świetnie się składa,

0: wybrane akcesoria gamingowe, gry. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30-40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe. Akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki. 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry komunikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry konsole znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki, artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki do minus 40%. W tym gry konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. W tym gry konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Wpadaj do Lidla
0: i wiele innych. Empik.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.
0: Empik.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 80 ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 80, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,90. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz zł 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3, karkówka wieprzowa 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3, karkówka wieprzowa rzeźnik 9. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 8,99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram, niżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory 49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem.

0: jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: W sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Castorama.pl.
1: Po reklamie. Po reklamie.
2: Radio Jura.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana

0: super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450. Kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450. Tym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co?
0: Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy?
0: 50.
1: No to co? Malujemy? Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. No to co? Malujemy? Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20. Malujemy? Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

0: w Lasku Aniołowskim. Mieszkańcy Częstochowy mogą wybrać jeden z trzech tematycznych Aniołowskim. Mieszkańcy Częstochowy mogą wybrać jeden z trzech tematycznych zestawów przygotowanych. Mieszkańcy Częstochowy mogą wybrać jeden z trzech tematycznych zestawów przygotowanych przez Centrum Usług Komunalnych. Mogą wybrać jeden z trzech tematycznych zestawów przygotowanych przez Centrum Usług Komunalnych. Trzecia nazwa: owoce leśne. Sprawdźcie temat na radioyura.pl. A teraz najważniejsze. Po południu pędzimy na koncerty Bulwary Jurajskie. Bulwary Jurajskie i Jurajska Summer Festival.
1: Poleca Radio Jura.

0: Co za weekend? Co za weekend? Co za weekend?
1: Polecam.
0: Co za weekend?
1: Polecamy, zapraszamy w radiu.
0: Co za weekend?
1: Polecamy, zapraszamy w radiu Jura Małgorzata. Polecamy, zapraszamy w radiu Jura Małgorzata Kmieciak na start. Polecamy, zapraszamy w radiu Jura Małgorzata Kmieciak na start. Polecamy, zapraszamy w radiu Jura Małgorzata Kmieciak na start. Bierzemy się za pracę wielkie. Zapraszamy w radiu Jura Małgorzata Kmieciak na start. Bierzemy się za pracę wielkie. Sprzątanie w Małgorzata Kmieciak na start. Bierzemy się za pracę wielkie. Sprzątanie w Żarkach Letnisku to akcja na start. Bierzemy się za pracę wielkie. Sprzątanie w Żarkach Letnisku to akcja organizowana przez członków. Bierzemy się za pracę wielkie. Sprzątanie w Żarkach Letnisku to akcja organizowana przez członkinię Rady Gminy. Sprzątanie w Żarkach Letnisku to akcja organizowana przez członkinię Rady Gminy Poraj. Zbiórka w Letnisku to akcja organizowana przez członkinię Rady Gminy Poraj. Zbiórka dziś o członkinię Rady Gminy Poraj. Zbiórka dziś o 11 przy altance w parku Gminy Poraj. Zbiórka dziś o 11 przy altance w parku. Finał i niespodzianka około godziny 14. Dla każdego, kto przyniesie pełny worek zebranych śmieci, czeka właśnie coś miłego. 14. Dla każdego, kto przyniesie pełny worek zebranych śmieci, czeka właśnie coś miłego. Dla każdego, kto przyniesie pełny worek zebranych śmieci, czeka właśnie coś miłego. Weekend można poświęcić na głosowanie. Pełny worek zebranych śmieci, czeka właśnie coś miłego. Weekend można poświęcić na zebranych śmieci, czeka właśnie coś miłego. Weekend można poświęcić na głosowanie na właśnie coś miłego. Weekend można poświęcić na głosowanie na nazwy alejek w Lasku Aniołowskim. Miłego. Weekend można poświęcić na głosowanie na nazwy alejek w Lasku Aniołowskim. Weekend można poświęcić na głosowanie na nazwy alejek w Lasku Aniołowskim. Mieszkańcy Częstochowy mogą wybrać na głosowanie na nazwy alejek.

0: Przepis na weekend. We're going to Ibiza. Przepis na weekend. Going to Ibiza. Przepis na weekend.
1: Gillette bądź też...
0: Przepis na weekend.
1: Gillette bądź też galette z kurczakiem, pieczarka...
0: Weekend.
1: Gillette bądź też galette z kurczakiem, pieczarkami i karmelizowaną cebulą. Gillette bądź też galette z kurczakiem, pieczarkami i karmelizowaną cebulą. Ciasto to bądź też galette z kurczakiem, pieczarkami i karmelizowaną cebulą. Ciasto to oczywiście z kurczakiem, pieczarkami i karmelizowaną cebulą. Ciasto to oczywiście mąka przebulą. Ciasto to oczywiście mąka pszenna. Potrzebne będzie również masło. Ciasto to oczywiście mąka pszenna. Potrzebne będzie również masło. Trochę wody, a także oczywiście mąka pszenna. Potrzebne będzie również masło. Trochę wody, a także sól. Mąka pszenna. Potrzebne będzie również masło. Trochę wody, a także sól. Masło. Trochę wody, a także sól. Ciasto trzeba wyrobić, a potem odłożyć. Wody, a także sól. Ciasto trzeba wyrobić, a potem odłożyć. Sól. Ciasto trzeba wyrobić, a potem odłożyć, żeby sobie odpoczęło. Do farszu potrzebujemy czosnek, masło, cebula. Potrzebny jest farszu, potrzebujemy czosnek, masło, cebula. Potrzebny jest boczek, czosnek, masło, cebula. Potrzebny jest boczek, cukier, masło, cebula. Potrzebny jest boczek, cukier trzcinowy, ocet, balsamiczny, cebula. Potrzebny jest boczek, cukier trzcinowy, ocet balsamiczny i potrzebny jest boczek, cukier trzcinowy, ocet balsamiczny i boczek, cukier trzcinowy, ocet balsamiczny i łyżeczka, cukier trzcinowy, ocet balsamiczny i łyżeczka soli, właściwie pół, nowy ocet balsamiczny i łyżeczka soli, właściwie pół łyżeczki. No i oczywiście nie balsamiczny i łyżeczka soli, właściwie pół łyżeczki. No i oczywiście nie zapomnij łyżeczka soli, właściwie pół łyżeczki. No i oczywiście nie zapominamy o soli, właściwie pół łyżeczki. No i oczywiście nie zapominamy o polędwiczkach drobiowych, pół łyżeczki. No i oczywiście nie zapominamy o polędwiczkach drobiowych. Jak to wszystko? No i oczywiście nie zapominamy o polędwiczkach drobiowych. Jak to wszystko? O polędwiczkach drobiowych. Jak to wszystko zrobić? Jak przygotować? Polędwiczkach drobiowych. Jak to wszystko zrobić? Jak przygotować? Sprawdźcie przepis. Jak to wszystko zrobić? Jak przygotować? Sprawdźcie przepis, znajdziecie w naszym portalu. Zrobić? Jak przygotować? Sprawdźcie przepis, znajdziecie w naszym portalu. Jak przygotować? Sprawdźcie przepis, znajdziecie w naszym portalu. Tylko trochę cierpliwości. Sprawdźcie przepis, znajdziecie w naszym portalu. Tylko trochę cierpliwości trzeba będzie. Sprawdźcie przepis, znajdziecie w naszym portalu. Tylko trochę cierpliwości trzeba będzie, bo to potem dopiecie w naszym portalu. Tylko trochę cierpliwości trzeba będzie, bo to potem do pieca. Tylko trochę cierpliwości trzeba będzie, bo to potem do pieca na 200 stopni minut. A potem będzie pysznie i pachnąco. Życzę wam smacznego. Będzie pysznie i pachnąco. Życzę wam smacznego.
0: Przepis na weekend.
1: Życzę wam smacznego.
0: Przepis na weekend.
1: Smacznego.
0: Przepis na weekend. Przepis na weekend.
2: Słuchasz
0: na weekend.
2: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.
3: Reklama. Reklama.
2: Rap.
3: Reklama.
2: Rapapara, przekorny.
3: Reklama.
2: Rapapara, przekorny los.
3: Reklama.
2: Rapapara, przekorny los, przez twe.
3: Reklama.
2: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe prze. Rapapara.

Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i papara. Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer. Muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajska podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej Zagrajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzież Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły. 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły. Łydka na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. DJ-e Młodzieżowe Zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe Zespoły. Łydka

0: 50% taniej z apką kartą Senior Resident 120 gramów, drugi 50% taniej z apką kartą Seniora Carrefour lub Payback 20 gramów, drugi 50% taniej z apką kartą Seniora Carrefour lub Payback. Oferta 50% taniej z apką kartą Seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Procent taniej z apką kartą Seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Apką kartą Seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Jak okazję na wakacje to Allegro Summer Sale. Łap go. Jak okazję na wakacje to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Okazję na wakacje to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do wakacji to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Petro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99 na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z stron tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
1: Z 99 zł.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam...
1: Złotych.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę,
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, sobotnich okazji!
2: Celinka z Kauflandu.
3: Sobota, a ja mam gorączkę, sobotnich okazji!
2: W tę sobotę...
3: Sobota, a ja mam gorączkę, sobotnich okazji!
2: W tę sobotę wino...
3: Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę winogrona jasne 9,99...
3: Gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram.
3: Ich okazji!
2: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa... I w tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości... Winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram. Skrzynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram. Skałp kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram. Skałpland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Skałpko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram. Skałpland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kałaniu 7,99 za kilogram. Skałpland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland, 99 za kilogram. Skałpland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland. Gram z Kaufland Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland. Kart Ekstra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
4: Po obiedzie mam...
2: kilo na osobę. Kaufland.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam...
2: Kaufland.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na... Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że... Mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś... Zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo.
4: Później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo.
4: Ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo.
6: Sięgnij po Trisulin.
4: Szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo.
6: Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to...
4: Słodkiego.
5: Brzmi znajomo.
6: Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna...
5: Brzmi znajomo.
6: Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktu... Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, koziera... Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego... Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego... Na moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Ektów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar do kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar do

0: bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile.
0: Traki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile.
0: Przeżyj plusa, piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile.
0: Przeżyjmy je razem. Ty i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile.
0: Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Mydlane.
1: Bo życie to są chwile.
0: Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16.
1: Bo życie to są chwile.
0: Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły
1: chwile.
0: Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. KPL. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Poleca Radio Jura.
2: Wielka letnia wyprzedaż w salonie
0: Radio Jura.
2: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
3: Wiadomo.
2: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko
2: nie wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z
2: Giacomo. W salonach mody męskiej Giacomo Conti.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
2: Tylko teraz w Giacomo Conti.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
2: Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i
3: wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo.
2: Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za
3: wakacje tylko z Giacomo.
2: Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny.
3: Wyprzedaż
2: Giacomo.

0: dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze, glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Jadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Hej! Leć!
0: Wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Hej! Leć!
0: Składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Hej! Leć do Auchan!
0: Informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki.
0: Zdrowit.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo... Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo teraz... Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50
1: zł i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł
1: nie znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker. Za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixis. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 60%.

w Giacomo. Skróty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.

wybrane produkty Minecraft. A do środy 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie. Do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie 22 lipca

0: rodzajów orążady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły wybranych rodzajów orążady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co za rodzajów orążady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Reguły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Nie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.
2: To jest.
0: Co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.
2: To jest.
0: Nie, to kupuje.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Jura.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Jura.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Jura. So digidy. To jest Radio Jura. So digidy. Jest Radio Jura. So digidy. Hey, hey. O Jura. So

Muzyka. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.

0: 5,5% na koncie oszczędnościowym. W Emocjach poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Informuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług.
0: Nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług.
0: Procent na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowym. Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowej. ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej. Dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej. A oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej. A aplikacja Moje ING to wersja nowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenie. To nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z bankowości elektronicznej. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji mobilni stronicznej. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji mobilni zyskują. Polecacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start. Wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start. ING bankowe. Zapoznaj się z warunkami promocji mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego. Promocji mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla nie zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w omienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej. Dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wakacyjne voucher
1: 1000 złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wakacyjne voucher obranie w
1: 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce.
1: Zgarnij OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce.
1: Zgarnij voucher specjalnej.
2: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce.
1: Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku...
2: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce.
1: Zgarnij voucher 15 zł.
2: Od czwartku 16 do soboty 18 lipca.
1: W Biedronce.
2: Zgarnij voucher 15 zł.
1: Od czwartku 16 do soboty 18 lipca.
2: Zgarnij voucher 15 zł.
1: Od czwartku 16 do soboty 18 lipca.
2: Zrób jednorazowe zakupy
1: 15 zł.
2: Od czwartku 16 do soboty 18 lipca.
1: Zrób jednorazowe zakupy za minimum z czwartku 16 do soboty 18 lipca.
2: Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 do soboty 18 lipca.
1: Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł
2: i zgarnij voucher do lipca.
1: Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł
2: i zgarnij voucher 15.
1: Jednorazowe zakupy za minimum 149 zł
2: i zgarnij voucher 15 zł.
1: Minimum 149 zł
2: i zgarnij voucher 15 zł.
1: Tak, 15
2: 49 zł.

Tryb wakacyjny. Tryb wakacyjny włączony. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z J-Kuczony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 103 komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 technologii i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 złotych z atrakcyjnej trasie. Dostępny od 139 900 złotych z atrakcyjnym finansowaniem 1900 złotych z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP złotych. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę. Atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Aniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jake ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid w drogę bez kompap za złotówkę każde. JQ7 Hybrid w drogę bez kompromisów. Każde. JQ7 Hybrid w drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów. JQ7 Hybrid w drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów. JQ7 Hybrid w drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Pani kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Pani Celinka wie, co... Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Pani Celinka wie, co jest super... ...i na omoda.jq.pl. Pani Celinka wie, co jest super... Sobota w ko... ...jq.pl.

0: Wśród świąt nietypowych dzisiaj mamy Światowy Dzień... Wśród świąt nietypowych dzisiaj mamy Światowy Dzień Słuchania, no i... Wśród świąt nietypowych dzisiaj mamy Światowy Dzień Słuchania, no i w związku z tym taka oto przypowiastka. Marian chciał coś powiedzieć żonie, ale już po chwili zrozumiał, że wystarczy...
1: Was też zapraszam i zachęcam, rozumiem, że wystarczy, aby tylko słuchał.
0: Za chwilę o 9:00 nasze wiadomości.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: ING to twój...
3: Reklama.
4: ING to twój as...
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby... Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędności 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz

0: To na Bibi wraca, temu się opłaca.
1: Kaufland.
0: Kto na Bibi wraca, temu się opłaca. Kto na Bibi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją. Kto na Bibi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bibi Mi tankuj taniej. Kto na Bibi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bibi Mi tankuj taniej, aż o 30% wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bibi Mi tankuj taniej, aż o 35% się opłaca. Z aplikacją Bibi Mi tankuj taniej, aż o 35 groszy za litr benzyny. Z aplikacją Bibi Mi tankuj taniej, aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową. Bibi Mi tankuj taniej, aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Mniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kup 5 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bibi benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bibi Mi i korzystaj 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bibi Mi i korzystaj z rabatów F lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bibi Mi i korzystaj z rabatów w dowolny. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bibi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu. Co tydzień kupon w aplikacji Bibi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty w aplikacji Bibi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na Bibi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na Bibi. Promocje nie łączą się w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na Bibi. Promocje nie łączą się. Szczegóły tygodnia. Wracaj po rabaty na Bibi. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na Bibi.pl. Wracaj po rabaty na Bibi. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na Bibi.pl. Najniższa na Bibi. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na Bibi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na Bibi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Szczegóły i wyłączenia na Bibi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej. I wyłączenia na Bibi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Bibi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,90. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr benzyny. Ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr benzyna bezołowiowa 94 za litr benzyna bezołowiowa 95 4,72 za litr.
2: Do nas
0: benzyna bezołowiowa 95 4,72 za litr.
2: Do nas pracowników Agaty napisała
0: 95 4,72 za litr.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbo
0: 4,72 za litr.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki. Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze. Idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że
2: do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: Funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia
2: jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko,
3: że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko,
3: sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty.
4: Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty.
4: Stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40. Tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy. Produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane. 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskał! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tych na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na kupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj!

0: Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na Agata wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata złotych. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Na.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Na tani weekend wybieram Aldi.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Na tani weekend wybieram Aldi.
0: Tylko stąd. Agata.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z pierta. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne. Wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 3 polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. Taniej. To tylko 15,90. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20. Tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A 99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grill za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,94,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co od grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularnograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed 59 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty od dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jako 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielb 99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielb. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już godzina.
0: Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już godzina 9.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach już godzina 9, a przed nami. Na zegarach już godzina 9, a przed nami kolejne sobotnie wiadomości. Na zegarach już godzina 9, a przed nami kolejne sobotnie wiadomości. Zapraszam. Na zegarach już godzina 9, a przed nami kolejne sobotnie wiadomości. Zapraszam. 9, a przed nami kolejne sobotnie wiadomości. Zapraszam. A przed nami kolejne sobotnie wiadomości. Zapraszam. Kolejne sobotnie wiadomości. Zapraszam.
4: Są zarzuty dla 4 osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy. Są zarzuty dla 4 osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Są zarzuty dla 4 osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze rządowej. Zarzuty dla 4 osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze rządowej agencji zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze rządowej agencji rezerw strategicznych. Przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze rządowej agencji rezerw strategicznych. Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze rządowej agencji rezerw strategicznych. Był pełnomocnik do spraw antykorupcyjnego w aferze rządowej agencji rezerw strategicznych. Był pełnomocnik do spraw aferze rządowej agencji rezerw strategicznych. Był pełnomocnik

0: pełnomocnik do spraw zakupów tej agencji trafił do Agencji Rezerw Strategicznych. Były pełnomocnik do spraw zakupów tej agencji trafił do aresztu. Troje strategicznych. Były pełnomocnik do spraw zakupów tej agencji trafił do aresztu. Troje podejrzanych byłych szefów. Były pełnomocnik do spraw zakupów tej agencji trafił do aresztu. Troje podejrzanych byłych szefów fundacji. Pełnomocnik do spraw zakupów tej agencji trafił do aresztu. Troje podejrzanych byłych szefów Fundacji Banku Gospodarstwa Agencji trafił do aresztu. Troje podejrzanych byłych szefów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego po przesłuchaniu do aresztu. Troje podejrzanych byłych szefów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego po przesłuchaniu Troje podejrzanych byłych szefów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego po przesłuchaniu zostało zwolnionych. Ze szczegółami szefów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego po przesłuchaniu zostało zwolnionych. Ze szczegółami Krzysztofku Gospodarstwa Krajowego po przesłuchaniu zostało zwolnionych. Ze szczegółami Krzysztofionych. Ze szczegółami Krzysztof Zasada.
1: Wszyscy zatrzymani mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
0: Głami Krzysztof Zasada.
1: Wszyscy zatrzymani mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
0: Bada.
1: Wszyscy zatrzymani mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Były pracownik agencji natomiast. Zatrzymani mają zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Były pracownik agencji natomiast jest podejrzany o zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Były pracownik agencji natomiast jest podejrzany o wpływ w zorganizowanej grupie przestępczej. Były pracownik agencji natomiast jest podejrzany o wpływanie na umowy na zakup od spółki Retisbet, innego z bohaterów afery, agregatów prądotwórczych za prawie 305 pod spółki Retisbet, innego z bohaterów afery, agregatów prądotwórczych za prawie 350 milionów złotych. Z kolei troje szefów Fundacji BGK prądotwórczych za prawie 350 milionów złotych.
0: W przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki cen paliw na stacji. Według prognoz analityków benzyna kolejne

20 do 22 lipca przy zakupach tych. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 17 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na 2 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standard przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promu 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych złotych. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie. 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na Biedronka. Transakcje. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na Biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na Biedronka.pl. I to jest sposób promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na Biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności. Dostępne w sklepie oraz na Biedronka.pl. I to jest

0: Podwyżki cen paliw na stacjach. Według prognoz analityków benzyna może zdrożyć cen paliw na stacjach. Według prognoz analityków benzyna może zdrożyć o 20 stacjach. Według prognoz analityków benzyna może zdrożyć o 20 groszy, a olej napędowy nawet o 5. Prognoz analityków benzyna może zdrożyć o 20 groszy, a olej napędowy nawet o 57. Benzyna może zdrożyć o 20 groszy, a olej napędowy nawet o 57.
1: Średnia
0: zdrożyć o 20 groszy, a olej napędowy nawet o 57.
1: Średnia ta cena benzyny
0: groszy, a olej napędowy nawet o 57.
1: Średnia ta cena benzyny według naszych
0: napędowy nawet o 57.
1: Średnia ta cena benzyny według naszych badań wyniosła
0: 57.
1: Średnia ta cena benzyny według naszych badań wyniosła 7. Średnia ta cena benzyny według naszych badań wyniosła 7,09. Natomiast ta cena benzyny według naszych badań wyniosła 7,09. Natomiast prognozujemy według naszych badań wyniosła 7,09, natomiast prognozujemy, że badań wyniosła 7,09, natomiast prognozujemy, że w przyszłym tygodniu te wyniosła 7,09, natomiast prognozujemy, że w przyszłym tygodniu te średnie po 7,09, natomiast prognozujemy, że w przyszłym tygodniu te średnie poziomy mogą wzrosnąć, natomiast prognozujemy, że w przyszłym tygodniu te średnie poziomy mogą wzrosnąć do 7, prognozujemy, że w przyszłym tygodniu te średnie poziomy mogą wzrosnąć do 7 zł 30 w tym tygodniu te średnie poziomy mogą wzrosnąć do 7 zł 30 średnie poziomy mogą wzrosnąć do 7 zł 30 groszy poziomy mogą wzrosnąć do 7 zł 30 groszy w przypadku oleju do 7 zł 30 groszy w przypadku oleju napędowego o 7 zł 30 groszy w przypadku oleju napędowego obecny 30 groszy. W przypadku oleju napędowego obecny średni poziom to 7,30 groszy. W przypadku oleju napędowego obecny średni poziom to 7,33. Oleju napędowego obecny średni poziom to 7,33. Tutaj obecny średni poziom to 7,33. Tutaj wzrost szacujemy, że średni poziom to 7,33. Tutaj wzrost szacujemy, że te ceny mogą 7,33. Tutaj wzrost szacujemy, że te ceny mogą być nawet 7,93. Tutaj wzrost szacujemy, że te ceny mogą być nawet 7. Tutaj wzrost szacujemy, że te ceny mogą być nawet 7,90 średnio.
0: Mówiła analityk.
1: Szacujemy, że te ceny mogą być nawet 7,90 średnio.
0: Mówiła analityk rynku.
1: Mogą być nawet 7,90 średnio.
0: Mówiła analityk rynku paliw Dorota Gudaś.
1: 7,90 średnio.
0: Mówiła analityk rynku paliw Dorota Gudaś. Ceny LPG mają pozostać w
1: średnio.
0: Mówiła analityk rynku paliw Dorota Gudaś. Ceny LPG mają pozostać w okolicach 3 zł. Analityk rynku paliw Dorota Gudaś. Ceny LPG mają pozostać w okolicach 3 zł. I w Dorota Gudaś. Ceny LPG mają pozostać w okolicach 3 zł. I 17 groszy. Ceny LPG mają pozostać w okolicach 3 zł. I 17 groszy. Studia mają pozostać w okolicach 3 zł. I 17 groszy. Studia znów oblegane. Rekruta w okolicach 3 zł i 17 groszy. Studia znów oblegane. Rekrutacje 3 zł i 17 groszy. Studia znów oblegane. Rekrutacje napędziły skumulowane roczniki groszy. Studia znów oblegane. Rekrutacje napędziły skumulowane roczniki maturzystów. Studia znów oblegane. Rekrutacje napędziły skumulowane roczniki maturzystów. Znów oblegane. Rekrutacje napędziły skumulowane roczniki maturzystów. Największym zainteresowaniem rekrutacje napędziły skumulowane roczniki maturzystów. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki lekarskie, kumulowane roczniki maturzystów. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki lekarskie, psychologiczniki maturzystów. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki lekarskie, psychologia, prawstów. Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki lekarskie, psychologia, prawo i pielęgniarstwo. Zainteresowaniem cieszą się kierunki lekarskie, psychologia, prawo i pielęgniarstwo. Ale w wielu uczelniach kierunki lekarskie, psychologia, prawo i pielęgniarstwo. Ale w wielu uczelniach liczba kandydatów wzrosła nawet psychologia, prawo i pielęgniarstwo. Ale w wielu uczelniach liczba kandydatów wzrosła nawet o 30%, a prawo i pielęgniarstwo. Ale w wielu uczelniach liczba kandydatów wzrosła nawet o 30%, a na niektórych kierunkach pielęgniarstwo. Ale w wielu uczelniach liczba kandydatów wzrosła nawet o 30%, a na niektórych kierunkach o wielu uczelniach liczba kandydatów wzrosła nawet o 30%, a na niektórych kierunkach o jedno miejsce. Liczba kandydatów wzrosła nawet o 30%, a na niektórych kierunkach o jedno miejsce. Walczy ponad nawet o 30%.

0: jaj schowu na wolnym wybiegu.
1: Super!
0: W tę sobotę 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. Te 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Biegu 9,99.

na niektórych kierunkach o jedno miejsce walczy ponad 20%, a na niektórych kierunkach o jedno miejsce walczy ponad 20 osób. W kierunkach o jedno miejsce walczy ponad 20 osób. Walczy ponad 20 osób. Walczy ponad 20 osób. 20 osób.

0: ekstra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland. Drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Kto na BB wraca?
0: 6 na osobę.

0: Częstochowie. Częstochowie. Przelotny. Częstochowie. Przelotny deszcz, a także burze. Częstochowie. Przelotny deszcz, a także burze w Częstochowie. Przelotny deszcz, a także burze w zapowiedziach synoptyków na dzisiaj. Dopiero wieczorem sytuacja będzie się stabilizowała.
1: Dzisiaj jutro jeszcze 24 stopnie, w poniedziałek 21.

0: pojawią się podpowiedzi, jak miło spędzić weekend blisko nas.
1: Radio Jura.
0: Weekend blisko nas.
1: Radio Jura.
0: O nas.
1: Radio Jura.
2: Adoring Christmas.
1: Radio Jura.

0: O porannej dawce informacji zapraszamy.
1: Podpowiedzi, jak miło spędzić weekend blisko nas.

Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Znaczy wynik niby znamy, tu rozegra się wielka bitwa.
1: Reklama. Rapa para. Przekorny los. Reklama. Rapa para. Przekorny los. Przez Twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca. Wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają festiwal. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły. 18 lipca na parkingu przy

Przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz w parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka

0: gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni macie. Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem. Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. À la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodnym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę. Świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Mas atrakcji dla dzieci.
0: Kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Mas atrakcji dla dzieci. Mini zoo.
0: Domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Mas atrakcji dla dzieci. Mini zoo. Klasy zabaw i basen.
0: Napoje i aromatyczną kawę.
1: Mas atrakcji dla dzieci. Mini zoo. Klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restaurant kawę.
1: Mas atrakcji dla dzieci. Mini zoo. Klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja słoneczna.
1: Zoo. Klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę
1: i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna
0: od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaks.
0: 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
0: Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
0: Wrocław 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 9A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98.
1: Niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres.
1: Super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy. 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy twoje. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczne. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia. Perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia. Samochodniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym stylato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. K 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Link w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych w standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. I każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kupujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98. Floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Twój ma
2: kondek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Twój ma teraz ma więcej.
2: Bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Twój ma teraz ma więcej lat.
2: Wręczyczka 98.
3: Twój ma teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela. Twój ma teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela. Czas to zmienić. Twój ma teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela. Czas to zmienić. Doktor ma teraz ma więcej lat niż hiszpańska telenowela. Czas to zmienić. Doktor ma teraz za lat niż hiszpańska telenowela. Czas to zmienić. Doktor ma teraz zaprasza telenowela. Czas to zmienić. Doktor ma teraz zaprasza. Teraz hiszpańskie ma czas to zmienić. Doktor ma teraz zaprasza. Teraz hiszpańskie materace. Doktor ma teraz zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 20. Teraz zaprasza.

0: lekki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy
0: i strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Ta piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Star i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16.
1: Wstęp wolny.
0: Przeżyjmy je razem.
1: Startujemy o 16.
0: Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
0: Startujemy o 16.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: O 16.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca.
0: Reguły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca Radio Jura.
1: Jurajska.pl.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca Radio Jura.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca Radio Jura.
2: Wiesz, co zauważyłam?
0: Żabka.
1: Poleca Radio Jura.
2: Wiesz, co zauważyłam?
0: A Radio Jura.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym... Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz... Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokłam?
2: Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie.
2: Trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego...
2: Związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym...
2: Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do...
2: Lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczającą... Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący... Meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Diversal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa patele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa parkitka. Okulicki. Wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa parkitka. Okulickiego 84. Zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa parkitka. Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
3: W tym właściwym. Częstochowa parkitka. Okulickiego 84.
2: www.furnipol.
3: Częstochowa parkitka. Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
3: Kitka Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl. Słoneczny brzeg
3: 84.
2: www.furnipol.pl. Słoneczny brzeg, niedzielna www.furnipol.pl. Słoneczny brzeg, niedzielna restauracja furnipol.pl. Słoneczny brzeg, niedzielna restauracja w sercu natury. Słoneczny brzeg, niedzielna restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny.
2: Słoneczny brzeg, niedzielna restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i
2: przepyszny brzeg, niedzielna restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w
2: restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte,
4: gdzie na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjne.
4: Przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte.

Szlachetne panie. Szlachetne panie, szlachetni panowie. Szlachetne panie, szlachetni panowie. Szlachetne panie, szlachetni panowie, wszyscy na Grunwald. Szlachetne panie, szlachetni panowie, wszyscy na Grunwald. Szlachetne panie, szlachetni panowie, wszyscy na Grunwald. Wprawdzie rocznica. Szlachetni panowie, wszyscy na Grunwald. Wprawdzie rocznica minęła. Panowie, wszyscy na Grunwald. Wprawdzie rocznica minęła 15. Wszyscy na Grunwald. Wprawdzie rocznica minęła 15 lipca, ale Grunwald. Wprawdzie rocznica minęła 15 lipca, ale dzisiaj kolejna rekordzie rocznica minęła 15 lipca, ale dzisiaj kolejna minęła 15 lipca, ale dzisiaj kolejna rekonstrukcja z udziałem prawie 15 lipca, ale dzisiaj kolejna rekonstrukcja z udziałem prawie 1500 rycerzy, ale dzisiaj kolejna rekonstrukcja z udziałem prawie 1500 rycerzy, kolejna rekonstrukcja z udziałem prawie 1500 rycerzy oraz kolejna rekonstrukcja z udziałem prawie 1500 rycerzy oraz miłośników średniowiecza z udziałem prawie 1500 rycerzy oraz miłośników prawie 1500 rycerzy oraz miłośników średniowiecza z całego świata. Na polach Grunwaldu rozegra się wielka bitwa.

0: Hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25 proszę. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Matera. Hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Zace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Zawiercie Bramajury z rabatem do 25%. Doktor Materac. Zawiercie Bramajury ulica Zagłębiowska 25%. Doktor Materac. Zawiercie Bramajury ulica Zagłębiowska 4%. Doktor Materac. Zawiercie Bramajury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Doktor Materac. Zawiercie Bramajury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Wiercie Bramajury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. Olka 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. Ole! Kowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
1: Lato muzyka
0: 3, Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
1: Lato muzyka i sztuka.
0: Doktor Materac, ole!
1: Lato muzyka i sztuka, już
0: teraz, ole!
1: Lato muzyka i sztuka, już od 17 do
0: 19. Ole!
1: Lato muzyka i sztuka już od 17 do 19. Lato muzyka i sztuka już od 17 do 19 lipca rynek miejski. Muzyka i sztuka już od 17 do 19 lipca rynek miejski w Olsztynie. Sztuka już od 17 do 19 lipca rynek miejski w Olsztynie. Od 17 do 19 lipca rynek miejski w Olsztynie zaprasza na 10. festiwal. Do 19 lipca rynek miejski w Olsztynie zaprasza na 10. festiwal sztuki. Gwiazdą Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremiś w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremiś.

0: przed korozją działalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na płatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwacji. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwacji podwozia. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwacji podwozia już teraz. No dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwacji podwozia już teraz. 34304 nowych, jak i używanych. Umów konserwacji podwozia już teraz. 34344 nowych. Umów konserwacji podwozia już teraz. 34344 10 serwacje podwozia już teraz. 34344 10 00. Bokar Busch Cars już teraz. 34344 10 00. Bokar Busch Cars 34344 10 00. Bokar Busch Car Service. Poczesna ulica 44 10 00. Bokar Busch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 20 00. Bokar Busch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22. Bokar Busch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Porek
0: Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Po reklamie.
2: Sobota.
0: Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Po reklamie.
2: Sobota z radiem
0: Warszawska 22.
1: Po reklamie.
2: Sobota z radiem Jura
0: 22.
1: Po reklamie.
2: Sobota z radiem Jura.
1: Po reklamie.
2: Sobota z radiem Jura. Sobota z radiem Jura. Z radiem Jura.

Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem. Gramy także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami. Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa.

tańcówki z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak po tańcówki region Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak po tańcówki regionalne smaki. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak po tańcówki regionalne smaki, rękodzieło i animacje. Małgorzaty Stępniak po tańcówki regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. Jak po tańcówki regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, 17. Dzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, 17-19 lipca w Olsztynie dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, 17-19 lipca w Olsztynie. 10. Festiwal Sztuki, 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Festiwal Sztuki, 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. To, czego nie widzisz pod swoim lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować. Nie. Do zobaczenia. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować. Nie. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź to, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosz Car Service w Poczestem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosz Car Service w Poczesnej koło Częstochowy cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosz Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej. Odwiedź Bogar Bosz Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej. Bogar Bosz Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wycen w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia za Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód.

Muzyka wybrana. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Na lato. Radio Jura. Radio Jura.

0: Co za weekend? Co za weekend?
1: Polecamy, zapraszamy.
0: Co za weekend?
1: Polecamy, zapraszamy w Radiu Jura kolejna porcja.
0: Weekend.
1: Polecamy, zapraszamy w Radiu Jura kolejna porcja. Polecamy, zapraszamy w Radiu Jura kolejna porcja. Czegoś. Polecamy, zapraszamy w Radiu Jura kolejna porcja. Czegoś na sobotę, na niedzielę, Małgorzata. W Radiu Jura kolejna porcja. Czegoś na sobotę, na niedzielę, Małgorzata Kmieciak. Kolejna porcja. Czegoś na sobotę, na niedzielę, Małgorzata Kmieciak. Teraz spacer przez. Czegoś na sobotę, na niedzielę, Małgorzata Kmieciak. Teraz spacer przez plac zbieg. Czegoś na sobotę, na niedzielę, Małgorzata Kmieciak. Teraz spacer przez plac Zbiegańskiego. Niedzielę, Małgorzata Kmieciak. Teraz spacer przez plac Zbiegańskiego i propozycja, by zobaczyć instalację. Teraz spacer przez plac Zbiegańskiego i propozycja, by zobaczyć instalację plenerową. Teraz spacer przez plac Zbiegańskiego i propozycja, by zobaczyć instalację plenerową, która przybliża mieszkańców. Plac Zbiegańskiego i propozycja, by zobaczyć instalację plenerową, która przybliża mieszkańcom dawną. I propozycja, by zobaczyć instalację plenerową, która przybliża mieszkańcom dawną pamiątkową fotkę. Wszystko za sprawą barwnych i niezwykle humorystycznych nawiązań autorstwa znanego malarza. Barwnych i niezwykle humorystycznych nawiązań autorstwa znanego malarza Jacka Pałuchy. Zwykle humorystycznych nawiązań autorstwa znanego malarza Jacka Pałuchy. Za nami oficjalnych nawiązań autorstwa znanego malarza Jacka Pałuchy. Za nami oficjalny wernisaż Pałuchy. Za nami oficjalny wernisaż wystawy Pamiątka z Częstochowy. Dzieło Jacka Pałuchy do zobaczenia. Za nami oficjalny wernisaż wystawy Pamiątka z Częstochowy. Dzieło Jacka Pałuchy do zobaczenia. Wernisaż wystawy Pamiątka z Częstochowy. Dzieło Jacka Pałuchy do zobaczenia i sfotografowania na placu. Akcja będzie tam stała do 18 października. A dziś 18 dzień lipca. 18 października. A dziś 18 dzień lipca. Słońce letnia bryza. Października. A dziś 18 dzień lipca. Słońce letnia bryza i tonika. A dziś 18 dzień lipca. Słońce letnia bryza i tona. Dziś 18 dzień lipca. Słońce letnia bryza i tona najlepszej muzyki. Dzień lipca. Słońce letnia bryza i tona najlepszej muzyki. Jurajska. Słońce letnia bryza i tona najlepszej muzyki. Jurajska Summer Festival przed bryza i tona najlepszej muzyki. Jurajska Summer Festival, przed nami druga edycja najlepszej muzyki. Jurajska Summer Festival, przed nami druga edycja, tym razem muzyki. Jurajska Summer Festival, przed nami druga edycja, tym razem organizatorzy Summer Festival, przed nami druga edycja, tym razem organizatorzy łączą skraj. Przed nami druga edycja, tym razem organizatorzy łączą skrajne muzyczne światy na scenie. Edycja, tym razem organizatorzy łączą skrajne muzyczne światy na scenie. Wystąpi organizatorzy łączą skrajne muzyczne światy na scenie. Wystąpi łączą skrajne muzyczne światy na scenie. Wystąpi legenda. Skrajne muzyczne światy na scenie. Wystąpi legenda i król disco polo.
2: Cześć,
1: muzyczne światy na scenie. Wystąpi legenda i król disco polo.
2: Cześć, moi drodzy.
1: Wystąpi legenda i król disco polo.
2: Cześć, moi drodzy. Kłania się Zenek Martyniuk.
1: Legenda i król disco polo.
2: Cześć, moi drodzy. Kłania się Zenek Martyniuk. Zaśpiewam.
1: Król disco polo.
2: Cześć, moi drodzy. Kłania się Zenek Martyniuk. Zaśpiewam państwu moje największe.
1: Disco polo.
2: Cześć, moi drodzy. Kłania się Zenek Martyniuk. Zaśpiewam państwu moje największe przeboje. Cześć, moi drodzy. Kłania się Zenek Martyniuk. Zaśpiewam państwu moje największe przeboje. I te starsze. Zenek Martyniuk. Zaśpiewam państwu moje największe przeboje. I te starsze. I te nowe. Zaśpiewam państwu moje największe przeboje. I te starsze. I te nowe. Miejcu moje największe przeboje. I te starsze. I te nowe. Miejsce.

0: To oczywiście parking i te starsze, i te nowe. Miejsce to oczywiście parking przy galerii Jura i te nowe. Miejsce to oczywiście parking przy galerii Jurajskiej. Miejsce to oczywiście parking przy galerii Jurajskiej.
1: Zenek Martyniuk.
0: Miejsce to oczywiście parking przy galerii Jurajskiej.
1: Zenek Martyniuk poleca się.
0: Parking przy galerii Jurajskiej.
1: Zenek Martyniuk poleca się dziś w Częstochowie, a zaraz.
0: Przy galerii Jurajskiej.
1: Zenek Martyniuk poleca się dziś w Częstochowie, a zaraz po nim absolutnie.
0: Jurajskiej.
1: Zenek Martyniuk poleca się dziś w Częstochowie, a zaraz po nim absolutnie. Zenek Martyniuk poleca się dziś w Częstochowie, a zaraz po nim absolutnie bezkompromisowa i. Martyniuk poleca się dziś w Częstochowie, a zaraz po nim absolutnie bezkompromisowa i pełna humoru. Dziś w Częstochowie, a zaraz po nim absolutnie bezkompromisowa i pełna humoru urokową meta. A zaraz po nim absolutnie bezkompromisowa i pełna humoru urokową metalowa ekipa Zytka Grubasa.
2: Dzień dobry bardzo, cześć. Będziemy razem z Sekcją Dentą i zagramy dla was koncert razem z Zenkiem. Dzień dobry bardzo, cześć. Będziemy razem z Sekcją Dentą i zagramy dla was koncert razem z Zenkiem. Cześć. Będziemy razem z Sekcją Dentą i zagramy dla was koncert razem z Zenkiem Martyniukiem. Tego jeszcze z Sekcją Dentą i zagramy dla was koncert razem z Zenkiem Martyniukiem. Tego jeszcze w naszej historii nie. I zagramy dla was koncert razem z Zenkiem Martyniukiem. Tego jeszcze w naszej historii nie było.
1: Bulwar.
2: Koncert razem z Zenkiem Martyniukiem. Tego jeszcze w naszej historii nie było.
1: Bulwary i.
2: Razem z Zenkiem Martyniukiem. Tego jeszcze w naszej historii nie było.
1: Bulwary Jurajskiej.
2: Martyniukiem. Tego jeszcze w naszej historii nie było.
1: Bulwary Jurajskiej. Jurajska Summer Festival.
2: W naszej historii nie było.
1: Bulwary Jurajskiej. Jurajska Summer Festival. Startujemy o godzinie 16. Bulwary Jurajskiej. Jurajska Summer Festival. Startujemy o godzinie 16. Będzie. Jurajskiej. Jurajska Summer Festival. Startujemy o godzinie 16. Będzie oprócz koncertów Radio Jurajska Summer Festival. Startujemy o godzinie 16. Będzie oprócz koncertów Radio Jura. Festival. Startujemy o godzinie 16. Będzie oprócz koncertów Radio Jura ze swoją strefą. Radio Jura ze swoją strefą.
3: Poleca Radio Jura
1: ze swoją strefą.
3: Poleca Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: To sobotnie spotkanie z muzyką wybraną na lato. To sobotnie spotkanie z muzyką wybraną na lato. Dobre granie wraca za kilka chwil.
1: Już 18 lipca na muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają Dipska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły 18 lipca na parkingu.

Parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz z Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły, Łydka.

0: Bo życie to są chwile. Lefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyj piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria. My je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. PL. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Perfekcyjny wygląd.
0: Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Perfekcyjny wygląd. Skuteczny.
0: Poleca Radio Jura.
1: Perfekcyjny wygląd. Skuteczny.
0: Radio Jura.
1: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który... Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który... Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na... Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect for... Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect for Wheels. Forona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect for Wheels. Folie PPF, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect for Wheels. Folie PPF bezbarwne spojrzenia. Postaw na Perfect for Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Postaw na Perfect for Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Stylizacja, spoilery i dokład. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Stylizacja, spoilery i dokładki. Po bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Stylizacja, spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Matowe. Zmiana koloru. Stylizacja, spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują, czeka spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej, dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for Wheels. Ulica Warszawska 68. Oczekują czegoś więcej. Perfect for Wheels. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Tyle więcej. Perfect for Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 884 Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
2: Marzysz.
1: 883-609-509.
2: Marzysz.
1: 883-609-509.
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie.
1: 509-509.
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
1: W 109.
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
3: W CMB mamy...
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
3: W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz.
2: Płytyż o wyjątkowym tarasie?
3: W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz.
2: Płyty tarasowe mamy wszystko, czego potrzebujesz.
3: Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych, czego potrzebujesz.
2: Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach.
3: Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach.
2: Imitujące beton.
3: Formatach i kolorach.
2: Imitujące beton, drewno lub

0: kamień naturalny, tylko u nas po rach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny, tylko u nas ponad 50 wzorów. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek. Wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CRH dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa, ulica 11. CMB inspiruje do zmian.
1: Oszczędni tankują.
0: CMB inspiruje do zmian.
1: Oszczędni tankują taniej.
0: Inspiruje do zmian.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty.
0: Zmian.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan.
1: Litr dni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan. Litr benzyny bezołowiowej
1: taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan. Litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tyl czwartku do soboty na stacjach Auchan. Litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6 na stacjach Auchan. Litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za. Litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta dny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co za plan na litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kup do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Witaj w klubie.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Witaj w klubie tych, którzy
2: planuję, to kupuję.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą,
2: kupuję.

0: Wpadaj do Lidla po niskie innych. Empik. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę. Dziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gram. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,9 plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 9 Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 pmów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena 9. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18 zł 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49 przy zakupie 3. Kupię 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 nowy luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za 99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl.
0: 99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się
0: za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Poznaj Ulinację Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakow.
1: To się opłaca.
0: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny. Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamieniał się tu w nie.

0: Lipca.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA...
0: 18 lipca.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł... Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu... Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wyda. Teraz z IKEA...

akcesoria gamingowe, gry i CoPlay. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i... Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe, akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 102 i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji złotych rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i album 120.

0: do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na złotych rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Po reklamie.
0: Pasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Po reklamie.
2: Ja się staram
0: powiedzieć. Na ikea.pl.
1: Po reklamie.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie.
1: Po reklamie.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie.
1: I o reklamie.

szkolnych wycieczek. Parklinowy Tyrolka Symulator. Parklinowy Tyrolka Symulator 5D. Basen i wodny plac zabaw. Motylarnia Labirynt Skalny. Basen i wodny plac zabaw. Motylarnia Labirynt Skalny. Ciuchcia multimedialne, fontanny i plac zabaw. Motylarnia Labirynt Skalny. Ciuchcia multimedialne, fontanny i wiele innych. Motylarnia Labirynt Skalny. Ciuchcia multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Labirynt Skalny. Ciuchcia multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród ciuchcia multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji, i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji, wyjątkowy wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji, wyjątkowym miejscu zaledwie 100 km od i przeżyj dzień pełen emocji, wyjątkowym miejscu.

-40%. W COM i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do -40%. W tym gry COM Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do -40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi znajdziesz gaming i artykuły sportowe do -40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi sportowe do -40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. -40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Wpadaj, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Wpadaj do Lidla, Polki i wiele innych. Empik.

0: 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do... Drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Procent taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Hej!
0: Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Hej, tu IKEA.
0: Oferta ważna do 18...

Radio Jura. Muzyka wybrana na... Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio
0: ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Jura. Muzyka.
0: Od dawna to wiem.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana.
0: Wiem.

Sobota z radia. Sobota z radiem Jura. Sobota z radiem Jura. Sobota z radiem Jura. Sobota z radiem Jura. Z radiem Jura.

0: amerykańskie miasto Detroit, że właśnie 18 dnia lipca w 2013 roku amerykańskie miasto Detroit ogłosiło upadłość. Dnia 18 dnia lipca w 2013 roku amerykańskie miasto Detroit ogłosiło upadłość. Dość symbolicznie. W 2013 roku amerykańskie miasto Detroit ogłosiło upadłość. Dość symbolicznie. No, w 2013 roku amerykańskie miasto Detroit ogłosiło upadłość. Dość symbolicznie. No, miejmy nadzieję, że amerykańskie miasto Detroit ogłosiło upadłość. Dość symbolicznie. No, miejmy nadzieję, że zdecydowanie ogłosiło upadłość. Dość symbolicznie. No, miejmy nadzieję, że zdecydowanie lepiej. Dość symbolicznie. No, miejmy nadzieję, że zdecydowanie lepiej się wszystkim tam. Licznie. No, miejmy nadzieję, że zdecydowanie lepiej się wszystkim tam wiedzie. Miejmy nadzieję, że zdecydowanie lepiej się wszystkim tam wiedzie.
1: Radio Jura.
0: Zdecydowanie lepiej się wszystkim tam wiedzie.
1: Radio Jura.
0: Lepiej się wszystkim tam wiedzie.
1: Radio Jura.
0: Kim tam wiedzie.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

0: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz z efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cel. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity. Ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić sama możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić sama woda nie wystarczy. Cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić sama woda nie wystarczy. Jest na to i minerały. Aby je uzupełnić sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Aby je uzupełnić sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement.
0: Starczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement.
0: Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie.
0: Sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gaś. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i element diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów. W wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektro. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowi. I utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działa. Prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania
1: i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Marzysz o meblach idealnych?
1: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Marzysz o meblach?
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do...
2: Wynika z działania jego składników.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza?
2: Składników.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma... Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Mebler. O meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Mebler. Razem z biurem projektowym dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Mebler. Razem z biurem projektowym ekspert wnętrza o twojego wnętrza? Firma RS Mebler. Razem z biurem projektowym ekspert wnętrza oferuje projekt? Firma RS Mebler. Razem z biurem projektowym ekspert wnętrza oferuje projekt i wykople. Razem z biurem projektowym ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli. Projektowym ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy. Ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby. Oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby. I wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby. Meble łazienkowe odporne na wilgoć. Nowoczesnych mebli na wymiar.

0: Reklama. Reklama. Reklama. Reklama.
1: Zamek.
0: Reklama.
1: Zamek Bobolice powstał z ruin.
0: Reklama.
1: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam. Powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Larów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Cię zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Tak blisko, tak wygodnie.
1: Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak.
1: Jarosław Lasecki.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tak.
1: Lasecki.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom wspołem. Pierogi. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom wspołem. Pierogi z serem i rogodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom wspołem. Pierogi z serem i rodanio. Powiedz tak, okazjom wspołem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem. Tak, okazjom wspołem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem. 450 gram wspołem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem. 450 gramów za 11,90 zł. Pierogi z serem i rodzynkami z połem. 450 gramów za 11,99 zł. Rodzynkami z połem. 450 gramów za 11,99 zł z aplikacją. 450 gramów za 11,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda gramów za 11,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec 11,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 59 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie przez aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł. Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,19 zł. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,19 zł za Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacji litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą 2 sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Upały.
2: Proszę za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Upały.
2: Aplikacją lub kartą klienta.
3: Upały. To nie są żarty.

0: pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10%. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwonić 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 662 wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600 RS-ATU. Zadzwoń 660 264 600 RS-MEBLE. 660 264 600 RS-MEBLE. Tworzymy meble skrojone 264 600 RS-MEBLE. Tworzymy meble skrojone na wymiar. 64 600 RS-MEBLE. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: 3,17
0: RS-MEBLE. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: 3,17
0: meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: 3,17 41.
2: Co tak liczysz?
0: Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: 3,17 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na
0: skrojone na wymiar.
1: 3,17 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 3,17 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10
2: 17 41.
1: Co tak liczysz? Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O! Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8 1.
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
1: 8 w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
1: 8 11
2: to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
0: A teraz w lotto kumulacja
1: w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
0: 8, 11, 15.
2: A teraz w lotto kumulacja rewelacja.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
0: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów.
2: 8,

0: rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. W dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższe rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich. Łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napęd. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr. Benzyna bezołowiowa 100 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr. Benzyna bezołowiowa 90 z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr. Benzyna bezołowiowa 95,47 napędowy 4,94 za litr. Benzyna bezołowiowa 95,472 za litr. 94 za litr. Benzyna bezołowiowa 95,472 za litr. Litr benzyna bezołowiowa 95,472 za litr.
1: Velobank to król.
0: Ołowiowa 95,472 za litr.
1: Velobank to królestwo nowoczesności.
0: 5,472 za litr.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i.
0: 52 za litr.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy. Bank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmij ci z głowy w konale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmij ci z głowy wszystko, poza aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmij ci z głowy wszystko, poza koroną. Wirtualną asystentką Velą. Zdejmij ci z głowy wszystko, poza koroną. To co Velą. Zdejmij ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się. Zdejmij ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjny po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie lider bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2020 najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2020 innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku organizowanym w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku organizowanym przez MMC Polska ta finansów w kwietniu 2026 roku organizowanym przez MMC Polska SA wyniki organizowanym przez MMC Polska SA wyniki konkursu dostępne na stronie Bankowość i Ubezpieczenia MC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft! Bo teraz w... Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft! Bo teraz w Auchan za wy... i zgarniaj znaczki Minecraft! Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł znaczki Minecraft! Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Mind. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft. Teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 6 i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty.

To sobotni poranek z muzyką wybrał. To sobotni poranek z muzyką wybraną na lato. To sobotni poranek z muzyką wybraną na lato. Za chwilę To sobotni poranek z muzyką wybraną na lato. Za chwilę punktualnie. Poranek z muzyką wybraną na lato. Za chwilę punktualnie o godzinie 10. Z muzyką wybraną na lato. Za chwilę punktualnie o godzinie 10. Zaprosimy was na kolejną na lato. Za chwilę punktualnie o godzinie 10. Zaprosimy was na kolejne wydanie wiadomo. Za chwilę punktualnie o godzinie 10. Zaprosimy was na kolejne wydanie wiadomości. Ja tylko aktualnie o godzinie 10. Zaprosimy was na kolejne wydanie wiadomości. Ja tylko wspomnę. 10. Zaprosimy was na kolejne wydanie wiadomości. Ja tylko wspomnę, że zaprosimy was na kolejne wydanie wiadomości. Ja tylko wspomnę, że właśnie 8. wydanie wiadomości. Ja tylko wspomnę, że właśnie 18 dnia lipca. Ja tylko wspomnę, że właśnie 18 dnia lipca w 2013 roku. Wspomnę, że właśnie 18 dnia lipca w 2013 roku Ameryka.

wybrane produkty Minecraft. Odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A dość do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 20% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy z Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych z 22 lipca

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Dyskontowy o 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto
0: w złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto
0: teraz Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty
0: i na lotto.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za
0: L.
1: Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1. Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. Ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana żywiec z drójpół tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana żywiec z drójpół 1,5 litra jedynie za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana żywiec z drójpół 1,5 litra jedynie złoty 9, aż 62% taniej. A woda niegazowana żywiec z drójpół 1,5 litra jedynie złoty 90 99 za jedną sztukę przy zakupie sztuki taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena gazowana żywiec zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89,99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto patent na tanie zakupy. 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto patent na tanie zakupy. Cena z 30 dni złoty 89 netto patent na tanie zakupy.
2: Kto na BP wraca?
1: Złoty 89 netto patent na tanie zakupy.
2: Kto na BP wraca? Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej, a temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj dzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabat BP Mi i

0: Mnichą, aby omówić politykę wobec Polski. To po tych rozmowach Zełenski oświadczył, że wspólnie z polską stroną należy zapewnić priorytety są oczywiste.
1: Chwilą doręczenia pozwu do banku, czyli jak sąd

0: Orążady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminach rodzajów Orążady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Orążady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje? Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. I inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
1: Dziś sobota to 18 dzień.
0: Po reklamie.
1: Dziś sobota to 18 dzień lipca.
0: Na mnie.
1: Dziś sobota to 18 dzień lipca. Na zegarach. Dziś sobota to 18 dzień lipca. Na zegarach godzina 10. Zapraszam. Dziś sobota to 18 dzień lipca. Na zegarach godzina 10. Zapraszamy was na wiadomości. 18 dzień lipca. Na zegarach godzina 10. Zapraszamy was na wiadomości. Dzień lipca. Na zegarach godzina 10. Zapraszamy was na wiadomości. Na zegarach godzina 10. Zapraszamy was na wiadomości. Zapraszamy was na wiadomości.
2: Ukraina zmienia swoją retorykę.
1: Zapraszamy was na wiadomości.
2: Ukraina zmienia swoją retorykę w sprawie
1: wiadomości.
2: Ukraina zmienia swoją retorykę w sprawie Wołynia i ekshumacji. Ukraina zmienia swoją retorykę w sprawie Wołynia i ekshumacji Wołodymyr Załęski. Ukraina zmienia swoją retorykę w sprawie Wołynia i ekshumacji. Wołodymyr Załański ogłosił, że otwarte zmienia swoją retorykę w sprawie Wołynia i ekshumacji. Wołodymyr Załański ogłosił, że otwarte zostaną wszystkie archiwa w sprawie Wołynia i ekshumacji. Wołodymyr Załański ogłosił, że otwarte zostaną wszystkie archiwa służby bezpieczeństwa i ekshumacji. Wołodymyr Załański ogłosił, że otwarte zostaną wszystkie archiwa służby bezpieczeństwa. Wołodymyr Załański ogłosił, że otwarte zostaną wszystkie archiwa służby bezpieczeństwa Ukrainy i służby wywiadu. Załański ogłosił, że otwarte zostaną wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego, te, które dotyczą rzezi wołyńskiej. Jakub Rybski. Co jeszcze wynika z oświadczenia ukraińskiego prezydenta? Dotyczą rzezi wołyńskiej. Jakub Rybski. Co jeszcze wynika z oświadczenia ukraińskiego prezydenta?
3: Wołodymyr Załęski
2: Wołyńskiej. Jakub Rybski. Co jeszcze wynika z oświadczenia ukraińskiego prezydenta?
3: Wołodymyr Załęski zapowiedział, że
2: Co jeszcze wynika z oświadczenia ukraińskiego prezydenta?
3: Wołodymyr Załęski zapowiedział, że Ukraina wyda zgodę na kolejne
2: oświadczenia ukraińskiego prezydenta.
3: Wołodymyr Załęski zapowiedział, że Ukraina wyda zgodę na kolejne
2: prezydenta.
3: Wołodymyr Załęski zapowiedział, że Ukraina wyda zgodę na kolejne prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Załęski zapowiedział, że Ukraina wyda zgodę na kolejne prace poszukiwawczo-ekshumacyjne. Powiedział, że Ukraina wyda zgodę na kolejne prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na Wołyniu. Prezydent tego kraju wyda zgodę na kolejne prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na Wołyniu. Prezydent tego kraju spotkał się kolejne prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na Wołyniu. Prezydent tego kraju spotkał się wczoraj poszukiwawczo-ekshumacyjne na Wołyniu. Prezydent tego kraju spotkał się wczoraj m.in. z szefem swojego gabinetu na Wołyniu. Prezydent tego kraju spotkał się wczoraj m.in. z szefem swojego gabinetu Kryło. Prezydent tego kraju spotkał się wczoraj m.in. z szefem swojego gabinetu Kryło Budanowem i ministrem. Spotkał się wczoraj m.in. z szefem swojego gabinetu Kryło Budanowem i ministrem spraw zagranicznych Andrijem. M.in. z szefem swojego gabinetu Kryło Budanowem i ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą. Swojego gabinetu Kryło Budanowem i ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą, aby omówić Budanowem i ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą, aby omówić politykę wobec i ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybichą, aby omówić politykę wobec Polski. To po tych rozmowach zagranicznych Andrijem Sybichą, aby omówić politykę wobec Polski. To po tych rozmowach Załęski oświadczył.

biura i sklepu. Zwymiarujemy. Łazienkowe odporne na wilgoć do salonu biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Salonu biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje.

0: rozpatrzenia pozwu do banku, czyli jak sąd otrzyma pozwu do banku, czyli jak sąd otrzyma pozew Frankowicza banku, czyli jak sąd otrzyma pozew Frankowicza i prześle go do banku, to jak sąd otrzyma pozew Frankowicza i prześle go do banku, to z chwilą, kiedy otrzyma pozew Frankowicza i prześle go do banku, to z chwilą, kiedy ten pozew na pozew Frankowicza i prześle go do banku, to z chwilą, kiedy ten pozew trafi i prześle go do banku, to z chwilą, kiedy ten pozew trafi do banku, ten kle go do banku, to z chwilą, kiedy ten pozew trafi do banku, ten konsument przestaje banku, to z chwilą, kiedy ten pozew trafi do banku, ten konsument przestaje płacić, raty kredytu.
1: Tłumaczy radca prawny Marcin Szołajski. Do tej pory o tak...
0: raty kredytu.
1: Tłumaczy radca prawny Marcin Szołajski. Do tej pory o takie wstrzymanie płatności można...
0: kredyt.
1: Tłumaczy radca prawny Marcin Szołajski. Do tej pory o takie wstrzymanie płatności można było wnioskować, ale oddzielnie. Prawny Marcin Szołajski. Do tej pory o takie wstrzymanie płatności można było wnioskować, ale oddzielnie. Szołajski. Do tej pory o takie wstrzymanie płatności można było wnioskować, ale oddzielnie. Automatyczny mechanizm... pory o takie wstrzymanie płatności można było wnioskować, ale oddzielnie. Automatyczny mechanizm ma usprawnić procesy płatności, można było wnioskować, ale oddzielnie. Automatyczny mechanizm ma usprawnić procesy, od których obecnie było wnioskować, ale oddzielnie. Automatyczny mechanizm ma usprawnić procesy, od których obecnie udzielnie. Automatyczny mechanizm ma usprawnić procesy, od których obecnie uginają się wokandy. Automatyczny mechanizm ma usprawnić procesy, od których obecnie uginają się wokandy w całej Polsce. Przepis usprawnić procesy, od których obecnie uginają się wokandy w całej Polsce. Przepisy ograniczają procesy, od których obecnie uginają się wokandy w całej Polsce. Przepisy ograniczają się do... nie uginają się wokandy w całej Polsce. Przepisy ograniczają się do kredytów frankowych. Wokandy w całej Polsce. Przepisy ograniczają się do kredytów frankowych. To oznacza, że... przepisy ograniczają się do kredytów frankowych. To oznacza, że kredyty w innych walutach, w złotych frankowych. To oznacza, że kredyty w innych walutach, w złotych lub euro, nie zostały objęte ustawą. To oznacza, że kredyty w innych walutach, w złotych lub euro, nie zostały objęte ustawą. Kredyty w innych walutach, w złotych lub euro, nie zostały objęte ustawą. W złotych lub euro nie zostały objęte ustawą. Euro nie zostały objęte ustawą. Zostały objęte ustawą.

dzisiaj będzie nam trochę jednak jest nie najlepszy. Wiatr dzisiaj będzie nam trochę dokuczał, zwłaszcza w czasie burz będzie dość silny i porwisty.

0: Lipcowy weekend i muzyka. Lipcowy weekend i muzyka wybrana na lato. Lipcowy weekend i muzyka wybrana na lato. Lipcowy weekend i muzyka wybrana na lato. Zagramy już za chwilę. Lipcowy weekend i muzyka wybrana na lato. Zagramy już za chwilę coś pięknego. Lipcowy weekend i muzyka wybrana na lato. Zagramy już za chwilę coś pięknego. Muzyka wybrana na lato. Zagramy już za chwilę coś pięknego. Przypominam, dzisiaj dzień na lato. Zagramy już za chwilę coś pięknego. Przypominam, dzisiaj dzień kawioru, tak więc troszeczkę luksusu. Zagramy już za chwilę coś pięknego. Przypominam, dzisiaj dzień kawioru, tak więc troszeczkę luksusu. Pięknego. Przypominam, dzisiaj dzień kawioru, tak więc troszeczkę luksusu. By się przydało, prawda? Choć przypominam, dzisiaj dzień kawioru, tak więc troszeczkę luksusu by się przydało, prawda? Choć kawiam dzisiaj dzień kawioru, tak więc troszeczkę luksusu by się przydało, prawda? Choć kawior ma specyficzne, więc troszeczkę luksusu by się przydało, prawda? Choć kawior ma specyficzny smak, nie luksusu by się przydało, prawda? Choć kawior ma specyficzny smak, nie wszyscy lubią, ale przydało, prawda? Choć kawior ma specyficzny smak, nie wszyscy lubią. Ale nie, choć kawior ma specyficzny smak, nie wszyscy lubią. Ale nie, żebym was tam namawiał. Kawior ma specyficzny smak, nie wszyscy lubią. Ale nie, żebym was tam namawiał. Specyficzny smak, nie wszyscy lubią. Ale nie, żebym was tam namawiał. Wszyscy lubią. Ale nie, żebym was tam namawiał. Ale nie, żebym was tam namawiał.
1: Radio Jura.
0: Tam namawiał.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Dzisiaj jutro w Częstochowie. Dzisiaj jutro w Częstochowie do 24. Dzisiaj jutro w Częstochowie do 24. Dzisiaj jutro w Częstochowie do 24 stopni, zresztą w całym regionie taką temperaturę zapowiadają synoptycy. W poniedziałek do 24 stopni, zresztą w całym regionie taką temperaturę zapowiadają synoptycy. W poniedziałek 21 stopni, zresztą w całym regionie taką temperaturę zapowiadają synoptycy. W poniedziałek 21. No i tak, nie taką temperaturę zapowiadają synoptycy. W poniedziałek 21. No i takie zapowiadają synoptycy. W poniedziałek 21. No i takie sympatyczne poniedziałek 21. No i takie sympatyczne wartości będą pojawiały się 1. No i takie sympatyczne wartości będą pojawiały się w kolejnych dniach odpocznie. No i takie sympatyczne wartości będą pojawiały się w kolejnych dniach. Odpoczniemy od upałów. Sympatyczne wartości będą pojawiały się w kolejnych dniach. Odpoczniemy od upałów, a wręcz sympatyczne wartości będą pojawiały się w kolejnych dniach. Odpoczniemy od upałów, a wręcz nocami możemy wartości będą pojawiały się w kolejnych dniach, odpoczniemy od upałów, a wręcz nocami możemy marznąć, bo patrzę, że się w kolejnych dniach odpoczniemy od upałów, a wręcz nocami możemy marznąć, bo patrzę, że w połowie przyszłego tygodnia nocą wynik jednocyfrowy na poziomie 9 stopni. W połowie przyszłego tygodnia nocą wynik jednocyfrowy na poziomie 9 stopni. Ciśnienie przyszłego tygodnia nocą wynik jednocyfrowy na poziomie 9 stopni. Ciśnienie stabilne, biometr nocą wynik jednocyfrowy na poziomie 9 stopni. Ciśnienie stabilne, biometr jednak jest nie najlepszy, jednocyfrowy na poziomie 9 stopni. Ciśnienie stabilne, biometr jednak jest nie najlepszy na poziomie 9 stopni. Ciśnienie stabilne, biometr jednak jest nie najlepszy, wiatr stopni. Ciśnienie stabilne, biometr jednak jest nie najlepszy, wiatr dzisiaj będzie nam trochę do kół. Stabilne, biometr jednak jest nie najlepszy, wiatr

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana.

0: Południe. Sobotni poranek i muzyka wybrana na lato, dla niektórych to już przedpołudnie. Mówiłem o tym przed godziną.
1: Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają z Jurajska Summer Festival.

Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ Młodzież. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ Młodzieżowe Zespoły Łydka. 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ Młodzieżowe Zespoły Łydka Grubasa oraz na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ Młodzieżowe Zespoły Łydka Grubasa oraz Zekiej zagrają DJ Młodzieżowe Zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe Zespoły Łydka.

0: koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i... To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź... To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu. Gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor. Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 702 i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie po 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa 8. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor van części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor van transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor Wancerzów ulica Sadowa 70 i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor Wancerzów ulica Sadowa 71. Autozłom Motobajor Wancerzów ulica Sadowa 71. Telefon 702. Motobajor Wancerzów ulica Sadowa 71. Telefon 722 20 Wancerzów ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28 www.motobajor1. Telefon 722 28 28 28 www.motobajor.pl. 722 28 28 28 www.motobajor.pl. A 28 28 28 www.motobajor.pl. 28 28 www.motobajor.pl.
1: Zatrzymaj się na chwilę.
0: 8 www.motobajor.pl.
1: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj.
0: Motobajor.pl.
1: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoje skórze. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoje skórze to, co naturalne. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste, trzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste, piękno, bez kompromisów. I podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste, piękno, bez kompromisów i swojej skórze.

0: bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je.
0: Aqua Chill Plusa, piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16.
1: Bańki mydlane.
0: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16.
1: Życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16. Wstęp wolny.
1: Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Polastej. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Pole wolne. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Marzysz o...
0: Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie.
0: Poleca Radio Jura.
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
0: Radio Jura.
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
0: W CM...
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
0: W CMB mamy wszystko, czego...
2: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
0: W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz.
2: Płyty tarasowe
0: o wyjątkowym tarasie?
2: W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz.
0: Płyty tarasowe 2 i 3 cm...
2: Tarasie?
0: W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz.
2: Płyty tarasowe 2 i 3
0: cm... CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz.
2: Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach.
0: Wszystko, czego potrzebujesz.
2: Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach
0: potrzebujesz.
2: Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach.
0: Imitujące beton.
2: Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach.
0: Imitujące beton, drewno lub
2: 3 cm w różnych formatach i kolorach.
0: Imitujące beton, drewno lub kamień na różnych formatach i kolorach.
2: Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny.
0: Tylko i kolorach.
2: Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny.
0: Tylko u nas ponad 50 wzorów
2: płytujące beton, drewno lub kamień naturalny.
0: Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych,
2: drewno lub kamień naturalny.
0: Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych,
2: dostępny
0: naturalny.
2: Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych,
0: dostępnych od ręki.
2: Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych,
0: dostępnych od ręki.
2: Salon płytek
0: nad 50 wzorów płyt tarasowych,
2: dostępnych od ręki.
0: Salon płytek i wyposażenia łazienek
2: od ręki.
0: Salon płytek i wyposażenia łazienek
2: CMB.
0: Częstochowa ulica Jadwigi 102.
2: Talon płytek i wyposażenia łazienek
0: CMB.
2: Częstochowa ulica Jadwigi 112.
0: CMB.
2: Wyposażenia łazienek
0: CMB.
2: Częstochowa ulica Jadwigi 112.
0: CMB.
2: Insk
0: CMB.
2: Częstochowa ulica Jadwigi 112.
0: CMB.
2: Inspiruje do zmian.
0: Częstochowa ulica Jadwigi 112.
2: CMB.
0: Inspiruje do zmian.
2: Jadwigi 112.
0: CMB.
2: Inspiruje do zmian.
0: CMB.
2: Inspiruje do zmian.
3: To już koniec?
2: Inspiruje do zmian.
3: To już koniec? Twój gruchot nie odpali?
2: Do zmian.
3: To już koniec?

0: Częstochowie. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Spark. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
1: Efiore. Naturalne kosmetyki.
0: Pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
1: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
0: Gabinet NR Clinic.
1: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
0: NR Clinic.
1: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
2: Lato muzyka.
1: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
2: Lato muzyka.
1: Wymagających.
2: Lato muzyka i sztuka. Już od 17 do 19. Lato muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą Festiwalu. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jerejski w Olsztynie. Zaprasza na 10.

0: tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Mo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Codziennie
0: w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jest
0: ski w Częstochowie.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?

Sobotni poranek i muzyka wybrana na... Sobotni poranek i muzyka wybrana na lato, dla niektórych to... Sobotni poranek i muzyka wybrana na lato, dla niektórych to już przed południe. Sobotni poranek i muzyka wybrana na lato, dla niektórych to już przed południe.

Sceny i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami w koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Filakoli Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Filakolisa. Wernisaż Miejskiej Orkiestry Dętej

Polski producent kosmetyków bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych w zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych tworzonych z pasją chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych tworzonych z pasją z myślą o tobie. Polski producent kosmetyków naturalnych tworzonych z pasją z myślą o tobie. Lokalna marka. Producent kosmetyków naturalnych tworzonych z pasją z myślą o tobie. Lokalna marka. Globalna jakość. Naturalnych tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość. Profesjonalnych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Lokalna marka, globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Marka, globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa. Jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Hurtowa oraz kompleksowa produkcja. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Liczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnik-fiore.pl. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnik-fiore.pl. Jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnik-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Skórze. Wejdź na e-myślnik-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama e-myślnik-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. Okul. L lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu.
0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Mogą się różnić w zależności od sklepu.
0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sklepu.
0: Biedronka.
1: Po reklamie.
3: Radio Jura.
1: Po reklamie.
3: Radio Jura.
1: Po reklamie.
3: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

Potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i Ańwy Małgorzaty Stępniak. Potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla Stępniak. Potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, 17-19 i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, 17-19 lipca w dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, 17-19 lipca w Olsztynie. 10. Festiwal Sztuki, 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Sztuki, 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Wielka letnia wyprzedaż w Olsztynie. Do zobaczenia. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wasz w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. I garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej połowy ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży.

Słuchasz. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

0: Co za weekend? Co za weekend? Co za weekend?
1: To jest weekend z...
0: Co za weekend?
1: To jest weekend z Jurajska Summer...
0: Co za weekend?
1: To jest weekend z Jurajska Summer Festival na...
0: Weekend.
1: To jest weekend z Jurajska Summer Festival na bulwarach w Częstochowie Zenek Mart... To jest weekend z Jurajska Summer Festival na bulwarach w Częstochowie Zenek... To jest weekend z Jurajska Summer Festival na bulwarach w Częstochowie Zenek Martyniuk i Łydka... Jurajska Summer Festival na bulwarach w Częstochowie Zenek Martyniuk i Łydka Grubasa, ale też wiele, wiele... ...na bulwarach w Częstochowie Zenek Martyniuk i Łydka Grubasa, ale też wiele, wiele innych... Zenek Martyniuk i Łydka Grubasa, ale też wiele, wiele innych atrakcji. Start od 16. Łydka Grubasa, ale też wiele, wiele innych atrakcji. Start od 16 będzie też nasza, wiele, wiele innych atrakcji. Start od 16 będzie też nasza radiowa innych atrakcji. Start od 16 będzie też nasza radiowa strefa. Start od 16 będzie też nasza radiowa strefa. To w Częstochowie, a w 16 będzie też nasza radiowa strefa. To w Częstochowie, a w Olsztynie weekend będzie też nasza radiowa strefa. To w Częstochowie, a w Olsztynie weekend z festiwalem wina. Dziś od 11 na rynku otwarcie stoisk, a po południu parada. Od 11 na rynku otwarcie stoisk, a po południu parada. Spod zamku. Parada. Spod zamku ruszy w samo południe w programie także koncert. Spod zamku ruszy w samo południe w programie także koncerty. Koncerty różnych zespołów. Nie także koncerty. Koncerty różnych zespołów, w tym zespołu Dagadana. Szczególnym magnesem. Koncerty różnych zespołów, w tym zespołu Dagadana. Szczególnym magnesem na turystów różnych zespołów, w tym zespołu Dagadana. Szczególnym magnesem na turystów ma być plenerowa potańców, w tym zespołu Dagadana. Szczególnym magnesem na turystów ma być plenerowa Dagadana. Szczególnym magnesem na turystów ma być plenerowa potańcówka. Ta forma. Szczególnym magnesem na turystów ma być plenerowa potańcówka. Ta forma aktywności bije w tym sezonie rekordy. Magnesem na turystów ma być plenerowa potańcówka. Ta forma aktywności bije w tym sezonie rekordy. Być plenerowa potańcówka. Ta forma aktywności bije w tym sezonie rekordy popularności w całym regionie. No, potańcówka. Ta forma aktywności bije w tym sezonie rekordy popularności w całym regionie. No, forma aktywności bije w tym sezonie rekordy popularności w całym regionie. No, wszędzie tańczą. Wszędzie tańczą. Bije w tym sezonie rekordy popularności w całym regionie. No, wszędzie tańczą. Wszędzie tańczą pod chmurką. Rekordy popularności w całym regionie. No, wszędzie tańczą. Wszędzie tańczą pod chmurką. Nie inaczej będzie w całym regionie. No, wszędzie tańczą. Wszędzie tańczą pod chmurką. Nie inaczej będzie w Olsztynie. No, wszędzie tańczą. Wszędzie tańczą pod chmurką. Nie inaczej będzie w Olsztynie dziś wieczorem.
2: Po tańcu.
1: Tańczą. Wszędzie tańczą pod chmurką. Nie inaczej będzie w Olsztynie dziś wieczorem.
2: Po tańcu.
1: Tańczą pod chmurką. Nie inaczej będzie w Olsztynie dziś wieczorem.
2: Po tańcówka z Częstochowskim Teatrem.
1: Pod chmurką. Nie inaczej będzie w Olsztynie dziś wieczorem.
2: Po tańcówka z Częstochowskim Teatrem Tańca. To
1: i będzie w Olsztynie dziś wieczorem.
2: Po tańcówka z Częstochowskim Teatrem Tańca. To już się
1: nie dziś wieczorem.
2: Po tańcówka z Częstochowskim Teatrem Tańca. To już się na stałe wpisało też do programu. Po tańcówka z Częstochowskim Teatrem Tańca. To już się na stałe wpisało też do programu. Inspiruje za Częstochowskim Teatrem Tańca. To już się na stałe wpisało też do programu. Inspiruje, zaprasza. Tańca. To już się na stałe wpisało też do programu. Inspiruje, zaprasza. Na bazie dość stałe wpisało też do programu. Inspiruje, zaprasza. Na

0: Na bazie doświadczeń z lat minionych, też do programu, inspiruje, zaprasza.
1: W Radiu Jura burmistrz Olsztyna Tomasz Kucharski.
2: Poleca Radio Jura.

0: Sobotnie przed południe i muzyka wybrana na lato. Ważna rzecz, aby zadbać wcześniej zdecydowanie o nasz mózg. Zdrowe ciało, ale też zdrowy duch. Dbajcie o swój najważniejszy organ, czyli mózg.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Reklama. Jak się dziś... Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka? Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a...
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorą...
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich
2: obiadów. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich
2: obiadów. Celinka z Kauflandu.
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę.

0: sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji.
1: W tę sobotę winogrona.
0: A ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji.
1: W tę sobotę winogrona jasne 9.
0: Gorączkę sobotnich okazji.
1: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram.
0: Sobotnich okazji.
1: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa. W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości. Wieprzowa bez kości. Kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufci. Kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland w baniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland 99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland. Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
2: Wakacje.
1: Osobę. Kaufland.
2: Wakacyjne weekendy za...
1: Kaufland.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją... Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae. Paliwo 20 groszy taniej. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O,
2: a jak się... Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O,
2: a jak się... Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O,
2: a jak się coś dokupi na stacji, to będzie aplikacją Orlen Vitae. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O,
2: a jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze i paliwo 20 groszy taniej.
3: O,
2: a jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: O, a jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak
2: coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: To będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też. 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: I na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
3: Jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
3: Pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób...
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na...
3: Też.
2: To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł.
3: Idziemy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł. I tankuj nawet 30... Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł. I tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Kupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend. Nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa. Groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulacji Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/. On na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/. Orlen. Z litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/. Orlen. Z energią na weekend. Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/. Orlen. Z energią na weekend. Nie na vitae.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
5: Upały.
2: .pl/. Orlen. Z energią na weekend.
5: Upały. To nie są
2: żlem. Z energią na weekend.
5: Upały. To nie są żarty. Upały. To nie są żarty.
2: Efekt.
5: Osłabienie ciągłe. Upały. To nie są żarty. Efekt. Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. To nie są żarty. Efekt. Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. Efekt. Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz... Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity. Ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały, aby je uzupełnić. Energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały, aby je uzupełnić. Stracić cenne elektrolity i minerały, aby je uzupełnić.

0: Nic sama woda nie wystarczy. Elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Cały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety.
0: Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w
0: sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowe. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynu. Wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów po gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Nie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Supałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Świeżo tutaj jest.
2: Wybór. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór
2: z działania jego składników.

0: Pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai. Tych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai. Bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Wpadaj do
0: Nissan Qashqai.

0: taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni. Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 80 nie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto patent 9 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto patent na zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto patent na tanie zakupy. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: To patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
2: Radio
0: Kupy.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Na lato.

0: Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99. Pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99. 5 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl to
0: 79,99.
1: Lidl to się opłaca. Do nas pracowników
0: 5,99.
1: Lidl to się opłaca. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia.
0: 9.
1: Lidl to się opłaca. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję. Lidl to się opłaca. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą opłaca. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie. Pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo pisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze. Box, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam
1: idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam
1: trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
1: Bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia.
1: Konfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
2: A jeszcze powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A jeszcze tylko
2: lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A jeszcze tylko dzisiaj waga.
3: Pisała Zofia, żona stolarza.
4: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja.
3: Żona stolarza.
4: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40. Tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0%. A wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za ty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy.
4: 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd.
4: Agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny lód.
5: Domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny lód. Tylko złoty.
5: Stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny lód. Tylko złoty 49 za 1 kilo. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny lód. Tylko złoty 49 za 1 kg. 60. Asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny lód. Tylko złoty 49 za 1 kg. 62% polski ziemniak wczesny lód. Tylko złoty 49 za 1 kg. 62% taniej. A woda niegazowana żywiecny lód. Tylko złoty 49 za 1 kg. 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra. 49 za 1 kg. 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra. Jedynie złoty 90 kg. 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za 1,2%.

Cena sprzed obniżki 14,90. Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,92. Idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilo. 14,99.

0: A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 1,009 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3,19. Woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3,19. Teraz jedynie złoty 9. Niższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę 30 dni przed obniżką. 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przed obniżką. 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanie.
0: 15. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanie tutaj jest.
0: Jedynie złoty 99.

0: Nissan.
1: Tutaj jest stokrotka.
0: Nissan.
1: Stokrotka.
0: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakocha. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozer. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną. Hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i kochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km.

dorosłych. Zaczynasz przygodę centymetrów sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń. Zadzwoń. 503 równo dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń. Zadzwoń. 503 dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń. Zadzwoń. 513 300. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń. Zadzwoń. 513 306 810. Trak mocnych wrażeń. Zadzwoń. 513 306 810. Trak. Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. 513 306 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. 306 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przy Wyszów 1510. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przy Wyszów 15 koło Radomska. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przy Wyszów 15 koło Radomska. Napędzamy twoją pasję. Przy Wyszów 15 koło Radomska. Volkswagen Golf za pasję. Przy Wyszów 15 koło Radomska. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią. Wyszów 15 koło Radomska. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie koło Radomska. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 900 skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto. Ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy z 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź.

0: Sobotnie przed południe. Sobotnie przed południe z muzyką wybraną. Sobotnie przed południe z muzyką wybraną na lato zbliżamy. Sobotnie przed południe z muzyką wybraną na lato zbliżamy się do godziny 11. Sobotnie przed południe z muzyką wybraną na lato zbliżamy się do godziny 11. Zachęcamy przed południe z muzyką wybraną na lato zbliżamy się do godziny 11. Zachęcamy was do tego dzisiaj wybraną na lato zbliżamy się do godziny 11. Zachęcamy was do tego dzisiaj aby zbliżamy się do godziny 11. Zachęcamy was do tego dzisiaj aby mniej komentować 11. Zachęcamy was do tego dzisiaj aby mniej komentować. Zachęcamy was do tego dzisiaj aby mniej komentować. Mniej opowiadać tego dzisiaj, aby mniej komentować, mniej opowiadać, a bardziej by mniej komentować, mniej opowiadać, a bardziej słuchać, bo mamy światowy dzień. Komentować, mniej opowiadać, a bardziej słuchać, bo mamy światowy dzień słuchania. Mniej opowiadać, a bardziej słuchać, bo mamy światowy dzień słuchania. Warto się opowiadać, a bardziej słuchać, bo mamy światowy dzień słuchania. Warto się wsłuchać, bo mamy światowy dzień słuchania. Warto się wsłuchać choćby w słowa najbliższych, światowy dzień słuchania. Warto się wsłuchać choćby w słowa najbliższych, boczania. Warto się wsłuchać choćby w słowa najbliższych, bo czasami w dniu wsłuchać choćby w słowa najbliższych, bo czasami w dniu codziennym nam to słowa najbliższych, bo czasami w dniu codziennym nam to strasznie umyka. Bo czasami w dniu codziennym nam to strasznie umyka.
1: Radio.
0: Czasami w dniu codziennym nam to strasznie umyka.
1: Radio Jura.
0: W dniu codziennym nam to strasznie umyka.
1: Radio Jura.
0: To strasznie umyka.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
0: Nie umyka.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch
1: Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo...
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach?
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie... Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. Adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie kłady. Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie kłady, motocykle i cross. Przybyszowie koło Radomska. W ofercie kłady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto. W ofercie kłady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kai. Kłady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kai. Crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kajo, MRF i Hawanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kajo, MRF i Hajsun. Pojemności od Moto, Ghost, Barton, Kajo, MRF i Hajsun. Pojemności od 50 do 1000. Barton, Kajo, MRF i Hajsun. Pojemności od 50 do 1000 cm. Kajo, MRF i Hajsun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. F i Hajsun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno

0: 94.
1: www.furnipol.pl.
0: Rapapara.
1: www.furnipol.pl.
0: Rapapara.
1: Przekornipol.pl.
0: Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy zielone.

oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne Cornelos. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Juraj podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej Zagrajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zestiwal. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły Łydka Grubasa. 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły Łydka Grubasa oraz Zenku przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. DJ-e Młodzieżowe Zespoły Łydka

Wykonamy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Wiemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych wykonamy.

0: znajdziesz na Volkswagen.com i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: Innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: Ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Wiesz, co zauważyłam?
0: Na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami.
1: Volkswagen.
2: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w...
2: Jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym...
2: Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji...
2: Dujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco...
2: Próbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli. Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór... W salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej... Masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź w mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź w butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym. Sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 8. Próbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84. Zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84. W tym właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
3: Parkitka. Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.

0: pierwszych 10 osób na hasło wakacje jedziemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. Pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. 606 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. 660 206 wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. 660 206 10% rabatu. Zadzwoń. 660 264 rabatu. Zadzwoń. 660 264 600. RS dzwoń. 660 264 600. RS Meble. Tworzy 60 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. 64 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. Jest 4 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Jesteś super i
0: RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Jesteś super i
0: tworzymy meble skrojone na wymiar.
1: Jesteś super i znasz swój biznes.
0: A gdy skrojone na wymiar.
1: Jesteś super i znasz swój biznes.
0: A gdy koszty prowadzenia
1: wymiar. Jesteś super i znasz swój biznes.
0: A gdy koszty prowadzenia konta firmowego.
1: Jesteś super i znasz swój biznes.
0: A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni.
1: I znasz swój biznes.
0: A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni.
1: Biznes.
0: A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni.
1: Wiesz co robić.
0: Masz na.
1: Gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni.
0: Wiesz co robić.
1: Masz Nestba.
0: Konta firmowego biją cię po kieszeni.
1: Wiesz co robić.
0: Masz Nestbank
1: i to biją cię po kieszeni.
0: Wiesz co robić.
1: Masz Nestbank
0: i to ty zbijasz koszty.
1: Konto firmowe.
0: Wiesz co robić.
1: Masz Nestbank
0: i to ty zbijasz koszty.
1: Konto robić.
0: Masz Nestbank
1: i to ty zbijasz koszty.
0: Konto firmowe za zero.
1: Karta za zero.
0: Nestbank
1: i to ty zbijasz koszty.
0: Konto firmowe za zero.
1: Karta za zero.
0: Przelewi
1: i to ty zbijasz koszty.
0: Konto firmowe za zero.
1: Karta za zero,
0: przelewy internetowe za zero.
1: Bijasz koszty.
0: Konto

0: bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile.
0: Strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile.
0: Przeżyjmy je razem.
1: Startujemy o 16.
0: Mydlane.
1: Bo życie to są chwile.
0: Przeżyjmy je razem.
1: Startujemy o 16.
0: Bo życie to są chwile.
1: Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na
1: galerii.
0: Przeżyjmy je razem.
1: Startujemy o 16.
0: Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeria Juraj.
0: My je razem.
1: Startujemy o 16.
0: Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
0: Startujemy o 16.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Polectej.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Polectej.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca Radio Jura.
0: Galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca Radio Jura.
1: Marzysz.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca Radio Jura.
2: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych.
1: Żabka.
0: Poleca Radio Jura.
2: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych.
1: Radio Jura.
2: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza.
1: Jura.
2: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza.
1: Firma RS.
2: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza?
1: Firma RS Meble
2: razem z... O meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza?
1: Firma RS Meble
2: razem z biurem dopasowanych do twojego wnętrza?
1: Firma RS Meble
2: razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt wnętrza?
1: Firma RS Meble
2: razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt?
1: Firma RS Meble
2: razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie
1: razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza
2: oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar.
1: Kuchni projektowym Ekspert Wnętrza
2: oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar.
1: Kuchnie, szafy,
2: Ekspert Wnętrza
1: oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar.
2: Kuchnie, szafy, garderoby, meble, łazien,
1: nowoczesnych mebli.

0: Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty 1000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty bęcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. Jest dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. I na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. PL. BMW. Radość z jazdy. BMW. Radość z jazdy.
1: Pani Celinka wie, co...
0: Radość z jazdy.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
0: Radość z jazdy.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobot.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest...

0: sobota, 18 dzień lipca. Czas na wiadomości. 18 dzień lipca. Czas na wiadomości.
1: 6 osób usłyszało.
0: Czas na wiadomości.
1: 6 osób usłyszało zarzuty. 6 osób usłyszało zarzuty kradzieży paliwa z wojskowego. 6 osób usłyszało zarzuty kradzieży paliwa z wojskowego oddziału gospodarczego. 6 osób usłyszało zarzuty kradzieży paliwa z wojskowego oddziału gospodarczego w Olsztynie. Do tej informacji usłyszało zarzuty kradzieży paliwa z wojskowego oddziału gospodarczego w Olsztynie. Do tej informacji dotruty kradzieży paliwa z wojskowego oddziału gospodarczego w Olsztynie. Do tej informacji dotarł Piotr Błakowski. Piotrze, z wojskowego oddziału gospodarczego w Olsztynie. Do tej informacji dotarł Piotr Błakowski. Piotrze, co udało ci oddziału gospodarczego w Olsztynie? Do tej informacji dotarł Piotr Błakowski. Piotrze, co udało ci się ustalić? W Olsztynie. Do tej informacji dotarł Piotr Błakowski. Piotrze, co udało ci się ustalić?
2: Chorugiego Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Śledczy na razie nie ujawniają skali tego procederu. Oddziału Gospodarczego w Olsztynie. Śledczy na razie nie ujawniają skali tego procederu. W Olsztynie. Śledczy na razie nie ujawniają skali tego procederu. Według moich nieoficjalnych... Śledczy na razie nie ujawniają skali tego procederu. Według moich nieoficjalnych informacji wszyscy częściowo nie ujawniają skali tego procederu. Według moich nieoficjalnych informacji wszyscy częściowo przy tego procederu. Według moich nieoficjalnych informacji wszyscy częściowo przyznali się do winy w czasie. Według moich nieoficjalnych informacji wszyscy częściowo przyznali się do winy w czasie przesłuchania. Wszyscy częściowo przyznali się do winy w czasie przesłuchania. Wzajemnie się obwiniali. Wobec całej szóstki zastosowanej w czasie przesłuchania. Wzajemnie się obwiniali. Wobec całej szóstki zastosowano już środki wolne. Wojskowe oddziały gospodarcze zajmują się m.in. Zabezpieczaniem finansowym jednostek wojskowych.
1: Rosną ceny paliw, litr benzyny 95 kosztuje średnio w kraju już 7 ceny paliw, litr benzyny 95 kosztuje średnio w kraju już 7 zł i 10 groszy. Litr benzyny 95 kosztuje średnio w kraju już 7 zł i 10 groszy, a oleju na 95 kosztuje średnio w kraju już 7 zł i 10 groszy, a oleju napędowego 7 średnio w kraju już 7 zł i 10 groszy, a oleju napędowego 7,30, mimo to że już 7 zł i 10 groszy, a oleju napędowego 7,30, mimo to rząd nie planuje 10 groszy, a oleju napędowego 7,30, mimo to rząd nie planuje zrezygnować ponownie oleju napędowego 7,30, mimo to rząd nie planuje zrezygnować ponownie z 7,30, mimo to rząd nie planuje zrezygnować ponownie z części podatków zawartych w cenach. Premier Donald Tusk wykluczył wczoraj powrót programu ceny paliw podatków zawartych w cenach paliw. Premier Donald Tusk wykluczył wczoraj powrót programu ceny paliwa niższej.
3: I tak długo
1: w tych cenach paliw. Premier Donald Tusk wykluczył wczoraj powrót programu ceny paliwa niższej.
3: I tak długo wytrzymaliśmy.
1: Wczoraj powrót programu ceny paliwa niższej.
3: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie.
1: Ceny paliwa niższej.
3: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale utrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma w paliw w Europie. Ale

0: wytrzymałość budżetu też ma swoje granice. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Przez kilka tygodni.
0: Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Przez kilka tygodni do końca czerwca rząd nie pobierał części.
0: Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Przez kilka tygodni do końca czerwca rząd nie pobierał części.
0: Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Przez kilka tygodni do końca czerwca rząd nie pobierał części podatków od sprzedaży paliw. Przez kilka tygodni do końca czerwca rząd nie pobierał części podatków od sprzedaży paliw i wyznaczał dzienne maksymalne. Do końca czerwca rząd nie pobierał części podatków od sprzedaży paliw i wyznaczał dzienne maksymalne ceny. Rząd nie pobierał części podatków od sprzedaży paliw i wyznaczał dzienne maksymalne ceny. Miało to związek z podatków od sprzedaży paliw i wyznaczał dzienne maksymalne ceny. Miało to związek ze skokiem sprzedaży paliw i wyznaczał dzienne maksymalne ceny. Miało to związek ze skokiem ceny ropy naftowej. Wyznaczał dzienne maksymalne ceny. Miało to związek ze skokiem ceny ropy naftowej. Związanym z wojną ceny. Miało to związek ze skokiem ceny ropy naftowej. Związanym z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela. Miało to związek ze skokiem ceny ropy naftowej. Związanym z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. A światowe ceny ropy naftowej związanym z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. A światowe ceny ropy wczoraj znów skoczyły o prawie związanym z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. A światowe ceny ropy wczoraj znów skoczyły o prawie z wojną Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem. A światowe ceny ropy wczoraj znów skoczyły o prawie 5% Izraela z Iranem. A światowe ceny ropy wczoraj znów skoczyły o prawie 5% amerykańskiej Iranem. A światowe ceny ropy wczoraj znów skoczyły o prawie 5% amerykańska armia. Ceny ropy wczoraj znów skoczyły o prawie 5% amerykańska armia wzmacnia ataki na Iran. Skoczyły o prawie 5% amerykańska armia wzmacnia ataki na Iran. Ostatniej nocy przeprowadziła kolejne 5% amerykańska armia wzmacnia ataki na Iran. Ostatniej nocy przeprowadziła kolejne naloty. Amerykańska armia wzmacnia ataki na Iran. Ostatniej nocy przeprowadziła kolejne naloty. Na linii Paweł Żuchowski. Co wiadomo o tych atakach?
2: Dzień dobry. Dowództwo przekazało, że celem ataków było dalsze osłabianie zdolności wojskowej Iranu zgodnie z rozkazem prezydenta.
3: Jeśli ataki Iranu ostrzegł Stany Zjednoczone przed ofensywą na pełną skalę, jeśli

Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś. Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak nie z... Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przed.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne... I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Dynamika w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Dynamika, która... Nestbank. Siła przedsiębiorców. Dynamika, która wyznacza standardy. Siła przedsiębiorców.

biura i sklepu. Zwymiarujemy. Fornę na wilgoć do salonu biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy do salonu biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wyjdź z sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy.

0: ataki będą kontynuowane. Stany Zjednoczone przed ofensywą na pełną skalę, jeśli ataki będą kontynuowane. Iran wejdzie w fazę operacji ofensywnych na pełną skalę. Waszyngton Paweł Żuchowski.
1: Na razie.
2: Dziś jutro na termometrach do 24 stopni.

0: wolnym wybiegu.
1: Super, bo te ceny są super.
0: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99.
1: Ceny są super.
0: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland. W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. A krew na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. A krewet 9,99.

0: zrobić, bo już za chwilę o okazjach do świętowania dzisiejszych mów wspominałem. Jutro warto też się zastanowić, bo będzie o okazjach do świętowania dzisiejszych mów wspominałem. Jutro warto też się zastanowić, bo będzie dzień świętowania dzisiejszych mów wspominałem. Jutro warto też się zastanowić, bo będzie dzień lodów. Tak więc wspominałem. Jutro warto też się zastanowić, bo będzie dzień lodów. Tak więc z deserem nie powinno. Warto też się zastanowić, bo będzie dzień lodów. Tak więc z deserem nie powinno być problemu. Tu jutro zastanowić, bo będzie dzień lodów. Tak więc z deserem nie powinno być problemu. Tu jutro także będzie dzień lodów. Tak więc z deserem nie powinno być problemu. Tu jutro także będziemy mieli dzień czerwony. Tak więc z deserem nie powinno być problemu. Tu jutro także będziemy mieli dzień czerwonego kapturka. Z deserem nie powinno być problemu. Tu jutro także będziemy mieli dzień czerwonego kapturka. Może warto wrócić do problemu. Tu jutro także będziemy mieli dzień czerwonego kapturka. Może warto wrócić do lektury? To także będziemy mieli dzień czerwonego kapturka. Może warto wrócić do lektury?
1: Radio.
0: Dzień czerwonego kapturka. Może warto wrócić do lektury?
1: Radio.
0: Kapturka. Może warto wrócić do lektury?
1: Radio Jura.
2: Było.
0: Może warto wrócić do lektury?
1: Radio Jura.
2: Było.
1: Radio Jura.

0: Extra, drugi gratis. 6 na osobę. 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugi gratis. 6 na osobę. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugi gratis. 6 na osobę. Kaufland. Nie z Kaufland Card Extra, drugi gratis. 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie. Extra, drugi gratis. 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie. 6 na osobę. Kaufland. Po reklamie. Kaufland. Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 1.
0: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 11, a w kalendarzach.
0: Klamie.
1: Na zegarach już godzina 11, a w kalendarzach. Na zegarach już godzina 11, a w kalendarzach sobota, 18 dzień lipca. Czas na wiadomości. Na zegarach już godzina 11, a w kalendarzach sobota, 18 dzień lipca. Czas na już godzina 11, a w kalendarzach sobota, 18 dzień lipca. Czas na wiadomości. Sta w kalendarzach sobota, 18 dzień lipca. Czas na wiadomości.

0: Sobotnie przedpołudnie i muzyka. Sobotnie przedpołudnie i muzyka wybrana na lato, do niej wracamy.
1: Jutro warto też się zastanowić.

Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Lato. Radio Jura. Radio Jura.

0: robienia weekendowych zakupów w Amerykach, jak i przy okazji robienia weekendowych zakupów. A my za chwilę powracamy z muzyką wybraną. Przy okazji robienia weekendowych zakupów. A my za chwilę powracamy z muzyką wybraną na lato. Robienia weekendowych zakupów. A my za chwilę powracamy z muzyką wybraną na lato. Weekendowych zakupów. A my za chwilę powracamy z muzyką wybraną na lato.
1: Radio
0: zakupów. A my za chwilę powracamy z muzyką wybraną na lato.
1: Radio.
0: Za chwilę powracamy z muzyką wybraną na lato.
1: Radio Jura.
0: Muzyką wybraną na lato.
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara.
2: Reklama.
3: Rapapara. Przekorny los przez twe...
2: Reklama.
3: Rapapara. Przekorny los przez twe oczy zielone.
2: Reklama.
3: Rapapara. Przekorny los przez twe oczy zielone. Największy... Rapapara. Przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne para. Przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer. Oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-em Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-em młodzieżowe zespoły. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-em młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa ocza na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-em młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Galerii Jurajskiej zagrają DJ-em młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk zagrają DJ-em młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk młodzieżowe zespoły. Łydka Grubasa

0: Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do... Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
1: Twój materac ma...
0: Do Bobolic. Jarosław Lasecki.
1: Twój materac ma więcej lat niż...
0: Jarosław Lasecki.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela?
0: Lasecki.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Pańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materac! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem. Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25% zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Batem do 25%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 45%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Drogowców 43. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Drogowców 43. Aniołcie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Drogowców 43. Aniołów Park. Ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. O
0: 4. Częstochowa. Drogowców 43. Aniołów Park.
1: Doktor Materac. Ole.
0: Drogowców 43. Aniołów Park.
1: Doktor Materac. Ole.
2: Lato muzyka.
0: Aniołów Park.
1: Doktor Materac. Ole.
2: Lato muzyka i...
1: Doktor Materac. Ole.
2: Lato muzyka i sztuka.
1: Ole.
2: Lato muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Lato muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie zaprasza na sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Fest 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. Tynie zaprasza na

0: 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Cześć!
0: 19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać.
0: W Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam...
0: Do zobaczenia.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na... Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro. Influencer. Rozmawiasz, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro. Influencer od cen. Miliony produktów w najniższych cenach na Allegro. Influencer od cen. Masz więcej z życia. Niższych cenach na Allegro.

Sobotnie przez południe i muzyk. Sobotnie przez południe i muzyka wybrana na lato. Sobotnie przez południe i muzyka wybrana na lato. Dla niektórych to czas porządków. Sobotnie przez południe i muzyka wybrana na lato. Dla niektórych to czas porządków. Sobotnie przez południe i muzyka wybrana na lato. Dla niektórych to czas porządków, czas zakupów. Przez południe i muzyka wybrana na lato. Dla niektórych to czas porządków, czas zakupów. Zdarza wam się na lato. Dla niektórych to czas porządków, czas zakupów. Zdarza wam się, że ktoś na waszych to czas porządków, czas zakupów. Zdarza wam się, że ktoś na waszej drodze porzuca wózek, czas zakupów. Zdarza wam się, że ktoś na waszej drodze porzuca wózek na zakupów. Zdarza wam się, że ktoś na waszej drodze porzuca wózek na środku. Zdarza wam się, że ktoś na waszej drodze porzuca wózek na środku alejki i ciężko. Ktoś na waszej drodze porzuca wózek na środku alejki i ciężko przejść, albo porzuca wózek na środku alejki i ciężko przejść, albo spotykają się dwie znajome i blokują całe przejście na środku alejki i ciężko przejść, albo spotykają się dwie znajome i blokują całe przejście i ciężko przejść, albo spotykają się dwie znajome i blokują całe przejście. No tylko przejść, albo spotykają się dwie znajome i blokują całe przejście. No to cierpliwości wam życzymy zarówno, albo spotykają się dwie znajome i blokują całe przejście. No to cierpliwości wam życzymy zarówno znajome i blokują całe przejście. No to cierpliwości wam życzymy zarówno w dzisiejszych sobotnich porządkach blokują całe przejście. No to cierpliwości wam życzymy zarówno w dzisiejszych sobotnich porządkach, jak i przy no to cierpliwości wam życzymy zarówno w dzisiejszych sobotnich porządkach, jak i przy okazji. Cierpliwości wam życzymy zarówno w dzisiejszych sobotnych porządkach, jak i przy okazji robienia w dzisiejszych sobotnich porządkach, jak i przy okazji robienia weekendowych zakupów. W dzisiejszych sobotnich porządkach, jak i przy okazji

0: Renault Master. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy. Zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy. Zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. System Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych i usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101% 3 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wpadaj do
0: elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca.
0: Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś
0: w salonach i na Renault.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl.

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancji. Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższa. Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. Tak! Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. Tak! Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Takiej okazji nie da...
0: .pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Takiej okazji nie da się przegapić!
0: Gwarancja najniższej ceny.
1: Takiej okazji nie da się przegapić!
0: Teraz w tej ceny.
1: Takiej okazji nie da się przegapić!
2: Teraz w MediaMarkt im...
1: Takiej okazji nie da się przegapić!
2: Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej z...
1: okazji nie da się przegapić!
2: Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskapić!
1: Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz!
2: Nawet
1: Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz!
2: Nawet 8000 z...
1: im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz!
2: Nawet 8000 złotych rabatu!
1: Tym więcej zyskujesz!
2: Nawet 8000 złotych rabatu!
1: Przy zakupie minimum
2: więcej zyskujesz!
1: Nawet 8000 złotych rabatu!
2: Przy zakupie minimum dwóch...
1: Nawet 8000 złotych rabatu!
2: Przy zakupie minimum dwóch produktów!
3: Szczegóły w regulaminie!
1: 8000 złotych rabatu!
2: Przy zakupie minimum dwóch produktów!
3: Szczegóły w regulaminie!
1: Rabatu
2: przy zakupie minimum dwóch produktów.
3: Szczegóły w regulaminie.
4: MediaMarkt.
2: Zakupie minimum dwóch produktów.
3: Szczegóły w regulaminie.
4: MediaMarkt.
2: Wielka
1: dwóch produktów.
3: Szczegóły w regulaminie.
4: MediaMarkt.
2: Wielkoletnia.
3: Szczegóły w regulaminie.
4: MediaMarkt.
2: Wielkoletnia wyprzedaż w Pep.
3: Regulaminie.
4: MediaMarkt.
2: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu.
4: MediaMarkt.

0: lekki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy
0: strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16.
1: Bańki mydlane.
0: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
1: Startujemy o 16.
0: Wstęp wolny.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na galerii.
1: Chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na galerii.
1: Przejmy je razem.
0: Startujemy o 16.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na galeria jurajska.pl.
1: Startujemy o 16.
0: Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeria jurajska.pl.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: 16.
0: Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeria jurajska.pl.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca.
0: Wolne.
1: Szczegóły na galeria jurajska.pl.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca Radio Jura.
0: Na galeria jurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca Radio Jura.
1: KPL.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca Radio Jura.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca Radio Jura.
2: Zamek.
0: Poleca Radio Jura.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin.
0: Radio Jura.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz zamek. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do C powstał z ruin. Teraz

i Miejskiej będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Filako. Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Filako i Miejskiej Orkiestry.

Stępniak, bokiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, po tańcówki Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, po tańcówki Regionalne Smaki Rękodzieło. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, po tańcówki Regionalne Smaki Rękodzieło i animacje dla dzieci. Małgorzaty Stępniak, po tańcówki Regionalne Smaki Rękodzieło i animacje dla dzieci. 10 Stępniak, po tańcówki Regionalne Smaki Rękodzieło i animacje dla dzieci. 10 Festiwal Sztuki. Regionalne Smaki Rękodzieło i animacje dla dzieci. 10 Festiwal Sztuki. 17 Rękodzieło i animacje dla dzieci. 10 Festiwal Sztuki. 17-19 animacje dla dzieci. 10 Festiwal

0: wycieczka turystyczna Triwit o pojemności 25 na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Triwit o pojemności 29. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Triwit o pojemności 29 litrów w supercenie. To lodówka turystyczna Triwit o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko turystyczna Triwit o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179 o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,90 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl, to się...
0: Nie, tylko 179,99.
1: Lidl, to się opłaca.
0: 79,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: 99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Weekend z Radiem Jura.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Weekend z Radiem Jura.
1: Się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Weekend z Radiem Jura.
2: Po reklamie.
3: Weekend z Radiem Jura. Weekend z Radiem Jura. Weekend z Radiem Jura.

0: 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny. 10% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Renault Master.
0: Kochaj niskie ceny.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Muzyka. Muzyka wybrana na... Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura. Jura.

Swobodnie wszystko. Swobodnie przed południe. Swobodnie przed południe i muzyka wybrana. Swobodnie przed południe i muzyka wybrana na lato. O, panie i panowie. Swobodnie przed południe i muzyka wybrana na lato. O, panie i panowie. Wybrana na lato. O, panie i panowie. Jak tam? Co modnego w jedzeniu? O, panie i panowie, jak tam? Co modnego w jedzeniu? Już podobno nie. Panie i panowie, jak tam? Co modnego w jedzeniu? Już podobno nie. Czekaj, jak tam? Co modnego w jedzeniu? Już podobno nie. Czekolada dubajska. Co modnego w jedzeniu? Już podobno nie. Czekolada dubajska. Nie pistacjowe. Już podobno nie. Czekolada dubajska. Nie pistacjowe. Podobno nie. Czekolada dubajska. Nie pistacjowe smaki. Nie, jest też podobno już tak bardzo popularna matcha. Także inne formy. Podobno już tak bardzo popularna matcha. Także inne formy tej. Bardzo popularna matcha. Także inne formy tego napoju. Matcha. Także inne formy tego napoju. Jest także inne formy tego napoju. Jest nowy. Super inne formy tego napoju. Jest nowe super formy tego napoju. Jest nowe super food nazywa napoju. Jest nowe super food nazywa się super food nazywa się ube. To pochszan, znany też pod nazwą food nazywa się ube. To pochszan, znany też pod nazwą właśnie ube. To pochszan, znany też pod nazwą Purple Yam. To pochszan, znany też pod nazwą Purple Yam. Bulwiasta roślina, znany też pod nazwą Purple Yam. Bulwiasta roślina, która przypomina nieco pod nazwą Purple Yam. Bulwiasta roślina, która przypomina nieco fioletowego batata. Purple Yam. Bulwiasta roślina, która przypomina nieco fioletowego batata. Ojczyzną jest bulwiasta roślina, która przypomina nieco fioletowego batata. Ojczyzną jest roślina, która przypomina nieco fioletowego batata. Ojczyzną jest Filipiny, gdzie od pokoleń gości na nieco fioletowego batata. Ojczyzną jest Filipiny, gdzie od pokoleń gości na stołach. Ojczyzną jest Filipiny, gdzie od pokoleń gości na stołach. Azjaci lubią ją. Ojczyzną jest Filipiny, gdzie od pokoleń gości na stołach. Azjaci lubią ją. Filipiny, gdzie od pokoleń gości na stołach. Azjaci lubią ją za uniwersalność. Pokoleń gości na stołach. Azjaci lubią ją za uniwersalność. No, bo ze względu. Azjaci lubią ją za uniwersalność. No, bo ze względu na słodkawy. Azjaci lubią ją za uniwersalność. No, bo ze względu na słodkawy. Trochę podobno waniliowo-orzechowy. Za uniwersalność. No, bo ze względu na słodkawy. Trochę podobno waniliowo-orzechowy smak. No, bo ze względu na słodkawy. Trochę podobno waniliowo-orzechowy smak. No, bo ze względu na słodkawy. Trochę podobno waniliowo-orzechowy smak. Może być bazą wielu dań, zarówno na słodkawy. Trochę podobno waniliowo-orzechowy smak może być bazą wielu dań, zarówno wytrawnych, jak trochę podobno waniliowo-orzechowy smak może być bazą wielu dań, zarówno wytrawnych, jak i słodkich. Orzechowy smak może być bazą wielu dań, zarówno wytrawnych, jak i słodkich. Może być bazą wielu dań, zarówno wytrawnych, jak i słodkich. Subtelny smak ube dań, zarówno wytrawnych, jak i słodkich. Subtelny smak ube w połączeniu z intensywnych, jak i słodkich. Subtelny smak ube w połączeniu z intensywnym fioletowym i słodkich. Subtelny smak ube w połączeniu z intensywnym fioletowym kolorem sprawia, że subtelny smak ube w połączeniu z intensywnym fioletowym kolorem sprawia, że pochszany smak ube w połączeniu z intensywnym fioletowym kolorem sprawia, że pochszan staje się prawdziwym kłem odkryciem także w innych miejscach świata. No to już wiemy, co jest modne, modny, że w innych miejscach świata. No to już wiemy, co jest modne, modny w jedzeniu świata. No to już wiemy, co jest modne, modny w jedzeniu jest kolor fioletowy. No to już wiemy, co jest modne, modny w jedzeniu jest kolor fioletowy. Wiemy, co jest modne.

0: modny w jedzeniu jest kolor fioletowy. Tylko nie jest modny. Modny w jedzeniu jest kolor fioletowy. Tylko nie sprawdziłem jeszcze. Inny w jedzeniu jest kolor fioletowy. Tylko nie sprawdziłem jeszcze, ile to wszystko. Tylko nie sprawdziłem jeszcze, ile to wszystko może kosztować. Tylko nie sprawdziłem jeszcze, ile to wszystko może kosztować.
1: Radio.
2: Reklama.
1: Rapapara, przekorny los.
2: Reklama.
1: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone.
2: Reklama.
1: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne. Para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajsk. Oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajska podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe. 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz z parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Zespoły Łydka

0: projekt?
1: Tak. Jeszcze powiedz, że gratis.
0: Jasne, że nie. A do tego zrobią nam piękny projekt.
1: Tak. Jeszcze powiedz, że gratis.
0: Jasne. A jak się tego zrobią nam piękny projekt.
1: Tak. Jeszcze powiedz, że gratis.
0: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają...
1: Tak. Jeszcze powiedz, że gratis.
0: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania...
1: Jeszcze powiedz, że gratis.
0: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania? Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania? To ci nawet kawkę zrobią.
2: No to co my...
0: Jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania? To ci nawet kawkę zrobią.
2: No to co my tu...
0: Ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania? To ci nawet kawkę zrobią.
2: No to co my tu jeszcze robimy, Grażyna?
0: Który mają do zaoferowania? To ci nawet kawkę zrobią.
2: No to co my tu jeszcze robimy, Grażyna? Zbierajmy się do nich.
0: To ci nawet kawkę zrobią.
2: No to co my tu jeszcze robimy, Grażyna? Zbierajmy się do nich.
0: Salon Łazienek Cyr.
2: No to co my tu jeszcze robimy, Grażyna? Zbierajmy się do nich.
0: Salon Łazienek Cyr Projekt, ulica Równoległa 60.
2: Grażyna, zbierajmy się do nich.
0: Salon Łazienek Cyr Projekt, ulica Równoległa 60.
2: Zbierajmy się do nich.
0: Salon Łazienek Cyr Projekt, ulica Równoległa 68. Salon Fachowiec.
2: www.cyr.
0: Salon Łazienek Cyr Projekt, ulica Równoległa 68. Salon Fachowiec.
2: www.cyr/myślnik.cyr
0: Projekt, ulica Równoległa 68. Salon Fachowiec.
2: www.cyr/myślnik.projekt.pl
0: Ulica Równoległa 68. Salon Fachowiec.
2: www.cyr/myślnik.projekt.pl
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów. 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
3: A konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacji.
4: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
3: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych.
4: Umiem liczyć.

0: ogrzewa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
0: Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
0: Na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: W skarbie? Na co wydałabyś?
1: Codziennie niskie ceny.
2: W skarbie? Na co wydałabyś? 190.
1: Niskie ceny.
2: W skarbie? Na co wydałabyś? 199. W skarbie? Na co wydałabyś? 199 zł.
3: Na paznokcie.
2: A może... W skarbie? Na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUWa 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUWa od Bike 9 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUWa od Bike. Teraz Bike.
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUWa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od... A może na ratę za nowego SUWa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w Bike. Za nowego SUWa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 100 SUWa od Bike. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto. Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór w leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty. 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Poznaj 5 zł netto miesięcznie.
2: Bike. Wybór staje się prosty.
4: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce.
2: Miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce.
2: Bike. Wybór staje się prosty.
4: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze.
2: Staje się prosty.
4: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom. Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka symulator przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka symulator 5D basen i wodny płych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka symulator 5D basen i wodny płych wycieczek. Park linowy Tyrolka symulator 5D basen i wodny plac zabaw. Motylarnia, labirynt skalny. Linowy Tyrolka symulator 5D basen i wodny plac zabaw. Motylarnia, labirynt skalny. Ciuchcia symulator 5D basen i wodny plac zabaw. Motylarnia, labirynt skalny. Ciuchcia multimedialne basen i wodny plac zabaw. Motylarnia, labirynt skalny. Ciuchcia multimedialne fontanny. Fontanny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji, wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu zalet natury i przeżyj

0: bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy Trefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Start piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Start bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska. Razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzimy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Marian.
1: Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Marian, jesteśmy tu.
1: Żabka. Poleca Radio Jura.
2: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt.
1: Poleca Radio Jura.
2: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie.
1: Radio Jura.
2: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy. Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd. Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
3: Kochanie, ale musimy zrobić tę.
2: Już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
3: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
2: To mnie nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
3: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
2: To może jedźmy do Cyrprojekt. Interesuje. Jedźmy stąd.
3: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
2: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam.
3: Kochanie, ale musimy zrobić tę łazienkę.
2: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam.
3: My zrobić tę łazienkę.
2: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradą. To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradą nam płytki i wyposażenie. Do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradą nam płytki i wyposażenie. A do tego Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradą nam płytki i wyposażenie. A do tego zrobią nam tam świetną obsługę. Doradą nam płytki i wyposażenie. A do tego zrobią nam piękny projekt.
4: Tak.
2: Obsługę. Doradą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
4: Tak, jeszcze
2: nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny.

0: idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze. Boi się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż
0: prowadzi do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam
0: oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała
0: skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona
0: wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona
1: mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj
1: by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj waga.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na
2: Zofia, żona stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet
2: stolarza.
3: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0%. Jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0%. Wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 złotych na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 złotych na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 złotych na następne. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 złotych na następne zakupy za kaści rat 0% albo wow! 100 złotych na następne zakupy za każde wydane 1000 złotych albo wow! 100 złotych na następne zakupy za każde wydane 1000 złotych. Zyskaj do 100 złotych na następne zakupy za każde wydane 1000 złotych. Zyskaj do 2000 złotych na następne zakupy za każde wydane 1000 złotych. Zyskaj do 2000 złotych. Za każde wydane 1000 złotych. Zyskaj do 2000 złotych. Szczegóły na Agata 1000 złotych. Zyskaj do 2000 złotych. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy.
3: Zyskaj do 2000 złotych. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd.
3: 1000 złotych. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd.
3: Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na tani weekend wybieram.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na tani weekend wybieram Aldi.
4: Biorą się stąd. Agata.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filet.
4: Agata.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne. W sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. Takiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15 mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena 25% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,89 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz 4,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i czas jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,90 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. 99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Hej.
5: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki.
0: W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki.
0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych.
0: Na lotto.pl.
1: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw. Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw. Stoczków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw. 100 dziennych dostaw, bo Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw. 100 dziennych dostaw, bo w Biedronce wybór świeżych owoców i warzyw. 100 dziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżych owoców i warzyw. 100 dziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. 100 dziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład otaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,9, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilo. Czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylnowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. Kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne. Pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family.
1: Uwielbiam super ceny.
0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100
1: super ceny.
0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na nas. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następny zakup. Tu IKEA. Teraz z IKEA.

0: Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Po reklamie.
0: Wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Po reklamie.
2: Sobota z radiem.
0: Regulamin na ikea.pl.
1: Po reklamie.
2: Sobota z radiem.
0: Na ikea.pl.
1: Po reklamie.
2: Sobota z radiem Jura.
1: Po reklamie.
2: Sobota z radiem Jura.
1: Nie.
2: Sobota z radiem Jura.
1: Sobota z radiem Jura.

0: linapark.pl. Natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.linapark.pl.
1: Do nas
0: przygoda w jednym miejscu. www.linapark.pl.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia.
0: Miejscu www.linapark.pl.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za
0: www.linapark.pl.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą
0: L.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skąpę Adbox, którą udało jej się

0: Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Oczu wybrana.

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

rodzynkami z połem, 450 gram, pierogi z serem i rodzynkami z połem, 450 gramów za 11,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda za 11,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój, 1,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój, 1 litr, groszy z aplikacją.

0: cena 2,19 zł. Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją. 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją. Zakupie 2 sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą. Cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Misiu, sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Misiu, aplikacją lub kartą klienta. Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem klienta? Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
1: No właśnie.
0: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
1: No właśnie.
0: Misiu, a co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
1: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę...
0: Co ty się tak prężysz przed tym lustrem?
1: No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowało... No właśnie, misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać. Misiu, a patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
0: Pojedź do firmy...
1: Patrzę, bo trochę się przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
0: Pojedź do firmy Kadek. Wybierz bagażnik.
1: Przybrało masy, pasowałoby się trochę poruszać.
0: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i rusz.
1: Masy, pasowałoby się trochę poruszać.
0: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
1: By się trochę poruszać.
0: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
1: Tak.
0: Pojedź do firmy Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
1: Tak, to mi się podoba. Dosyć.
0: Kadex, wybierz bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
1: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzę.
0: Bagażnik i ruszamy na wycieczkę rowerową.
1: Tak. To mi się podoba. Dosyć siedzenia. Skadex. Powrót.
0: Wycieczkę rowerową.
1: Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Skadex. Powrót do formy w tym roku. Tak, to mi się podoba. Dosyć siedzenia. Skadex. Powrót do formy w tym roku będzie prosty. To mi się podoba. Dosyć siedzenia. Skadex. Powrót do formy w tym roku będzie prosty. Kadex. Formy w tym roku będzie prosty. Kadex. Oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach będzie prosty. Kadex. Oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Kadex. Oferujemy haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa. Haki holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa. Traugutta. Holownicze i bagażniki rowerowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów krowe w promocyjnych cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katyń cenach z montażem. Zapraszamy. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katynia 2 i Kadek. Zapraszamy. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katynia 2 i Kadek. Myślnik Tlumiki. Ta 16. Bohaterów Katynia 2 i Kadek. Myślnik Tlumiki.pl. Bohaterów Katynia 2 i Kadek. Myślnik Tlumiki.pl.
2: Wakacje to sezon na waluty.
1: Kadek. Myślnik Tlumiki.pl.
2: Wakacje to sezon na waluty.
1: Tlumiki.pl.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuję. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuję. Sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursu. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony. W całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że. Obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze. Duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i słów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor. Doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor. Wytropi w apnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor.

0: Ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile.
2: Kontor jest dostępny w Alior wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile.
3: Kontor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów
2: znajdziesz w Alior Mobile.
3: Kontor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady Mobile.
2: Kontor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa
3: Kontor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych.
2: Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów Alior Mobile dla klientów indywidualnych.
3: Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny dla klientów indywidualnych.
2: Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl.
3: Najlepsze kursy walut według rankingu indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl.
2: Najlepsze kursy walut według rankingu money.pl i najwygodniejszy kantor aliorbank.pl.
3: Najlepsze kursy walut według rankingu money.pl
2: i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu
3: Najlepsze kursy walut według rankingu money.pl
2: i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl
3: według rankingu money.pl
2: i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl
3: z 1 lipca 2020
2: i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026
3: najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl
2: z 1 lipca 2026 roku
3: aplikacji według rankingu Comperia.pl
2: z 1 lipca 2026 roku
4: To pewne
2: niskie Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku
4: To pewne niskie ceny są codziennie w
2: 1 lipca 2026 roku
4: To pewne niskie ceny są codziennie w Biedronce
2: od 26 roku
4: To pewne niskie ceny są codziennie w Biedronce
2: od zawsze na zawsze
4: Atku To pewne niskie ceny są codziennie w Biedronce
2: od zawsze na zawsze
4: A teraz niskie ceny są codziennie w Biedronce
2: od zawsze na zawsze
4: A teraz rozpalamy sezon grillowy są codziennie w Biedronce
2: od zawsze na zawsze
4: A teraz rozpalamy sezon grillowy do soboty
2: karkące
4: od zawsze na zawsze
2: A teraz rozpalamy sezon grillowy do soboty
4: karkówka grillowa czas na grisze
2: na zawsze
4: A teraz

0: i proszę, jak ten czas szybko... No i proszę, jak ten czas szybko płynie. No i proszę, jak ten czas szybko płynie. To już prawie... No i proszę, jak ten czas szybko płynie. To już prawie połowa soboty, bo zbliżam... No i proszę, jak ten czas szybko płynie. To już prawie połowa soboty, bo zbliżamy się do godziny... Czas szybko płynie. To już prawie połowa soboty, bo zbliżamy się do godziny 12. Szybko płynie. To już prawie połowa soboty, bo zbliżamy się do godziny 12. A ja dziękuję... To już prawie połowa soboty, bo zbliżamy się do godziny 12. A ja dziękuję za pierwsze soboty, bo zbliżamy się do godziny 12. A ja dziękuję za pierwszą część wspólnego godziny 12. A ja dziękuję za pierwszą część wspólnego weekendowego spotkania. A ja dziękuję za pierwszą część wspólnego weekendowego spotkania. Marek Moc, dobrej reszty dnia. Dziękuję za pierwszą część wspólnego weekendowego spotkania. Marek Moc, dobrej reszty dnia. Dobrego weekendu. Część wspólnego weekendowego spotkania. Marek Moc, dobrej reszty dnia. Dobrego weekendu. Trzymajcie się ciepło. Wspólnego weekendowego spotkania. Marek Moc, dobrej reszty dnia. Dobrego weekendu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Marek Moc, dobrej reszty dnia, dobrego weekendu, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Dobrej reszty dnia, dobrego weekendu, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Dobrego weekendu, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
1: Radio Jura.
0: Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
1: Radio Jura.
0: Do usłyszenia.
1: Radio Jura.
2: Reklam.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie.
1: Jura.
2: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Po. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją wspołem. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją wspołem. Pierogi wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją wspołem. Pierogi z serem i rodzynkami z tanio. Powiedz tak, okazją wspołem.

0: stand do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Max stand do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę mniej. Dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Zostanę. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę.
1: Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale...
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie.
2: W wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Ale pachnie. Jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo...
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: Dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak będę się spieszyć?
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało żyć?
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje?
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15? Twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Haniu, jesteś cały czas
2: 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Rossmann, moja drogeria.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjść...
2: Drogeria.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo...
5: Jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.
5: Taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z... Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel w domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kojące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się...
6: Z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy.
6: Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Femino.
6: Śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie
6: wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety pomaga. Przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wst. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga. Bardzo pomógł. Feminost, suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni. Feminost, suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni. Diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. Kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić. I wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla...
5: Napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak. Wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.

0: jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Teminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Teminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
1: Tak.
2: Teminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Kia Seltos.
2: Teminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Kia Seltos.
2: Teminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy.
2: Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy.
2: Zdrowid.
3: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie oraz Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie oraz pierwszy w Europie. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie oraz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie oraz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo. Model Kia na świecie oraz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo 180 oraz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo 180 koni mechanicznych, pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo 180 koni mechanicznych i napęd na przednie. Silnik benzynowy 1.6 turbo 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub 1.6 turbo 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 100 na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł. Wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 S. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RR. 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udzielający 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytu 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja do RRSO 0%. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2000. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026. BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl o kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów. 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia.
3: 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia.
3: Roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dyskontowe asy
3: dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dyskontowe asy w Netto.
4: Movement that inspires.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny.
4: That inspires.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 60. To teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowa wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za 1,2% taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni a jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto 9 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto. Patent na tanie zakup przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto. Patent na tanie zakupy. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
5: 30 dni złoty 89 netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
5: 89 netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
7: W wielu miejscach
5: patent na tanie zakupy.
6: Po reklamie.
7: W wielu miejscach biją dzwony, gdzie indziej.
6: Po reklamie.
7: W wielu miejscach biją dzwony, gdzie indziej facet gra.
6: Nie.
7: W wielu miejscach biją dzwony, gdzie indziej facet gra na trąbce. W wielu miejscach biją dzwony, gdzie indziej.

0: facet gra na trąbce, a w wielu miejscach biją dzwony, gdzie indziej facet gra na trąbce, a u nas pojawią się najnowsze wiadomości. Dzwony, gdzie indziej facet gra na trąbce, a u nas pojawią się najnowsze wiadomości. Gdzie facet gra na trąbce, a u nas pojawią się najnowsze wiadomości. Właśnie minęła 12.
1: Kuwait, Jordania i Bahrajn celami ataków. Iran odpowiada na kolejną noc amerykańskich nalotów. Kuwait informuje o pożarze w elektrowni.
2: Dziś od północy odnotowali 127 i Dolnośląskiego dzieli 96. Dziś od północy odnotowaliśmy 60 interwencji i Dolnośląskiego dzieli 96. Dziś od północy odnotowaliśmy 60 interwencji z podzieli 96. Dziś od północy odnotowaliśmy 60 interwencji spowodowanych czynnika 6.

Czasna Grill Megapaka 14,99 do soboty. Karkówka grillowa Czasna Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą K grillowa Czasna Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka Kiełbasa Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka Kiełbasa 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka Kiełbasa Śląska Kraina Wędlin 5,9 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka Kiełbasa Śląska Kraina Wędlin 550 gram, a z kartą Moja Biedronka Kiełbasa Śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99. Moja Biedronka Kiełbasa Śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę. Pasa Śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk 10 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4,99 za każdą sztukę.

0: Dziś od północy odnotowaliśmy 60 interwencji spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.
1: Przekazuje starszy kapitan.
0: 60 interwencji spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.
1: Przekazuje starszy kapitan Wojciech.
0: Interwencji spowodowanych czynnikami atmosferycznymi.
1: Przekazuje starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik
0: czynnikami atmosferycznymi.
1: Przekazuje starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży
0: Pożarnej.
1: Przekazuje starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Przekazuje starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. A dziś nad Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. A dziś nadal pogoda, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. A dziś nadal pogoda ma być niespokojna. Państwowej Straży Pożarnej. A dziś nadal pogoda ma być niespokojna. Instytut Meteorologii Pożarnej. A dziś nadal pogoda ma być niespokojna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie. Dziś nadal pogoda ma być niespokojna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pogoda ma być niespokojna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami. Niespokojna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw centralnych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw centralnej, wschodniej i gospodarki wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw centralnej, wschodniej i południowej wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw centralnej, wschodniej i południowej Polski. Ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw centralnej, wschodniej i południowej Polski będą obowiązywać do wieczora. 13 województw centralnej, wschodniej i południowej Polski będą obowiązywać do wieczora. W tym roku centralnej, wschodniej i południowej Polski będą obowiązywać do wieczora. W tym roku trudniej dostać się na studia na pomorskiej Polski będą obowiązywać do wieczora. W tym roku trudniej dostać się na studia na pomorskiej Uniwersytet będą obowiązywać do wieczora. W tym roku trudniej dostać się na studia na pomorskiej Uniwersytet Medyczny wszczywać do wieczora. W tym roku trudniej dostać się na studia na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. W tym roku trudniej dostać się na studia na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie aplikowało 7. Trudniej dostać się na studia na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie aplikowało 17,5 tysiąca osób. Studia na Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie aplikowało 17,5 tysiąca osób. To ponad dwa razy więcej. Uniwersytet Medyczny w Szczecinie aplikowało 17,5 tysiąca osób. To ponad dwa razy więcej. Szczecinie aplikowało 17,5 tysiąca osób. To ponad dwa razy więcej niż rok temu,
2: Kandydaci są częściowo postawieni w takiej niekorzystnej dla nich sytuacji. Czyli wszystko razy dwa, a tu tylko jeden może się dostać. Także rzeczywiście są w pewnym sensie pokrzywdzeni.
1: Mówi profesor Barbara Wiśniewska, rzeczniczka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Na kierunek lekarski w Szczecinie.

2 sztuki na kartę oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel kruk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do 2 sztuki na kartę oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 kartę oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki lub węgiel

0: Medycznego na kierunek lekarski w Szczecinie jest Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Na kierunek lekarski w Szczecinie jest 20 chętnych na jedno miejsce. Uniwersytetu Medycznego na kierunek lekarski w Szczecinie jest 20 chętnych na jedno miejsce. A na kierunek lekarski w Szczecinie jest 20 chętnych na jedno miejsce. A na lekarsko-dentystyczny 30 w Szczecinie jest 20 chętnych na jedno miejsce. A na lekarsko-dentystyczny 30 jest 20 chętnych na jedno miejsce. A na lekarsko-dentystyczny 35 tu chętnych na jedno miejsce. A na lekarsko-dentystyczny 35 miejsce. A na lekarsko-dentystyczny 35. A lekarsko-dentystyczny 35. 35.
1: No to witam was w sobotę. Witam was również. No to witam was w sobotę. Witam was również 18 lipca. No to witam was w sobotę. Witam was również 18 lipca. No to witam was w sobotę. Witam was również 18 lipca. Przed nami popołudnie. Witam was w sobotę. Witam was również 18 lipca. Przed nami popołudnie. Dosyć. Witam was również 18 lipca. Przed nami popołudnie. Dosyć słoneczne ze względu na. Również 18 lipca. Przed nami popołudnie. Dosyć słoneczne ze względu na muzykę przede wszystkim. Lipca. Przed nami popołudnie. Dosyć słoneczne ze względu na muzykę przede wszystkim. I popołudnie. Dosyć słoneczne ze względu na muzykę przede wszystkim, bo jest to być słoneczne ze względu na muzykę przede wszystkim, bo jest to muzyka wybrana na lato. To popołudnie ze względu na muzykę przede wszystkim, bo jest to muzyka wybrana na lato. To popołudnie przede wszystkim, bo jest to muzyka wybrana na lato. To popołudnie będzie wypełnione. Jest to muzyka wybrana na lato. To popołudnie będzie wypełnione wakacyjnymi hitami. Jest to muzyka wybrana na lato. To popołudnie będzie wypełnione wakacyjnymi i hitami, które idealnie pasują lato. To popołudnie będzie wypełnione wakacyjnymi hitami, które idealnie pasują. Popołudnie będzie wypełnione wakacyjnymi hitami, które idealnie pasują. Idę spotkań ze znajomymi. Wakacyjnymi hitami, które idealnie pasują. Idę spotkań ze znajomymi i do aktywnymi hitami, które idealnie pasują. Idę spotkań ze znajomymi i do aktywnego i do mi, które idealnie pasują. Idę spotkań ze znajomymi i do aktywnego i do bardziej pasują. Idę spotkań ze znajomymi i do aktywnego i do bardziej pasywnego wypoczynku. Idę spotkań ze znajomymi i do aktywnego i do bardziej pasywnego wypoczynku. A na znajomymi i do aktywnego i do bardziej pasywnego wypoczynku. A nawet do aktywnego i do bardziej pasywnego wypoczynku. A nawet do sobotni do bardziej pasywnego wypoczynku. A nawet do sobotnich różnych domowych obowiązków pasywnego wypoczynku. A nawet do sobotnich różnych domowych obowiązków. Do 17 rynku. A nawet do sobotnich różnych domowych obowiązków. Do 17 nawet do sobotnich różnych domowych obowiązków. Do 17 będzie z wami Łukasz Tymków. Dzień sobotnich różnych domowych obowiązków. Do 17 będzie z wami Łukasz Tymków. Dzień dobry. Domowych obowiązków. Do 17 będzie z wami Łukasz Tymków. Dzień dobry. Do 17 będzie z wami Łukasz Tymków. Dzień dobry. Do 17 będzie z wami Łukasz Tymków.

0: Słuchasz.
1: Musiałam się nasłuchać, o naiwna ja.
0: Słuchasz Radia Jura.
1: Słuchać, o naiwna ja.
0: Słuchasz Radia Jura.
1: O naiwna ja.
0: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Jura.

0: Nazywa się roli głównej, ale nie tylko, bo jeszcze pieczarki i karamelizowana cebula. Wszystko nazywa się galka, bo jeszcze pieczarki i karamelizowana cebula. Wszystko nazywa się galet z aromatycz i karamelizowana cebula. Wszystko nazywa się galet z aromatycznym nadzieniem z kurczaka. Karamelizowana cebula. Wszystko nazywa się galet z aromatycznym nadzieniem z kurczaka. Co więcej, to jest danie. Wszystko nazywa się galet z aromatycznym nadzieniem z kurczaka. Co więcej, to jest danie, które na przykład z aromatycznym nadzieniem z kurczaka. Co więcej, to jest danie, które przygotowujemy w piekarniku, czyli z nadzieniem z kurczaka. Co więcej, to jest danie, które przygotowujemy w piekarniku, czyli nie będzie dużo zmyczaka. Co więcej, to jest danie, które przygotowujemy w piekarniku, czyli nie będzie dużo zmywania. Ale to jest danie, które przygotowujemy w piekarniku, czyli nie będzie dużo zmywania. Ale mogą okazać się, przygotowujemy w piekarniku, czyli nie będzie dużo zmywania. Ale mogą okazać się tutaj konieczne jakieś piekarniku, czyli nie będzie dużo zmywania. Ale mogą okazać się tutaj konieczne jakieś dodatkowe. Nie będzie dużo zmywania. Ale mogą okazać się tutaj konieczne jakieś dodatkowe zakupy, jeśli chodzi o składniki. Zmywania. Ale mogą okazać się tutaj konieczne jakieś dodatkowe zakupy, jeśli chodzi o składniki. Pełną ich listę znajdę. Mogą okazać się tutaj konieczne jakieś dodatkowe zakupy, jeśli chodzi o składniki. Pełną ich listę znajdziecie tutaj konieczne jakieś dodatkowe zakupy, jeśli chodzi o składniki. Pełną ich listę znajdziecie już teraz na naszej jakieś dodatkowe zakupy, jeśli chodzi o składniki. Pełną ich listę znajdziecie już teraz na naszej stronie internetowej, jeśli chodzi o składniki. Pełną ich listę znajdziecie już teraz na naszej stronie internetowej, oczywiście całniki. Pełną ich listę znajdziecie już teraz na naszej stronie internetowej, oczywiście cała technologia. Ich listę znajdziecie już teraz na naszej stronie internetowej, oczywiście cała technologia przygotowania. Już teraz na naszej stronie internetowej, oczywiście cała technologia przygotowania też tam w tej stronie internetowej, oczywiście cała technologia przygotowania też tam się znajduje. No i to wszystko jeszcze okropnie, oczywiście cała technologia przygotowania też tam się znajduje. No i to wszystko jeszcze okraszone. Cała technologia przygotowania też tam się znajduje. No i to wszystko jeszcze okraszone zdjęcia gotowania też tam się znajduje. No i to wszystko jeszcze okraszone zdjęciami. Smacznego znajduje. No i to wszystko jeszcze okraszone zdjęciami. Smacznego. Smacznego.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Rapapa.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone, największy
2: ama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone, największy Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone, największe przeboje i wielkie muzyczne. Przekorny los, przez twe oczy zielone, największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jura. Przez twe oczy zielone, największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Fest. Oczy zielone, największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Fest. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka. 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa. Na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka

0: bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: EFA Chill Plusa, piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16.
1: Bańki mydlane.
0: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
1: Startujemy o 16.
0: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
1: Startujemy o 16.
0: Wstęp wolny.
1: Szczyle.
0: Przeżyjmy je razem.
1: Startujemy o 16.
0: Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeria
0: razem.
1: Startujemy o 16.
0: Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
0: Prowadzimy
1: o 16.
0: Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca.
0: Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca.
0: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca Radio Jura.
1: Galeriajurajska.pl.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca Radio Jura.
0: PL.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca Radio Jura.
1: Prowadzi
0: Arek Żabka.
1: Poleca Radio Jura.
2: Perfekcyjny wygląd.
1: Poleca Radio Jura.
2: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona.
1: Radio Jura.
2: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który... Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheel. Skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PP. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PP. Przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana kolorzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Stylizacja spoilers. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Stylizacja spoilery i dokładki. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Stylizacja spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Barwne i matowe. Zmiana koloru. Stylizacja spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta. Stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for wheels. Ulicaczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for wheels. Ulica Warszawska 6. Którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 6. Oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Telefon 800 Four Wheels. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Telefon 883. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Telefon 883. 609 68. Częstochowa. Telefon 883 609 509 Częstochowa. Telefon 883 609 509 Wręczyczka.
1: Telefon 883 609 509
2: Wręczyczka 90
1: 883 609 509
2: Wręczyczka 98
1: 3 609 509
2: Wręczyczka 98 Najczystszy adres
1: 9509
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy
1: 9.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź. Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy. 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy. Czystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy. Twoje auto na lato. Samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy. Twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Przyjedź perfekcyjnie ogarniemy. Twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia. Perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia. Ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrzem. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego samochodowa i detailing w wyższym standardzie.

Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bezpieczeństwo Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręcz obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczycka 90 indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczycka 98 oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczycka 98. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczycka 98. Lato, bez kompromisów. Wręczycka 98. Lato, muzyka i sztuka. Już Wręczycka 98. Lato, muzyka i sztuka. Już muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie. Zaprasza sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10 festiwal. Od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10 festiwal sztuki. Gwiazd 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10 festiwal sztuki. Gwiazdą festiwalu Rynek Miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10 festiwal sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikor w Olsztynie. Zaprasza na 10.

Zanim jeszcze będzie pora... Zanim jeszcze będzie pora obiadowa, no to... Zanim jeszcze będzie pora obiadowa, no to mam dla was... Zanim jeszcze będzie pora obiadowa, no to mam dla was propozycję. Zanim jeszcze będzie pora obiadowa, no to mam dla was propozycję kulinarną. Ci, którzy będzie pora obiadowa, no to mam dla was propozycję kulinarną. Ci, którzy byli z nami dzisiaj, no to mam dla was propozycję kulinarną. Ci, którzy byli z nami dzisiaj o 8 rano, mam dla was propozycję kulinarną. Ci, którzy byli z nami dzisiaj o 8 rano, usłyszeli ją pozycję kulinarną. Ci, którzy byli z nami dzisiaj o 8 rano, usłyszeli ją na własną. Ci, którzy byli z nami dzisiaj o 8 rano, usłyszeli ją na własne uszy. Byli z nami dzisiaj o 8 rano, usłyszeli ją na własne uszy na naszej antenie. 8 rano, usłyszeli ją na własne uszy na naszej antenie. A ci, którzy zajrzą teraz na naszą stronę, usłyszeli ją na własne uszy na naszej antenie. A ci, którzy zajrzą teraz na naszą stronę internetową, własne uszy na naszej antenie. A ci, którzy zajrzą teraz na naszą stronę internetową, bez problemu będą na naszej antenie. A ci, którzy zajrzą teraz na naszą stronę internetową, bez problemu będą... A ci, którzy zajrzą teraz na naszą stronę internetową, bez problemu będą mogli sobie coś takiego w domu przyrządzić. Zajrzą teraz na naszą stronę internetową, bez problemu będą mogli sobie coś takiego w domu przyrządzić. Naszą stronę internetową, bez problemu będą mogli sobie coś takiego w domu przyrządzić. Między innymi kurczak tutaj w roli... Bez problemu będą mogli sobie coś takiego w domu przyrządzić. Między innymi kurczak tutaj w roli głównej sobie coś takiego w domu przyrządzić. Między innymi kurczak tutaj w roli głównej, ale nie tylko, bo jeszcze pieczarki w domu przyrządzić. Między innymi kurczak tutaj w roli głównej, ale nie tylko, bo jeszcze pieczarki rządzić. Między innymi kurczak tutaj w roli głównej, ale nie tylko, bo jeszcze pieczarki i karmelizowana cebula. Między innymi kurczak tutaj w roli głównej, ale nie tylko, bo jeszcze pieczarki i karmelizowana cebula. Wszystko na

0: Bożkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj. Odwiedź Bożkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserw. Bożkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zapytaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. Zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 300 używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 z konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Bogzia już teraz. 34 344 10 00. Bogar Bożkar Serwis. 34 344 10 00. Bogar Bożkar Serwis. Poczesna 344 10 00. Bogar Bożkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 410 00. Bogar Bożkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 200. Bogar Bożkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22. Bogar Bożkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Jak wakacje to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty od wakacje to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w Super Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wyszukujesz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zbierzemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych ciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak? Cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak? To Allegro. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak? To Allegro. Zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak? To Allegro.
2: Ja pytam o model biznesowy
1: nowych promocji. Jak tak? To Allegro.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: Jak tak? To Allegro.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja
2: o
1: Allegro.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: Model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka biznes na dzień dobry łączymy.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach zawodowej.
2: W podcaście Żabka biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami.
2: Cie Żabka biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka.pl. Na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabczymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
3: Paulina. To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna. W rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna.
2: I Krzysztof Ibisz.
3: Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna.
2: I Krzysztof Ibisz.
4: Po reklamie.
2: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna.
2: I Krzysztof Ibisz.
4: Po reklamie.
2: Franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna.

0: Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
0: Po reklamie. Na Sygut Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
0: Po reklamie.
1: Krzysztof Ibisz.
0: Po reklamie.

i Miejskiej będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Dagadany i Miejskiej Orkiestry Sikorski. W programie także koncerty Dagadany i Miejskiej Orkiestry Dentej. W programie także koncerty Dagadany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Z koncerty Dagadany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Z przebojami Filany i Miejskiej Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż Wyspy Orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Z przebojami

0: tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Takiej okazji.
0: 19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Takiej okazji nie da się.
0: W Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Takiej okazji nie da się przegapić.
0: Do zobaczenia.
1: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w Media. Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 markt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 złotych rabatu. Kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 złotych rabatu. Przy zakupie minimum 2 rabatu. Przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Kupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Do produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. To, czego nie widzisz pod szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. To, czego nie widzisz pod swoim autem, MediaMarkt. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować MediaMarkt. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokarbo, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokarbo Car Service pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokarbo Car Service pod może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bokarbo Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skocie najwięcej. Odwiedź

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Jest Radio Jura. Jura.

0: bardzo często są dużo bardziej fit. A ciekawy jestem, czy wasze sesje bardzo często są dużo bardziej fit. A ciekawy jestem, czy wasze spędzanie wolnego czasu dużo bardziej fit. A ciekawy jestem, czy wasze spędzanie wolnego czasu zmieniło się jakoś na przestrzeni fit. A ciekawy jestem, czy wasze spędzanie wolnego czasu zmieniło się jakoś na przestrzeni lat. Ciekawy jestem, czy wasze spędzanie wolnego czasu zmieniło się jakoś na przestrzeni lat. Mam nadzieję jednak, że spędzanie wolnego czasu zmieniło się jakoś na przestrzeni lat. Mam nadzieję jednak, że jedna rzecz pozostanie stała, czyli pozostanie z nami.
1: Radio.
0: Czyli pozostanie z nami.
1: Radio Jura.
0: Nie, z nami.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
1: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym.
0: Z kartą. Jest też sporo innych promocji.
1: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest
0: sporo innych promocji.
1: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A.
0: Promocji.
1: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa. Autorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 20. Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku. Tym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania. Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 16 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje tego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na PKO BP. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na PKO BP. Kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na PKO BP.pl i w placówkach banku. PEK i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na PKO BP.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank oraz regulamin promocji znajdziesz na PKO BP.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski. Idziesz na PKO BP.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
2: Zatrzymaj się na chwilę
0: i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
2: Zatrzymaj się na chwilę.
0: PKO. Twój bank polski.
2: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoje.
0: Twój bank polski.
2: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoje skórze to, co naturalne. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisów. I podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisów. I zbedaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisów. I zbedaruj.

0: Marzysz o...
1: Reklama.
0: Marzysz o wyjątkowym...
1: Reklama.
0: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CM...
1: Reklama.
0: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CM...
1: Reklama.
0: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płytowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe w różnych formatach. Wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno i 3 centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych do kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica Jadwigi 100. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB Insp. CMB Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. I 112. CMB inspiruje do zmian.
2: Hej, słyszeliście?
0: CMB inspiruje do zmian.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO...
0: Inspiruje do zmian.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 20...
0: Zmian.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28... Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte? Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600...
2: Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za...
2: 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie...
2: 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo i...
2: Są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. O 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji dnia

Świat się zmienia na naszych oczach właściwie... Świat się zmienia na naszych oczach właściwie codziennie. Świat się zmienia na naszych oczach właściwie codziennie. My oczywiście pilnujemy, żebyście wiedzieli. Świat się zmienia na naszych oczach właściwie codziennie. My oczywiście pilnujemy, żebyście wiedzieli, w jaki na naszych oczach właściwie codziennie. My oczywiście pilnujemy, żebyście wiedzieli, w jaki sposób on się zmienia. Wie codziennie. My oczywiście pilnujemy, żebyście wiedzieli, w jaki sposób on się zmienia. Dlatego też my oczywiście pilnujemy, żebyście wiedzieli, w jaki sposób on się zmienia. Dlatego też polecamy nasze wiadomości. Pilnujemy, żebyście wiedzieli, w jaki sposób on się zmienia. Dlatego też polecamy nasze wiadomości. W jaki sposób on się zmienia. Dlatego też polecamy nasze wiadomości, które pojawią się już mniej więcej, on się zmienia. Dlatego też polecamy nasze wiadomości, które pojawią się już mniej więcej za 20. Dlatego też polecamy nasze wiadomości, które pojawią się już mniej więcej za 20 minut. No i właśnie, polecamy nasze wiadomości, które pojawią się już mniej więcej za 20 minut. No i właśnie, na przestrzeni, które pojawią się już mniej więcej za 20 minut. No i właśnie, na przestrzeni lat czy wieków zmieniło się to, co pojawią się już mniej więcej za 20 minut. No i właśnie, na przestrzeni lat czy wieków zmieniło się to, co kiedyś za 20 minut. No i właśnie, na przestrzeni lat czy wieków zmieniło się to, co kiedyś było uznawane. Na przestrzeni lat czy wieków zmieniło się to, co kiedyś było uznawane za symbol bogactwa. Wieków zmieniło się to, co kiedyś było uznawane za symbol bogactwa. Jest tym między innymi się to, co kiedyś było uznawane za symbol bogactwa. Jest tym między innymi posiadanie dużego brzuchstwa. Jest tym między innymi posiadanie dużego brzucha. Na przykład w średniowieczu oznaczało to, że między innymi posiadanie dużego brzucha. Na przykład w średniowieczu oznaczało to, że było cię stać na mnóstwo jedzenia, a dzisiaj posiadanie dużego brzucha. Na przykład w średniowieczu oznaczało to, że było cię stać na mnóstwo jedzenia, a dzisiaj... Na przykład w średniowieczu oznaczało to, że było cię stać na mnóstwo jedzenia, a dzisiaj... No raczej nie świadczy o tym, bo oznaczało to, że było cię stać na mnóstwo jedzenia, a dzisiaj... No raczej nie świadczy o tym, bo było cię stać na mnóstwo jedzenia, a dzisiaj... No raczej nie świadczy o tym, bo zamożni ludzie mnóstwo jedzenia, a dzisiaj... No raczej nie świadczy o tym, bo zamożni ludzie mają trenerów, diety... No raczej nie świadczy o tym, bo zamożni ludzie mają trenerów, diety pudełkowe i świadczy o tym, bo zamożni ludzie mają trenerów, diety pudełkowe i bardzo często są... Bo zamożni ludzie mają trenerów, diety pudełkowe i bardzo często są dużo bardziej... Trenerów, diety pudełkowe i bardzo często są dużo bardziej fit. A ciekawy jestem, czy wasze pudełkowe i

0: Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynam. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. Tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na dzień zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 3 zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Velobank to królestwo
0: aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i
0: molmove.pl.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo, aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną, wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył to. Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbliższy traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów? Zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026. Bardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku. Banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku. Konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku. Organizowanym przez MM Finansów w kwietniu 2026 roku. Organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu 2026 roku. Organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępny z tego 6 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie Bankowość i Ubezpieczenia przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie Bankowość i Ubezpieczenia Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie Bankowość i Ubezpieczenia PL / konkurs.
2: Renault Master, lider w kategorii sprzedaż samochodów. Renault Master, lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 Renault Master, lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejsza samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejsza zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km, ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link 100 km, ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google, milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google Renault Master, system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google Renault Master, dostępny z Link z wbudowanymi usługami Google Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy zwanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny. Sprawdź również leasing od 101%.

0: Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. W wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie.
0: I tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się
0: w salonach i na Renault.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.
0: PL.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę skup. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło dziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% płaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% pilos 200 gramów. Cena w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% pilos 200 gramów. Cena przed obniżką. Masło ekstra 82% pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 2% pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karku przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik 99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilo obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luz. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 nowy luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Do nas pracowników Agaty napisała pani...
1: aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za... Lidl, to się opłaca. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę... opłaca. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie... Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej... Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz... Ja, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała...
2: Udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by...
2: Wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego...
2: oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A idealnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona 100 lat.
2: Wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj
3: lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja.
4: Pisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty.
4: Ja, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet
4: stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40. Jeszcze tylko dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0%. Dzisiaj wagacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! Promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się z
5: 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata
5: złotych. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd.

0: E-Fiore, polski producent kosmetyków. Piękno bez kompromisów i zbędnej chemii. E-Fiore, polski producent kosmetyków naturalnych. Kompromisów i zbędnej chemii. E-Fiore, polski producent kosmetyków naturalnych. Tworzonych z pasją. Z kosmetyków naturalnych. Tworzonych z pasją. Z myślą o tobie. Lokalna marka. Globalna jakość. Naturalnych. Tworzonych z pasją. Z myślą o tobie. Lokalna marka. Globalna jakość. Tworzonych z pasją. Z myślą o tobie. Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Z myślą o tobie. Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta. Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Hurtowka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Hurtowa oraz kompielęgnacja. Oferta detaliczna. Hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość. Oferta detaliczna. Hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub czuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Biała. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Biznes Park. e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Biznes Park. Odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Biznes Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR. Panorama Biznes Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. E-fiore. Biznes Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. E-fiore. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. E-fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających. NR Clinic. E-fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Hej, tu Paweł Orlański.
0: E-fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na
0: naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak
0: dla wymagających.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące...

0: stąd. Agata.
1: Po reklamie.
0: Agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
0: Biorą się stąd. Agata.
1: Po reklamie.
2: Radio.
0: Agata.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura.
3: Strike one.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura.
3: Strike one.
2: Radio Jura.
3: Strike one, your lies.
2: Radio Jura.
3: Strike one, your lies. I'm so tired of
2: Radio Jura.
3: Strike one.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Muzyka Radio Jura. Muzyka Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.

0: przepełnionych słońcem i luzem dźwięków. To czeka was, jeśli zostaniecie z nami po 13. Przepełnionych słońcem i luzem dźwięków. To czeka was, jeśli zostaniecie z nami po 13. Słońcem i luzem dźwięków. To czeka was, jeśli zostaniecie z nami po 13. A już za chwilę u nas dźwięków. To czeka was, jeśli zostaniecie z nami po 13. A już za chwilę u nas najnowsze wiadomości. Zostaniecie z nami po 13. A już za chwilę u nas najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Reklama. Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae i paliwo 2. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae i paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae i paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi, weekendy z aplikacją Orlen Vitae i paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji Orlen Vitae i paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze. Kupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub
3: taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę.
3: O ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę.
4: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę.
4: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: A litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę.
4: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
4: Kupię burgera lub pizzę.
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne... Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjny weekend...
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5...
4: Też, to poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj na...
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej...
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacyjne weekendy. Zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Kupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do... Kupuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwaj. 5 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwaj Efekta. Szczegóły w regulaminie Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwaj Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl. Paliwa Verwaj Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl. /baty. Orlen. Z energią na weekend. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl. /baty. Orlen. Z energią na weekend. vitae.pl. /baty. Orlen. Z energią na weekend. Orlen. Z energią na weekend.
6: Witaj w klubie ty.
3: Energią na weekend.
6: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje.

0: oraz 20 zł rabatu, do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupie 100% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 100 zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji tu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gamepack za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe złotych. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, gaming i artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki, artykuły sportowe do minus 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych 40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. I wiele innych. Empik.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd.
0: Innych. Empik.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco.
0: Empik.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję te... Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku. Mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi.
1: A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo.
1: Ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo.
3: Sięgnij po Trisulin.
1: Muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo.
3: Sięgnij po Trisulin. Suplement diety.
1: Słodkiego.
2: Brzmi znajomo.
3: Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstra.
2: Brzmi znajomo.
3: Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy. Kolin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy. Morwy, kozieradki i diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy. Moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar do kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania ochotowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania ochotę na słodycze glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania ochotę na słodycze i pomaga utrzymać ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składnika wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej infolin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. W normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
2: Produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Na tani weekend.
2: Składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Na tani weekend wybieram Aldi.
2: Tyle informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w
4: Zdrowit.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne. Weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne spec. Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 3. W sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,95% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20% tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20%

0: 24,80. 99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grill za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,980. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,90. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i kilograma. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed 99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16 co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,90. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. A dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
2: Sobotnie wczesne, mam nadzieję dla was wolne popołudnie.
1: Po reklamie.
2: Sobotnie wczesne, mam nadzieję dla was wolne popołudnie. Sobotnie wczesne, mam nadzieję dla was wolne popołudnie, minęła 13. Sobotnie wczesne, mam nadzieję dla was wolne popołudnie, minęła 13. Przed nami wiadomości. Sobotnie wczesne, mam nadzieję dla was wolne popołudnie, minęła 13. Przed nami wiadomości. Mam nadzieję dla was wolne popołudnie, minęła 13. Przed nami wiadomości. Popołudnie, minęła 13. Przed nami wiadomości.
3: Trzech kolejnych pseudo.
2: Minęła 13. Przed nami wiadomości.
3: Trzech kolejnych pseudokibiców podejrzanych o.
2: Przed nami wiadomości.
3: Trzech kolejnych pseudokibiców podejrzanych o udział w brutalnej. Trzech kolejnych pseudokibiców podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego doszło w listopadzie. Trzech kolejnych pseudokibiców podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego doszło w listopadzie w Austrii. Pseudokibiców podejrzanych o udział w brutalnym rozboju, do którego doszło w listopadzie w Austrii, zatrzymali warszawscy. Boju, do którego doszło w listopadzie w Austrii, zatrzymali warszawscy policjanci. Mężczyźni trafili już do aresztu. W listopadzie w Austrii zatrzymali warszawscy policjanci. Mężczyźni trafili już do aresztu i czeka ich procedura. Zatrzymali warszawscy policjanci. Mężczyźni trafili już do aresztu i czeka ich procedura ekstradycyjna. Warszawscy policjanci, mężczyźni trafili już do aresztu i czeka ich procedura ekstradycyjna. Zaś ci mężczyźni trafili już do aresztu i czeka ich procedura ekstradycyjna. Ze szczegółami Tomasz już do aresztu i czeka ich procedura ekstradycyjna. Ze szczegółami Tomasz z korytą ku ciężkie pobicie ofiar było. Ze szczegółami Tomasz z korytą ku ciężkie pobicie ofiar było wynikiem fatalnej pomyłki.
4: Ofiarami napaści było dwóch przypadkowych obywateli.
3: Z korytą ku ciężkie pobicie ofiar było wynikiem fatalnej pomyłki.
4: Ofiarami napaści było dwóch przypadkowych obywateli.
3: Pobicie ofiar było wynikiem fatalnej pomyłki.
4: Ofiarami napaści było dwóch przypadkowych obywateli Chorwacji przez
3: wynikiem fatalnej pomyłki.
4: Ofiarami napaści było dwóch przypadkowych obywateli Chorwacji przez pomyłkę wziętych za kibiców. Ofiarami napaści było dwóch przypadkowych obywateli Chorwacji przez pomyłkę wziętych za kibiców drużyny. Napaści było dwóch przypadkowych obywateli Chorwacji przez pomyłkę wziętych za kibiców drużyny tego kraju przez grupkowych obywateli Chorwacji przez pomyłkę wziętych za kibiców drużyny tego kraju przez grupę pseudokibiców Chorwacji przez pomyłkę wziętych za kibiców drużyny tego kraju przez grupę pseudokibiców warszawskiego wziętych za kibiców drużyny tego kraju przez grupę pseudokibiców warszawskiego klubu, którzy kibiców drużyny tego kraju przez grupę pseudokibiców warszawskiego klubu, którzy wracali z zagranicznego meczu kraju przez grupę pseudokibiców warszawskiego klubu, którzy wracali z zagranicznego meczu na AWP pseudokibiców warszawskiego klubu, którzy wracali z zagranicznego meczu na autostradzie Adiów warszawskiego klubu, którzy wracali z zagranicznego meczu na autostradzie A9 koło Graców klubu, którzy wracali z zagranicznego meczu na autostradzie A9 koło Graców Austrii Polacy wracali z zagranicznego meczu na autostradzie A9 koło Graców Austrii Polacy zatrzymali auto, którym pocznego meczu. Na autostradzie A9 koło Graców Austrii Polacy zatrzymali.

0: Zatrzymali auto, którym podróżowali na autostradzie A9 koło Gracu w Austrii. Polacy zatrzymali auto, którym podróżowali Chorwaci do A9 koło Gracu w Austrii. Polacy zatrzymali auto, którym podróżowali Chorwaci, dotkliwie ich pobili w Austrii. Polacy zatrzymali auto, którym podróżowali Chorwaci, dotkliwie ich pobili i okradli. Zatrzymali auto, którym podróżowali Chorwaci, dotkliwie ich pobili i okradli, a pojazd zdewastowali. Którym podróżowali Chorwaci, dotkliwie ich pobili i okradli, a pojazd zdewastowali. Austriacka Chorwaci dotkliwie ich pobili i okradli, a pojazd zdewastowali. Austriacka policja bezpośrednio po zdarzeniu ich pobili i okradli, a pojazd zdewastowali. Austriacka policja bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymała dwadzieścia, a pojazd zdewastowali. Austriacka policja bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymała 25 osób. Oś zdewastowali. Austriacka policja bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymała 25 osób. 8 z nich w procesie. Austriacka policja bezpośrednio po zdarzeniu zatrzymała 25 osób. 8 z nich w procesie zatrzymała 25 osób. 8 z nich w procesie głównym zostało już skazanych na kary od 1,5 do 4 lat. 8 z nich w procesie głównym zostało już skazanych na kary od 1,5 do 4 lat więzienia. Zatrzymana w procesie głównym zostało już skazanych na kary od 1,5 do 4 lat więzienia. Zatrzymana ostatnio trójka zostało już skazanych na kary od 1,5 do 4 lat więzienia. Zatrzymana ostatnio trójka nadal skazanych na kary od 1,5 do 4 lat więzienia. Zatrzymana ostatnio trójka nadal była poszukiwana europejskim 1,5 do 4 lat więzienia. Zatrzymana ostatnio trójka nadal była poszukiwana europejskimi nakazami aresztowania. Wszystkie więzienia zatrzymana ostatnio trójka nadal była poszukiwana europejskimi nakazami aresztowania. Wszystkie ostatnio trójka nadal była poszukiwana europejskimi nakazami aresztowania. Wszyscy należą do trzonu środowiska. Nadal była poszukiwana europejskimi nakazami aresztowania. Wszyscy należą do trzonu środowiska stołecznych pseudokibiców. Pana europejskimi nakazami aresztowania. Wszyscy należą do trzonu środowiska stołecznych pseudokibiców. Nakazami aresztowania. Wszyscy należą do trzonu środowiska stołecznych pseudokibiców. Kibiców dzięki wymianie informacji. Wszyscy należą do trzonu środowiska stołecznych pseudokibiców. Dzięki wymianie informacji z policją z Austrii. Trzonu środowiska stołecznych pseudokibiców. Dzięki wymianie informacji z policją z Austrii. 40 stołecznych pseudokibiców. Dzięki wymianie informacji z policją z Austrii. 41 i 29 kibiców. Dzięki wymianie informacji z policją z Austrii. 41 i 29-latka funkcjonariusz. Wymianie informacji z policją z Austrii. 41 i 29-latka funkcjonariusze zatrzymali w z policją z Austrii. 41 i 29-latka funkcjonariusze zatrzymali w mieszkaniach w Warszawie i w Ząbkach. 41 i 29-latka funkcjonariusze zatrzymali w mieszkaniach w Warszawie i w Ząbkach. 1 i 29-latka funkcjonariusze zatrzymali w mieszkaniach w Warszawie i w Ząbkach. A wracającego właśnie latka funkcjonariusze zatrzymali w mieszkaniach w Warszawie i w Ząbkach. A wracającego właśnie do Warszawy 36-latka na lotnisku zatrzymali w mieszkaniach w Warszawie i w Ząbkach. A wracającego właśnie do Warszawy 36-latka na lotnisku w Warszawie i w Ząbkach, a wracającego właśnie do Warszawy 36-latka na lotnisku, zaraz po Warszawie i w Ząbkach, a wracającego właśnie do Warszawy 36-latka na lotnisku, zaraz po wylądowaniu. Wracającego właśnie do Warszawy 36-latka na lotnisku, zaraz po wylądowaniu.
1: Będzie drugie podejście
0: do Warszawy 36-latka na lotnisku, zaraz po wylądowaniu.
1: Będzie drugie podejście do ustawy
0: 36-latka na lotnisku, zaraz po wylądowaniu.
1: Będzie drugie podejście do ustawy o statusie osoby
0: na lotnisku. Zaraz po wylądowaniu.
1: Będzie drugie podejście do ustawy o statusie osoby najbliższej.
0: Zaraz po wylądowaniu.
1: Będzie drugie podejście do ustawy o statusie osoby najbliższej. Będzie drugie podejście do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawy zawetowanej. Podejście do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawy zawetowanej wczoraj przez prezydenta Karola. Ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawy zawetowanej wczoraj przez prezydenta Karola Nawrockiego. Osoby najbliższej. Ustawy zawetowanej wczoraj przez prezydenta Karola Nawrockiego. Zapowiadają politycy koalicji rządowej. Na linii z nami nasz reporter Kacper Wróblewski, politycy koalicji rządowej. Na linii z nami nasz reporter Kacper Wróblewski, Kacprze Jakowej. Na linii z nami nasz reporter Kacper Wróblewski, Kacprze, jak prezydent uzasadnił swoje. Na linii z nami nasz reporter Kacper Wróblewski, Kacprze, jak prezydent uzasadnił swoje. Nasz reporter Kacper Wróblewski, Kacprze, jak prezydent uzasadnił swoją decyzję.
2: Karol Nawrocki tłumaczył
1: swoje. Wróblewski, Kacprze, jak prezydent uzasadnił swoją decyzję.
2: Karol Nawrocki tłumaczył
1: swoje. Kacprze, jak prezydent uzasadnił swoją decyzję.
2: Karol Nawrocki tłumaczył swoje weto do ustawy o statusie.

0: tych, którzy dzisiaj
1: przepełnionych słońcem i luzem dźwięków. To czeka letnich.

0: uzasadnił swoją decyzję.
1: Karol Nawrocki tłumaczył swoje weto do ustawy o statusie osoby najbliższej tym, że
2: Wszystkim wymienionym wszystkiego najlepszego.

-40% na wybrane akcesoria Play. Teraz w salonach Empik do -40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry. Teraz w salonach Empik do -40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do -40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do -30% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do -30% na wybrane zestawy akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do -30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz gry i konsole. Do tego do -30% na wybrane

0: Najlepszego Roberta i Juliana imieniny. Wszystkim wymienionym wszystkiego najlepszego od Łukasza. Juliana imieniny. Wszystkim wymienionym wszystkiego najlepszego od Łukasza Tymków, który jest imieniny. Wszystkim wymienionym wszystkiego najlepszego od Łukasza Tymków, który jest z wami do siedmiu. Wymienionym wszystkiego najlepszego od Łukasza Tymków, który jest z wami do 17:00. I wszystkiego najlepszego od Łukasza Tymków, który jest z wami do 17:00. Już niedługo też skupimy się na lepszego od Łukasza Tymków, który jest z wami do 17:00. Już niedługo też skupimy się na osobach urodzonych 18 latymków, który jest z wami do 17:00. Już niedługo też skupimy się na osobach urodzonych 18 lipca. Z wami do 17:00. Już niedługo też skupimy się na osobach urodzonych 18 lipca. Już niedługo też skupimy się na osobach urodzonych 18 lipca.
1: Radio Jura.
0: Skupimy się na osobach urodzonych 18 lipca.
1: Radio Jura. Muzyka.
0: Urodzonych 18 lipca.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
0: Do lipca.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

Radio Jura. So, digi-di-di-di. Radio Jura. So, digi-di-di. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Przebędzie.
0: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: laureata pokojowej Nagrody Nobla, a także Margaret Brown, afrykańskiego przywódcy, i laureata pokojowej Nagrody Nobla, a także Margaret Brown,
1: Radio Jura.
0: Urodzili się 18 lipca.
1: Radio Jura.
0: Tego lipca.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.

0: Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły. Żyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. PL. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wiesz, co zauważyłam?
0: Poleca Radio Jura.
1: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem.
0: Jura.
1: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego
1: jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furn.
1: Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do
1: Decydujesz lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpiesz
1: próbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący. Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowego. W salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowego. Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versa.
1: O!
2: Komfortowe są pozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versa.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżko inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versa.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki, wybór mebli w strefie butikowej by Versa.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź w strefie butikowej by Versa.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj.
1: O!
2: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właśnie narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym. Częstochowa Parki właściwym. Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
2: Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
2: Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl. Słoneczny Brzeg. Niedzielna
2: 4.
1: www.furnipol.pl. Słoneczny Brzeg, niedzielna www.furnipol.pl. Słoneczny Brzeg, niedzielna restauracja w sercu natury.pl. Słoneczny Brzeg, niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę.
1: Słoneczny Brzeg, niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i prze...
1: Słoneczny Brzeg, niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji a la carte.
3: Przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji a la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej
3: w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji a la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni. Zapraszamy do naszej restauracji a la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem. Naszej restauracji a la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby a la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej. Domowe lody chają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej. Domowe lody, chłodne napoje klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej. Domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej. Domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Mas atrakcji
1: ryby klasyki kuchni polskiej. Domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Mas atrakcji dla dzieci. Mini zoo
1: polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Mas atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw.
1: Chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Mas atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i
1: aromatyczną kawę.
3: Mas atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja.
3: Mas atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w
3: Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.

Składaliśmy życzenia i wymienialiśmy tych, którzy... Składaliśmy życzenia i wymienialiśmy tych, którzy świętują... Składaliśmy życzenia i wymienialiśmy tych, którzy świętują dzisiaj swoje... Składaliśmy życzenia i wymienialiśmy tych, którzy świętują dzisiaj swoje imieniny. Składaliśmy życzenia i wymienialiśmy tych, którzy świętują dzisiaj swoje imieniny. No to teraz wymieńmy tych, wymienialiśmy tych, którzy świętują dzisiaj swoje imieniny. No to teraz wymieńmy tych, którzy urodzili się o tych, którzy świętują dzisiaj swoje imieniny. No to teraz wymieńmy tych, którzy urodzili się 18 lipca dzisiaj swoje imieniny. No to teraz wymieńmy tych, którzy urodzili się 18 lipca. No to teraz wymieńmy tych, którzy urodzili się 18 lipca. Oczywiście pewnie raz wymieńmy tych, którzy urodzili się 18 lipca. Oczywiście pewnie jest to którzy urodzili się 18 lipca. Oczywiście pewnie jest to wielu z was, którzy nas teraz 18 lipca. Oczywiście pewnie jest to wielu z was, którzy nas teraz słuchają, ale ta oczywiście pewnie jest to wielu z was, którzy nas teraz słuchają, ale także Christine Bell. Oczywiście pewnie jest to wielu z was, którzy nas teraz słuchają, ale także Christine Bell, aktor jest to wielu z was, którzy nas teraz słuchają, ale także Christine Bell, aktorka i wokalistka, którzy nas teraz słuchają, ale także Christine Bell, aktorka i wokalistka, Windy słuchają, ale także Christine Bell, aktorka i wokalistka, Vin Diesel, którego znacie doskonale, Christine Bell, aktorka i wokalistka, Vin Diesel, którego znacie doskonale z serii Szybcy i Wściekli, aktorka i wokalistka, Vin Diesel, którego znacie doskonale z serii Szybcy i Wściekli, wokalistka, Vin Diesel, którego znacie doskonale z serii Szybcy i Wściekli, a także Vin Diesel, którego znacie doskonale z serii Szybcy i Wściekli, a także pisarka, go znacie doskonale z serii Szybcy i Wściekli, a także pisarka Katarzyna Grochola z serii Szybcy i Wściekli, a także pisarka Katarzyna Grochola i aktorzy Robert i Wściekli, a także pisarka Katarzyna Grochola i aktorzy Robert Kusz, a także pisarka Katarzyna Grochola i aktorzy Robert Koszucki i Marcin Mroczek. Pisarka Katarzyna Grochola i aktorzy Robert Koszucki i Marcin Mroczek. Katarzyna Grochola i aktorzy Robert Koszucki i Marcin Mroczek. To również dzień urodzin i aktorzy Robert Koszucki i Marcin Mroczek. To również dzień urodzin Nelsona Mandeli, południowy Robert Koszucki i Marcin Mroczek. To również dzień urodzin Nelsona Mandeli, Marcin Mroczek. To również dzień urodzin Nelsona Mandeli, południowy afrykańskiego przywódcy. To również dzień urodzin Nelsona Mandeli, południowoafrykańskiego przywódcy i laureata pokojowego. Dzień urodzin Nelsona Mandeli, południowoafrykańskiego przywódcy i laureata pokojowej nagrody Nelsona Mandeli, południowoafrykańskiego przywódcy i laureata pokojowej nagrody Nobla, południowoafrykańskiego przywódcy i laureata

0: zaprasza w każdą niedzielę.
1: O, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą
1: i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12.
1: Zawadzoną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela.
0: Niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku.
0: 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i
0: zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
0: Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
0: 7A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Zepsuta lodówka? Stary telewizor.
1: Niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Zepsuta lodówka? Stary telewizor.
1: Smaku, relaksu i super zabawy.
2: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się
1: zabawy.
2: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj ta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 606 pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 660 śmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700. Kontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800. A my odbierzemy Bofi. Zadzwoń 661 700 800. A my odbierzemy i zadzwoń 661 700 800. A my odbierzemy i zutylizujemy zużyty 61 700 800. A my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD 700 800. A my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych. A my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych. I zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Za zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firm DRTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbieramy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utnych małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektrofirm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja.

0: przekorny los, przez twe oczy zielone.
1: Reklama.
0: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne. Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagra Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Wyspa. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka. 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek. Zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka.

0: Tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17. Dzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Wielka w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo. Modne wakacje tylko z Giacomo. Wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo. Modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo. Modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjny Giacomo Conti. Wiadomo. Modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjny stylizacja. Wiadomo. Modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjny stylizacje, koszule, szorty i garnitury. Wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny.

0: is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InMart. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce. Good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost. Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Codziennie jest czas na lody
0: w apce InPost.

0: lekki mydlany.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy i mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.

0: tylko w Giacomo. Skorzystaj za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Domo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Nie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Szukasz czegoś?
0: Kij w Częstochowie.
1: Szukasz czegoś? Szukasz czegoś?
2: Jestem Von Halski.
1: Szukasz czegoś?
2: Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję.
1: Szukasz czegoś?
2: Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce.
1: Szukasz czegoś?
2: Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost.
1: Coś konkretnego?
2: Książka.
1: Von Halski.
2: Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost.
1: Coś konkretnego?
2: Książka, słuchawki do biegania.
1: Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost.
2: Coś konkretnego?
1: Książka, słuchawki do biegania.
2: Prezent w apce InPost.
1: Coś konkretnego?
2: Książka, słuchawki do biegania.
1: Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz
2: post?
1: Coś konkretnego?
2: Książka, słuchawki do biegania.
1: Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji?
2: Tego?
1: Książka, słuchawki do biegania.
2: Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji?
1: Zdaj się na mój...
2: Słuchawki do biegania.
1: Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji?
2: Zdaj się na mój nos.
1: Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji?
2: Zdaj się na mój nos.
1: Ja przynoszę propozycję.
2: A może potrzebujesz inspiracji?
1: Zdaj się na mój nos.
2: Ja przynoszę propozycję.
1: A ty
2: wybierasz inspiracji?
1: Zdaj się na mój nos.
2: Ja przynoszę propozycję.
1: A ty
2: wybierasz, kupujesz i...
1: Zdaj się na mój nos.
2: Ja przynoszę propozycję,
1: a ty
2: wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
1: Ja przynoszę propozycję,
2: a ty
1: wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
2: Wszystko
1: noszę propozycję,
2: a ty
1: wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
2: Wszystko w jednej,
1: a ty
2: wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
1: Wszystko w jednej apce.
2: Aż kupujesz i śledzisz zamówienie.
1: Wszystko w jednej apce.
2: Już teraz
1: wskakuj, śledzisz zamówienie.

bowiagd.pl 1-700-800 www.bowiagd.pl 800 www.bowiagd.pl Lato muzyka www.bowiagd.pl Lato muzyka i sztuka już.pl Lato muzyka i sztuka już od 17 do... Lato muzyka i sztuka już od 17 do 19 lipca. Z tego lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza

0: Biedronka.
1: Hej, tu IKEA.
2: Jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu.
0: Biedronka.
1: Hej, tu IKEA.
2: Różnić w zależności od sklepu.
0: Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family.
2: Od sklepu.
0: Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family ze... Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne... Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy. Tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane... Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800.

Dany i Miejskiej Orkiestry Dębskiej. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystaw Trydentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak Potańcówki z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak Potańcówki.

0: Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin złotych rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. Regulamin na ikea.pl.
1: Po reklamie.
0: Regulamin na ikea.pl.
1: Po reklamie.
0: Ikea.pl.
1: Po reklamie.
2: Muzyka.
1: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura.

Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kup okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów, zgarnij kupon na start.

Radio. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: stronę internetową na Podniebieniu. A tak swoją drogą to warto jeszcze wrócić na naszą stronę internetową. Bo tam jest bardzo, bardzo fajny przepis na deser z czereśniami.
1: Radio Jura.
0: Deser z czereśniami.
1: Radio Jura.
0: Rekreśniami.
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej nawet.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej nawet do 35 groszy.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze.
2: Reklama.
3: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Marzysz o
3: 26. Szczegóły na shell.pl.
4: Marzysz o wyjątkowym.
3: Szczegóły na shell.pl.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie.
3: PL.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie. W CMB mamy. Marzysz o wyjątkowym tarasie. W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Marzysz o wyjątkowym tarasie. W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Wyjątkowym tarasie. W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetry. W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe w różnych formatach. B mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno. 2 i 3 centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. W różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych. Ton drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych. Kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienekki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. 112. CMB. Inspiruje do zmian. CMB. Inspiruje do zmian. Inspiruje do zmian.
5: Zamek Bobolice.
4: Inspiruje do zmian.
5: Zamek Bobolice powstał z ruin. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam. Powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Ja pytam o...
5: Do Bobolic. Jarosław Lasecki.
6: Ja pytam o model biznesowy...
5: Jarosław Lasecki.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję...
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do...
6: Ja pytam o model biznesowy...

0: tak zwanym szczycie truskawkom. A teraz mamy czas.
1: A tak swoją drogą to warto jeszcze wrócić na naszą stronę.

0: biznesowe i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzji i odwagę do zmiany zawodowej.
0: Podkreślam, o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzji i odwagę do zmiany zawodowej.
0: Podkreślam i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzji i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na dzień...
1: Decyzji i odwagę do zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
1: Zmiany zawodowej.
0: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami.
0: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na... Łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na Żabka.pl.
1: Drugie. To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na Żabka.pl. Franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna. W rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na Żabka.pl. Franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna.
0: I Krzysztof Ibisz.
1: Przedsiębiorcami Żabki.
0: Posłuchaj na Żabka.pl. Franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna.
0: I Krzysztof Ibisz. Posłuchaj na Żabka.pl. Franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna.
0: I Krzysztof Ibisz.
2: 3-17-41.
0: Co tak? Franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna.
0: I Krzysztof Ibisz.
2: 3-17-41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na...
1: Paulina Sykut-Jerzyna.
0: I Krzysztof Ibisz.
2: 3-17-41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w...
0: I Krzysztof Ibisz.
2: 3-17-41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto. A 3-17-41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto. A konkretnie to na 10 milionów.
3: 3-17-41. Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto. A konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O! Tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto. A konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O! Ja też umiem liczyć.
2: Liczę na szczęście w lotto. A konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O! Ja też umiem liczyć.
2: 8. To, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O! Ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
2: 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja.
2: Kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10.
3: Też umiem liczyć.

0: 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher do 2 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych w tym wyłączenia dostępne. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych w tym wyłączenia dostępne w sklepie. Transakcje. Standardowe warunki akcji promocyjnych w tym wyłączenia dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I standardowe warunki akcji promocyjnych w tym wyłączenia dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to akcji promocyjnych w tym wyłączenia dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności w tym wyłączenia dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności. Letnie przyjemności.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się... Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować... Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce...
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój...
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: Odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć...
1: To świetnie się składa, bo teraz...
2: Przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie...
2: Sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie świetnie się składa.

0: Wątku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki. Dla prawidłowego poziomu glukozy z ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Działanie produktu wynika na słodycze i pomaga utrzymać wagę.
2: Sobota z Radiem Jura.

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. O 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Aż złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Oszczędni tankują
0: taniej. Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Oszczędni tankują taniej.
0: Bo od i na lotto.pl.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan. Litr benzyny
1: tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan.

0: 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta ryby bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Wakacyjne
0: wolubca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Wakacyjne voucherobranie w
0: Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Wakacyjne voucherobranie w
0: zaplanuję, to kupuję.
1: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł.
0: Kupuję.
1: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16. Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca. Zrób jedno. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca. Zrób jednorazowe 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca. Zrób jednorazowe zakupy za minich. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 140 do soboty 18 lipca. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i 18 lipca. Zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. 49 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Korzystasz go od tych i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 20. Voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca. Złotych. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75. Wykorzystasz go od 20.

0: drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za krewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 4 super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450 zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy?
0: 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy?
0: Kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy? Castorama.
0: 450.
1: No to co? Malujemy? Castorama. Razem najlepiej. No to co? Malujemy? Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castorama. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Volkswagen Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Volkswagen Golf z automatyczną. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią na castorama.pl. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 909 ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
0: I innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Volkswagen. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie jedzie, mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Co? A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo.
2: Czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin.

0: jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.
1: Kia, kia.
0: Radio Jura.

0: A friend everywhere.
1: Radio Jura.
0: I got a girlfriend everywhere.
1: Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

Radio Radio Jura. Radio Jura.

0: Radio Jura.
1: Najnowsze wiadomości.
0: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklam.
0: Radio Jura.
2: Reklama.
0: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Twój materac ma.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż Hiszpańska.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Doktor Materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Doktor Materac niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Telenowela? Czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace. Materace z gorącym rabatem. Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25% zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Pańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac, zawiercie bram z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac, zawiercie bram do 25%. Doktor Materac, zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 5%. Doktor Materac, zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Doktor Materac, zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Materac, zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Zawiercie brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac, Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
1: W Karogowców 43, Aniołów Park.
3: Doktor Materac, ole!
4: W Carrefourze kuchnia francuska.
1: Aniołów Park.
3: Doktor Materac, ole!
4: W Carrefourze kuchnia francuska jest.
3: Doktor Materac, ole!
4: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok.
3: Materac, ole!
4: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na
3: francuskie. Ole!

0: suplarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczup. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i Litorsal. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów pod nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania
0: i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składów
0: podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Hej, tu Paweł Orlański.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw.
1: Produktu wynika z działania jego składników.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw.
1: Jego składników.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje. Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tan i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania i to ze zniżką do 30 właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania i to ze zniżką do 36 groszy na litrze. A każde wakacje zaczynają się od tankowania i to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do wakacje zaczynają się od tankowania i to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 tankowania i to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Gang świeżaków.
2: Groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Gang świeżaków zaprasza do
2: Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżaków.
2: Szczegóły na molmove.pl.
3: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżaków.
2: Molmove.pl.
3: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw. Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw. Studziów zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw. Codziennych dostaw, bo w Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw. Codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen wybór świeżych owoców i warzyw. Codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości warzyw. Codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od tych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 kład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. Za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę. Pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeżo winogrona jasne na wagę tylko 8...

0: 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie.
0: Owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
0: W niskich cenach. Od zawsze.

0: W życiu dokonujemy
1: mamy dla was świetny wybór. To muzyka, na przykład demokrację.
0: Radio Jura.
1: Kolejne najnowsze wiadomości.

0: reklamie.
1: 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
0: Po reklamie.
1: Cena przed obniżką 4,99.
0: Po reklamie.
2: W wielu miejscach to...
1: 4,99.
0: Po reklamie.
2: W wielu miejscach to jest już pora obiadu.
0: Po reklamie.
2: W wielu miejscach to jest już pora obiadowa. W wielu miejscach to jest już pora obiadowa. Minęła. W wielu miejscach to jest już pora obiadowa. Minęła 14 u nas. W wielu miejscach to jest już pora obiadowa. Minęła 14 u nas. To czas na wiadomości. To jest już pora obiadowa. Minęła 14 u nas. To czas na wiadomości. Już pora obiadowa. Minęła 14 u nas. To czas na wiadomości.
3: Część pociągu.
2: Wiadowa. Minęła 14 u nas. To czas na wiadomości.
3: Część pociągu
2: towarowego. 14 u nas. To czas na wiadomości.
3: Część pociągu towarowego, który w
2: nas. To czas na wiadomości.
3: Część pociągu towarowego, który wczoraj wykoleił się na trasie. Część pociągu towarowego, który wczoraj wykoleił się na trasie z Nowego Sącza do Muszyny. Część pociągu towarowego, który wczoraj wykoleił się na trasie z Nowego Sącza do Muszyny. Część pociągu towarowego, który wczoraj wykoleił się na trasie z Nowego Sącza do Muszyny w Małopolsce, zostałego, który wczoraj wykoleił się na trasie z Nowego Sącza do Muszyny w Małopolsce, została już usunięta z torowiska. Wykoleił się na trasie z Nowego Sącza do Muszyny w Małopolsce, została już usunięta z torowiska. Akcja Nowego Sącza do Muszyny w Małopolsce została już usunięta z torowiska. Akcja odblokowania w Małopolsce została już usunięta z torowiska. Akcja odblokowania linii kolejowej i usuwania pozostałych ta storowiska. Akcja odblokowania linii kolejowej i usuwania pozostałych wagonów może potrwać jeszcze nawet kilka. Akcja odblokowania linii kolejowej i usuwania pozostałych wagonów może potrwać jeszcze nawet kilka dni. Usuwania linii kolejowej i usuwania pozostałych wagonów może potrwać jeszcze nawet kilka dni. Informuję, usuwania pozostałych wagonów może potrwać jeszcze nawet kilka dni. Informuje nasz reporter Maciej wagonów może potrwać jeszcze nawet kilka dni. Informuje nasz reporter Maciej Płachicki potrwać jeszcze nawet kilka dni. Informuje nasz reporter Maciej Płachicki.
4: W nocy na miejsce wypadku dojechał
3: kilka dni. Informuje nasz reporter Maciej Płachicki.
4: W nocy na miejsce wypadku dojechał specjalny dźwig.
3: Informuje nasz reporter Maciej Płachicki.
4: W nocy na miejsce wypadku dojechał specjalny dźwig, który z biegnącej.
3: Reporter Maciej Płachicki.
4: W nocy na miejsce wypadku dojechał specjalny dźwig, który z biegnącej równolegle do torowiska. W nocy na miejsce wypadku dojechał specjalny dźwig, który z biegnącej równolegle do torowiska drogi podniósł dwa wykolejone wypadku dojechał specjalny dźwig, który z biegnącej równolegle do torowiska drogi podniósł dwa wykolejone wagony. Dźwig, który z biegnącej równolegle do torowiska drogi podniósł dwa wykolejone wagony. Dzięki temu 11 wagoncej równolegle do torowiska drogi podniósł dwa wykolejone wagony. Dzięki temu 11 wagonów z pierwszej części składu drogi podniósł dwa wykolejone wagony. Dzięki temu 11 wagonów z pierwszej części składu wraz z lokomotywą podniósł dwa wykolejone wagony. Dzięki temu 11 wagonów z pierwszej części składu wraz z lokomotywą można było wagony. Dzięki temu 11 wagonów z pierwszej części składu wraz z lokomotywą można było temu 11 wagonów z pierwszej części składu wraz z lokomotywą można było odstawić na boczny tor w Nowym Sączu. Wagonów z pierwszej części składu wraz z lokomotywą można było odstawić na boczny tor w Nowym Sączu, gdzie badać je będą członki składu wraz z lokomotywą można było odstawić na boczny tor w Nowym Sączu, gdzie badać lokomotywą można było odstawić na boczny tor w Nowym Sączu, gdzie badać je będą członkowie Państwowej Komisji Badania odstawić na boczny tor w Nowym Sączu, gdzie badać je będą członkowie Państwowej Komisji Badania wypadków tor w Nowym Sączu, gdzie badać je będą członkowie Państwowej Komisji Badania wypadków kolejowych. Od strony gdzie badać je będą członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Od strony Muszyny dotarł też pociąg techniczny, gdzie będą członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Od strony Muszyny dotarł też pociąg techniczny, który Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Od strony Muszyny dotarł też pociąg techniczny, który postara się odciąć badania wypadków kolejowych. Od strony Muszyny dotarł też pociąg techniczny, który postara się odciągnąć drugą kolejowych. Od strony Muszyny dotarł też pociąg techniczny, który postara się odciągnąć drugą część składu, jednak by wyciągnąć wagony, które Muszyny dotarł też pociąg techniczny, który postara się odciągnąć drugą część składu, jednak by wyciągnąć wagony, które wpadły pociąg techniczny, który postara się odciągnąć drugą część składu, jednak by wyciągnąć wagony, które wpadły do Popradu bądź oparł postara się odciągnąć drugą część składu, jednak by wyciągnąć wagony, które wpadły do Popradu bądź oparły się na skrzyżowaniu drugą część składu, jednak by wyciągnąć wagony, które wpadły do Popradu bądź oparły się na skarpie potrzebny jest jednak by wyciągnąć wagony, które wpadły do Popradu bądź oparły się na skarpie potrzebny jest trzeci dźwig wagony, które wpadły do Popradu bądź oparły się na skarpie potrzebny jest trzeci dźwig kolejowy do Popradu bądź oparły się na skarpie potrzebny jest trzeci dźwig kolejowy, który nie może do oparły się na skarpie potrzebny jest trzeci dźwig kolejowy.

Przestrzeń dająca dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia standardy. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3. Z legendarną, która wyprzedza twoje oczekiwania.

0: Drugi 50 równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów. Drugi 50% Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów. Drugi 50% taniej z apką i Prezydent 120 gramów. Drugi 50% taniej z apką kartą seniora Carrefour 20 gramów. Drugi 50% taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8. Drugi 50% taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18. Cent taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Upały. Koniec.
0: Lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Upały. Koniec są żarty.
0: Oferta ważna do 18 lipca.
1: Upały. Koniec są żarty.
0: 18 lipca.
1: Upały. Koniec są żarty.
2: Efekt? Osłabienie.
1: Upały. Koniec są żarty.
2: Efekt? Osłabienie ciągłe.
1: To nie są żarty.
2: Efekt? Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii.
1: Nie są żarty.
2: Efekt? Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii.
1: Efekt?
2: Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne. Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne. Ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal.

0: który nie może dojechać z powodu potrzebny jest trzeci dźwig kolejowy, który nie może dojechać z powodu uszkodzenia torów.
1: Warto też znać lokalne zwyczaje, chociażby dotyczące płacenia napiwków.

0: teraz dostępne już za 2000 zł netto z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowych netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w saty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. BMW. Radość z jazdy.
1: Typ
0: BMW. Radość z jazdy.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze.
0: Radość z jazdy.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend
0: z jazdy.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. A plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej z weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej złoty 79 za już od czwartku. Arbus 64% taniej złoty 79 za kilogram z op. Arbus 64% taniej złoty 79 za kilogram z apką kart 3% taniej, złoty 79 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Złoty 79 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 za kilogram z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką tą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,90 for lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.

0: dotyczące płacenia napiwków. Ostrzega także przed lokalne zwyczaje, chociażby dotyczące płacenia napiwków. Ostrzega także przed nieprzemyślanym przywozem,
1: Kupując pamiątki, warto wiedzieć, że wywóz figurek Buddy wyższych niż 12. Kupując pamiątki, warto wiedzieć, że wywóz figurek Buddy wyższych niż 12 cm. Pamiątki, warto wiedzieć, że wywóz figurek Buddy wyższych niż 12 cm. Wymaga specjalnie, że wywóz figurek Buddy wyższych niż 12 cm. Wymaga specjalnego pozwolenia. Figurek Buddy wyższych niż 12 cm. Wymaga specjalnego pozwolenia tajskich władz. Wyższych niż 12 cm. Wymaga specjalnego pozwolenia tajskich władz.
0: Agencja przypomina też, by zarejestrować się w systemie
2: Słuchacie nas w sobotę 18. Słuchacie nas w sobotę 18 lipca. Słuchacie nas w sobotę 18 lipca. To jest Międzynarodowy Dzień Energii. Słuchacie nas w sobotę 18 lipca. To jest Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Słuchacie nas w sobotę 18 lipca. To jest Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Dzień nas w sobotę 18 lipca. To jest Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Dzień kawioru i Światowy Dzień lipca. To jest Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Dzień kawioru i Światowy Dzień Słuchania. Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. Dzień kawioru i Światowy Dzień Słuchania. A więc Dzień Nelsona Mandeli. Dzień kawioru i Światowy Dzień Słuchania. A więc słuchajcie, bo przed wami całym Deli Dzień Kawioru i Światowy Dzień Słuchania. A więc słuchajcie, bo przed wami całe mnóstwo muzyki wybranej. Kawioru i Światowy Dzień Słuchania. A więc słuchajcie, bo przed wami całe mnóstwo muzyki wybranej na lato. Słuchania. A więc słuchajcie, bo przed wami całe mnóstwo muzyki wybranej na lato. A więc słuchajcie, bo przed wami całe mnóstwo muzyki wybranej na lato. Grają dla was Łukasz Tymku. Bo przed wami całe mnóstwo muzyki wybranej na lato. Grają dla was Łukasz Tymków. Mnóstwo muzyki wybranej na lato grają dla was Łukasz Tymków.
3: Muzyka
2: wybranej na lato grają dla was Łukasz Tymków.
3: Muzyka wybrana na lato.
2: To grają dla was Łukasz Tymków.
3: Muzyka wybrana na lato.
2: Dla was Łukasz Tymków.
3: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura
2: Tymków.
3: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura.

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

0: bo nie będzie co oglądać.
1: Radio Jura.
0: Oglądać.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Jura.
2: Reklama. Reklama.
3: Rapa.
2: Reklama.
3: Rapa para, przekorny los.
2: Reklama.
3: Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone.
2: Reklama.
3: Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i... Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne... Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Juros, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska... Oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ Młodzież Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ Młodzieżowe Zespoły Łydka. 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ Młodzieżowe Zespoły Łydka Grubasa. Na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ Młodzieżowe Zespoły Łydka Grubasa oraz Jurajskiej zagrają DJ-em. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martają DJ-em. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka.

0: Mundial jeszcze trwa, przed nami ostatnie dwa mecze. Mundial jeszcze trwa, przed nami ostatnie dwa mecze w tym turnieju. Mundial jeszcze trwa, przed nami ostatnie dwa mecze w tym turnieju, który oczywiście jeszcze trwa, przed nami ostatnie dwa mecze w tym turnieju, który oczywiście jest mi ostatnie dwa mecze w tym turnieju, który oczywiście jest dużo droższy od nie dwa mecze w tym turnieju, który oczywiście jest dużo droższy od poprzedniego. Taka jest w tym turnieju, który oczywiście jest dużo droższy od poprzedniego. Taka już jest, który oczywiście jest dużo droższy od poprzedniego. Taka już jest mundialowa tradycja.
1: Radio.

0: zeszłym.
1: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
0: Masz rację.
1: Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
0: Masz rację. W tym...
1: Że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
0: Masz rację. W tym roku zrobię to w...
1: Sprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!
0: Masz rację. W tym roku zrobię to wcześniej. Z Kadexem.
1: Autem? Jedź natychmiast!
0: Masz rację. W tym roku zrobię to wcześniej. Z Kadexem. Kadex. Kompleksowa...
1: Natychmiast!
0: Masz rację. W tym roku zrobię to wcześniej. Z Kadexem. Kadex. Kompleksowa naprawa samochodów. Masz rację. W tym roku zrobię to wcześniej. Z Kadexem. Kadex. Kompleksowa naprawa samochodów. Wymiana wtrysk. Zrobię to wcześniej. Z Kadexem. Kadex. Kompleksowa naprawa samochodów. Wymiana wtrysków. Regeneracja sprężarki. Z Kadexem. Kadex. Kompleksowa naprawa samochodów. Wymiana wtrysków. Regeneracja sprężarki i wiele innych. Kadex. Kompleksowa naprawa samochodów. Wymiana wtrysków. Regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy. Kompleksowa naprawa samochodów. Wymiana wtrysków. Regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy. Częstochowa. Traugutta. Wymiana wtrysków. Regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy. Częstochowa. Traugutta 16. Regeneracja sprężarki i wiele innych. Zapraszamy. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Karki i wiele innych. Zapraszamy. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katynia 2. Kadex-Myślnik-Tłumik. Zapraszamy. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katynia 2. Kadex-Myślnik-Tłumiki.pl. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katynia 2. Kadex-Myślnik-Tłumiki.pl. Ta 16 bohaterów Katynia 2, kadex-myślnik-tłumiki.pl. Bohaterów Katynia 2, kadex-myślnik-tłumiki.pl.
2: Wielka letnia wyprzedaż
0: myślnik-tłumiki.pl.
2: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej
0: PL.
2: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
3: Wiadomo.
2: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko.
2: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z
2: salonach mody męskiej Giacomo Conti.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury.

0: to Allegro.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście.
0: To Allegro.
1: 3.17.41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie...
2: 3.17.41. Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów...
2: 40. Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O!
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8.11.
1: Szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8.11.
1: Konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8.11.
3: A teraz w Lotto
1: milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja.
1: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj,
1: umiem liczyć. 8...

0: bo życie to są chwile. Sceną, food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp. Życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na gal. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek. Jemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Kochanie, co robi?
0: Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Kochanie, co robisz?
0: Radio Jura.
1: Kochanie, co robisz?
2: Wypatruję już lata za oknem i...
1: Kochanie, co robisz?
2: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do...
1: Kochanie, co robisz?
2: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
1: Kochanie, co robisz?
2: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
3: W takim razie może...
2: Wypatruję już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
3: W takim razie...
2: Już lata za oknem i planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
3: W takim razie może w tym roku przygotujemy...
2: I planuję wyjazd do naszej ukochanej Chorwacji.
3: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto...
2: Do naszej ukochanej Chorwacji.
3: W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem. W takim razie może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem. Nie tak jak w zeszłym.
2: Co?
3: Może w tym roku przygotujemy auto z kadeksem. Nie tak jak w zeszłym.
2: Co?
3: Przygotujemy auto z kadeksem. Nie tak jak w zeszłym.
2: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy nie z...
3: Auto z kadeksem. Nie tak jak w zeszłym.
2: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym...
3: Sem. Nie tak jak w zeszłym.
2: Co? Chcesz mi powiedzieć, że pojechaliśmy niesprawdzonym przez nich autem? Jedź natychmiast!

0: Biedronka. Hej!
1: Jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: Hej! Leć do Auchan i
1: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki
1: sklepu. Biedronka.
0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo teraz w... Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo teraz... Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane... Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł... Znaczki Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znak... Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft. Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki 1000 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj ra... Otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabatek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 60%.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w Pekao...
0: Miliony złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku...
0: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim...
0: od aplikacji i na lotto.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28...
0: .pl.
1: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni... Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie...
1: Że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600...
1: Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł...
1: Do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z...
1: Lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie... konta z kartą.
1: Jest też...
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą.
3: Jest też sporo innych promocji.
2: Otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą.
3: Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji...
2: Za otwarcie konta z kartą.
3: Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji dni otwarte...
2: Konta z kartą.
3: Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym...
3: Też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest Pekao Bank Polski...
3: Promocji.
4: Organizatorem promocji... Promocji dni otwarte z kontem osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocjatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 dni otwarte z kontem osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 6 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki tego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat. Otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji z promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na Pekao o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekaobp.pl i w placówkach banku. pekaobp.pl i w placówkach banku. Pekao, twój bank polski.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jest
3: i w placówkach banku. Pekao, twój bank polski.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: Pekao, twój bank polski.
5: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
6: Do środy z kartą moja...
3: Mój Bank Polski.

tylko w Giacomo. Skorzystaj z garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Giacomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. Wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. Jak zakup Jurajskiej w Częstochowie. Jak zakupy nie tylko w. Jak zakupy nie tylko na Allegro. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jest gro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o Allegro Pay. Odraczaj płatności.

rabaty aż do 66% na wybrane produkty MyBiraj, rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie 22 lipca

0: wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje The Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuj. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie. Regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie. To kupuje. Po reklamie.
1: Radio Jura.
0: Po reklamie.
1: Radio Jura.
0: Po reklamie.
1: Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Na lato.

0: 0%. Jak tak? To aleką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak? To pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak? To Allegro.
1: 3,7.
0: Spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak? To Allegro.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
0: RRSO 0%. Jak tak? To Allegro.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
0: Jak tak?

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

0: dni, bo jak się... No źle się poczuł, przyjechał samochodem na SOR, no i został kilka dni, bo jak się okazało, miał dosyć poważne... Kiedy próbował wyjechać z parkingu, okazało się, że ma do zapłacenia 1350. Bo szpital, parkingu okazało się, że ma do zapłacenia 1350 zł. Ale czyż nie jest ci w szpitalu? Pan ostatecznie zapłacił i wyjechał.
1: Radio Jura.
0: Końskie nerwy i końskie zdrowie.
1: Radio Jura.
0: Końskie zdrowie.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w społem. Pierogi z serem i roko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w społem. Pierogi z serem, tak tanio. Powiedz tak, okazjom w społem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem. Powiedz tak, okazjom w społem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem. 450 gramów w społem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem. 450 gramów za 11 zł. Pierogi z serem i rodzynkami z połem. 450 gramów za 11 zł 90 zynkami z połem, 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją, 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją na gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 9 gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 19. Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 19 groszy za sztuk. 1 litr przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą. Przy zakupie 2 sztuk cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. 2 zł 19 groszy za sztukę z

0: Proszę za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Upały. To nie są żarty.
0: Z aplikacją lub kartą klienta.
1: Upały. To nie są żarty.
0: Kartą klienta.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt?
0: Klienta.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt?
2: Osłabienie.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt?
2: Osłabienie, ciągłe pragnienie.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt?
2: Osłabienie, ciągłe pragnienie i
1: efekt?
2: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cen.
1: Ciągłe pragnienie i brak energii.
2: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
1: Nie i brak energii.
2: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
1: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
2: Aby je uzupełnić.
1: Potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
2: Aby je uzupełnić,
1: sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal.
1: Nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety.
1: Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom. W wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolit. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolit. Pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Dnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowie. Prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania
3: elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników
3: podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Oszczędnik.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Oszczędni tankują taniej.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Oszczędni tankują taniej.
6: Bo od
4: produktu wynika z działania jego składników.
5: Oszczędni tankują taniej.
6: Bo od czwartków.
5: Oszczędni tankują taniej.
6: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny.
5: Oszczędni tankują taniej.
6: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej taniej.
5: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95.
6: Od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie. Do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18-łowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18-95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. 80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje? Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje? To kupuje. Do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje? To kupuje. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje? To kupuje.
7: To pewne. Niskie ceny.
6: Planuje. To kupuje.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na...
6: Kupuje.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karku. Od zawsze na zawsze.

0: 14,99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka kiełbana grill Megapaka 14,99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka kiełbasa Śląska 14,99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka kiełbasa Śląska Kraina Wędlin 99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka kiełbasa Śląska Kraina Wędlin 550 gr za kilogram, a z kartą Moja Biedronka kiełbasa Śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4 z kartą Moja Biedronka kiełbasa Śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,90 kiełbasa Śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę Śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk limit dzienny 10 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk limit dzienny 2 sztuki na kartę 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk limit dzienny 2 sztuki na kartę or 9 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk limit dzienny 2 sztuki na kartę oraz wszystkie brykiety z węgla sztukę przy zakupie dwóch sztuk limit dzienny 2 sztuki na kartę oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do dwóch sztuk limit dzienny 2 sztuki na kartę oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant dzienny 2 sztuki na kartę oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania 1 plus na kartę oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania 1 plus 1 gratis wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania 1 plus 1 gratis limit dzienny 4 sztuki maksymalnie 2 gratis na kartę Biedronka
1: Volkswagen Golf z automatycznym
0: maksymalnie 2 gratis na kartę Biedronka
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie
0: Biedronka
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 9 Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 900 z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie odwiedź najbliższy salon i sprawdź szczegóły tej i innych atrakcyjnie znajdziesz na Volkswagen.pl. Sprawdź szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do... Masz znaczek Minecraft i sticker...

Choć żyjemy w takim kraju... Choć żyjemy w takim kraju, który wszyscy... Choć żyjemy w takim kraju, który wszyscy chwalą, to jednak ciągle... Choć żyjemy w takim kraju, który wszyscy chwalą, to jednak ciągle zdarzają się jeszcze tak zwane barei... Żyjemy w takim kraju, który wszyscy chwalą, to jednak ciągle zdarzają się jeszcze tak zwane barei... Który wszyscy chwalą, to jednak ciągle zdarzają się jeszcze tak zwane bareizmy, czyli takie sytuacje się jeszcze tak zwane bareizmy, czyli takie sytuacje, że w głowie się nie mieści. Pewien pacjent trafił na oddział, czyli takie sytuacje, że w głowie się nie mieści. Pewien pacjent trafił na oddział ratunkowy, że w głowie się nie mieści. Pewien pacjent trafił na oddział ratunkowy w Poznaniu, w szpitalu się nie mieści. Pewien pacjent trafił na oddział ratunkowy w Poznaniu, w szpitalu klinicznym. Pacjent trafił na oddział ratunkowy w Poznaniu, w szpitalu klinicznym. Na oddział ratunkowy w Poznaniu, w szpitalu klinicznym. No źle się poczuł, przyjechał w Poznaniu, w szpitalu klinicznym. No źle się poczuł, przyjechał samochodem na SOR, no i został w Poznaniu, w szpitalu klinicznym. No źle się poczuł, przyjechał samochodem na SOR, no i został w szpitalu klinicznym. No źle się poczuł, przyjechał samochodem na SOR, no i został kilka dni.

0: Oranżady Helena. Wyłączenia i znaczek przy zakupie wybranych rodzajów Oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w zakupie wybranych rodzajów Oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie rodzajów Oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co za Oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje? Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. I inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. W regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
1: To jest.
0: Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
1: To jest.
0: To kupuje. Po reklamie.
1: To jest Radio Jura.
0: Po reklamie.
1: To jest Radio Jura.
0: Po reklamie.
1: To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Jest Radio Jura. Jura.

produkty Minecraft. A do środy raty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 20-66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz produkty Minecraft. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy craft. A do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy do środy 22 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranego 2 lipca.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

Muzyka. Muzyka wybrana na... Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Sobota to powinien być. Sobota to powinien być czas relaksu. Sobota to powinien być czas relaksu. Sobota to powinien być czas relaksu. Nieważne, czy spędzacie. Sobota to powinien być czas relaksu. Nieważne, czy spędzacie. Sobota to powinien być czas relaksu. Nieważne, czy spędzacie czas aktywnie, czy pasywnie. Relaksu. Nieważne, czy spędzacie czas aktywnie, czy pasywnie. Ważne, żebyście. Nieważne, czy spędzacie czas aktywnie, czy pasywnie. Ważne, żebyście mieli też dostęp do najnowszych. Spędzacie czas aktywnie, czy pasywnie. Ważne, żebyście mieli też dostęp do najnowszych informacji. Aktywnie, czy pasywnie. Ważne, żebyście mieli też dostęp do najnowszych informacji. Pasywnie. Ważne, żebyście mieli też dostęp do najnowszych informacji i za chwilę wam to zapewnimy. Żebyście mieli też dostęp do najnowszych informacji i za chwilę wam to zapewnimy. A potem oczywiście też dostęp do najnowszych informacji i za chwilę wam to zapewnimy. A potem oczywiście wraca muzyka nowszych informacji i za chwilę wam to zapewnimy. A potem oczywiście wraca muzyka wybrana na lato. I za chwilę wam to zapewnimy. A potem oczywiście wraca muzyka wybrana na lato. To zapewnimy. A potem oczywiście wraca muzyka wybrana na lato. A potem oczywiście wraca muzyka wybrana na lato.
1: Radio Jura.
0: Wraca muzyka wybrana na lato.
1: Radio Jura.
0: Wybrana na lato.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wojna.
2: Reklama.
3: Wojna terra.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż...
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela. Czas to zmienić. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela. Czas to zmienić. Doktor Materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela. Czas to zmienić. Doktor Materac zapraszam lat niż hiszpańska telenowela. Czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Terka telenowela. Czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Teraz czas to zmienić. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace. Doktor Materac zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem. A teraz zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem. Do zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem. Do 25%. Doktor Materac. Hiszpańskie materace z gorącym rabatem. Do 25%. Doktor Materac. Prace z gorącym rabatem. Do 25%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury gorącym rabatem. Do 25%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 25%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4%. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców. Doktor Materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43 Aniołów Park. Doktor Materac. O. Częstochowa drogowców 43 Aniołów Park. Doktor Materac. Ole! 43 Aniołów Park. Doktor Materac. Ole! Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
4: Wakacyjny.
3: Doktor Materac. Ole!
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją.
3: Materac. Ole!
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20.
3: Le.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo.

0: tylko 20 groszy taniej.
1: O!
0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
1: O!
0: A jak się... Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
1: O!
0: A jak się coś dokupi na stacji, to z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
1: O!
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
1: O!
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O! A o ile?
0: O 20 groszy taniej.
1: O!
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O! A o ile?
0: 30 taniej.
1: O!
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
0: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
0: Nawet jak kupię burgera
1: na stacji, to będzie jeszcze taniej.
0: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
0: Nawet jak kupię burgera lub pizzę,
1: to jeszcze taniej.
0: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
0: Nawet jak kupię burgera lub pizzę.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę.
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
1: 35 groszy taniej na litrze.
0: Nawet jak kupię burgera lub pizzę.
1: Tak.
2: A jak lemoniadę?
1: No też.
0: I na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
1: No też.
0: To poprosimy.
1: Ale co?
0: Jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
2: A jak lemoniadę?
1: No też.
0: To poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko.
1: Tak.
0: Pizzę?
1: Tak.
2: A jak lemoniadę?
1: No też.
0: To poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób...
1: Tak.
2: A jak lemoniadę?
1: No też.
0: To poprosimy.
1: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób...
2: Ade?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum...
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł.
1: To.
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35... Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 i nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva IF. 5 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva IF. Aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva IF. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva IF. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/. Na weekend do 50 litrów paliwa Verva IF. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/. Orlen. Z energią litrów paliwa Verva IF. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/. Orlen. Z energią na weekend. Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/. Orlen. Z energią na weekend. Regulaminie na vitae.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
3: Ja pytam o model biznesowy.
0: .pl/.
1: Orlen. Z energią na weekend.
3: Ja pytam o model biznesowy.
1: Orlen. Z energią na weekend.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązanie.
2: A ja od
1: energią na weekend.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązanie.
2: A ja o decyzję i od...
1: Weekend.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązanie.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodu.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązanie.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: Model biznesowy i konkretne rozwiązanie.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście i konkretne rozwiązanie.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: Zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w
3: podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami.
3: Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na Żabka.pl. Łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na Żabka.pl. Franczyza.
2: Paulina Sykuta.
3: I drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na Żabka.pl. Franczyza.
2: Paulina Sykuta. W rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na Żabka.pl. Franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna. Franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na Żabka.pl. Franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna.
3: I Krzysztof Ibisz. Posłuchaj na Żabka.pl. Franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna.
3: I Krzysztof Ibisz. Żabka.pl. Franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna.
3: I Krzysztof Ibisz.
4: Dynamika, która wyznacza.
3: Franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna.
3: I Krzysztof Ibisz.
4: Dynamika, która wyznacza standard.
2: Sykut-Jerzyna.
3: I Krzysztof Ibisz.
4: Dynamika, która wyznacza standardy.
3: Przez Krzysztof Ibisz.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Techa wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Techn...

która wyprzedza Twoje oczekiwania, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. Komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To bez podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania.

0: Teraz dostępne już za 2000 BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financials w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegółowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na BMW.pl. Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na BMW.pl. BMW. Szczegóły oferty w salonach i na BMW.pl. BMW. Szczegóły oferty w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. BMW. Radość z jazdy. BMW. Radość z jazdy.
1: Panią,
0: radość z jazdy.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
0: Radość z jazdy.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiem.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.
1: W kółko taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.
3: W kółko myślę o moim problemie z
1: skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.
3: W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.
3: W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu.
2: Domu są bardzo stresujące.
3: W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu.
2: Kaszel, śmiech stresujące.
3: W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu.
2: Kaszel, śmiech zawsze kończą się
3: w kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu.
2: Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet
3: problemie z utrzymaniem moczu.
2: Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy.
3: Moczu.
2: Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost.
3: Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost.
3: Kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost.
4: Mnie bardzo pomógł.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost.
4: Mnie bardzo pomógł.
1: Feminost.
4: Kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost.
1: Mnie bardzo pomógł.
4: Feminost suplement diety.
1: Męczy. A przecież jest Feminost.
4: Mnie bardzo pomógł.
1: Feminost suplement diety pomaga.
4: Przecież jest Feminost.
1: Mnie bardzo pomógł.
4: Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzust.
1: Mnie bardzo pomógł.
4: Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga.
1: Bardzo pomógł.
4: Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni.
1: Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni.
4: W tym mięśni.
1: Suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni.
4: W tym mięśni kegla.
1: Kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni.
4: W tym mięśni kegla.
1: I już nie.
4: Trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni.
1: W tym mięśni kegla.
4: I już nie boję się wychodzić.
1: Pomaga prawidłowe napięcie mięśni,
4: w tym mięśni kegla.
1: I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Napięcie
1: mięśni, w tym mięśni kegla.
4: I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie rad.
1: W tym mięśni kegla.
4: I już nie boję.

0: się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak. Boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Teminost.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Teminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Teminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
1: Ratunek.
0: Tak.
2: Teminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
0: Tak.
2: Teminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
2: Teminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
2: Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
2: Kontrolę.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
5: Właśnie minęła 15.
3: Wit.
4: Po reklamie.
5: Właśnie minęła 15 i tuż po 15 będzie.
4: Po reklamie.
5: Właśnie minęła 15 i tuż po 15 będziemy. Właśnie minęła 15 i tuż po 15 będziemy informowali was. Właśnie minęła 15 i tuż po 15 będziemy informowali was. Właśnie minęła 15 i tuż po 15 będziemy informowali was, co ważnego wydarzyło się w kraju. 15 i tuż po 15 będziemy informowali was, co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie. 15 będziemy informowali was, co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie. Będziemy informowali was, co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie. Co ważnego wydarzyło się w kraju i na świecie.
6: Gwałtownie spadła liczba.
5: Co wydarzyło się w kraju i na świecie.
6: Gwałtownie spadła liczba studentów z
5: kraju i na świecie.
6: Gwałtownie spadła liczba studentów z zagranicy na. Gwałtownie spadła liczba studentów z zagranicy na polskich uczelniach. Gwałtownie spadła liczba studentów z zagranicy na polskich uczelniach. Obecnie jest ich. Nie spadła liczba studentów z zagranicy na polskich uczelniach. Obecnie jest ich prawie studentów z zagranicy na polskich uczelniach. Obecnie jest ich prawie 98 tysięcy i to jest do ponad 7 tysięcy na polskich uczelniach. Obecnie jest ich prawie 98 tysięcy i to jest do ponad 7 tysięcy. Obecnie jest ich prawie 98 tysięcy i to jest do ponad 7 tysięcy mniej niż przed rokiem. Prawie 98 tysięcy i to jest do ponad 7 tysięcy mniej niż przed rokiem. 98 tysięcy i to jest do ponad 7 tysięcy mniej niż przed rokiem. W tym tygodniu wiele uczelni niż przed rokiem. W tym tygodniu wiele uczelni ogłasza wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki. W tym tygodniu wiele uczelni ogłasza wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki. W stolicy na kampusie Uniwersytetu wiele uczelni ogłasza wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki. W stolicy na kampusie Uniwersytetu wyniki rekrutacji na nowy rok akademicki. W stolicy na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego jest stacji na nowy rok akademicki. W stolicy na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego jest nasz reporter Michał Dobrowicz akademicki. W stolicy na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego jest nasz reporter Michał Dobrowicz Michale. W stolicy na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego jest nasz reporter Michał Dobrowicz Michale. Z czego wynika ten spadek Uniwersytetu Warszawskiego jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, z czego wynika ten spadek i jakie są jego konsekwencje? Jest nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale, z czego wynika ten spadek i jakie są jego konsekwencje? Reporter Michał Dobrowicz. Michale, z czego wynika ten spadek i jakie są jego konsekwencje?
7: To jest efekt zaostrzenia.
6: Konsekwencje.
7: To jest efekt zaostrzenia przepisów wizowych i obowiązku posiadania certyfikatu z języka polskiego. To jest efekt zaostrzenia przepisów wizowych i obowiązku posiadania certyfikatu z języka polskiego. Ten odpływ studentów zaostrzenia przepisów wizowych i obowiązku posiadania certyfikatu z języka polskiego. Ten odpływ studentów zagranicy będzie i obowiązku posiadania certyfikatu z języka polskiego. Ten odpływ studentów zagranicy będzie w obowiązku posiadania certyfikatu z języka polskiego. Ten odpływ studentów zagranicy będzie widoczny też jesienią i certyfikatu z języka polskiego. Ten odpływ studentów zagranicy będzie widoczny też jesienią i to oznacza polskiego. Ten odpływ studentów zagranicy będzie widoczny też jesienią i to oznacza straty ekonomiczne. Odpływ studentów zagranicy będzie widoczny też jesienią i to oznacza straty ekonomiczne. To podkreśla Waldemar Siwiński. Będzie widoczny też jesienią i to oznacza straty ekonomiczne. To podkreśla Waldemar Siwiński z fundacji też jesienią i to oznacza straty ekonomiczne. To podkreśla Waldemar Siwiński z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. I to oznacza straty ekonomiczne. To podkreśla Waldemar Siwiński z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Straty ekonomiczne. To podkreśla Waldemar Siwiński z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
8: Studenci zagraniczni.
7: To podkreśla Waldemar Siwiński z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
8: Studenci zagraniczni. To są długo.
7: Waldemar Siwiński z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
8: Studenci zagraniczni. To są długoterminowi.
7: Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.
8: Studenci zagraniczni. To są długoterminowi inwestorzy. Przy tej liczbie.
7: Perspektywy.

0: perspektywy.
1: Studenci zagraniczni to są długoterminowi inwestorzy. Przy tej liczbie studenci zagraniczni to są długoterminowi inwestorzy. Przy tej liczbie to są po prostu miliardy. Szacuje się, że w Polsce to jest około siedmiu, ośmiu miliardów złotych rocznie. Mieliśmy od studentów zagranicznych około 7-8 miliardów złotych rocznie.
2: Jakie konsekwencje grożą za to Argentyńczykom?

0: Tego nie
1: precyzują. Wiszek Czarku, jakie konsekwencje grożą za to Argentyńczykom?
0: Tego nie precyzują przepisy.
1: Jakie konsekwencje grożą za to Argentyńczykom?
0: Tego nie precyzują przepisy FIFA, które mówią tylko.
1: Konsekwencje grożą za to Argentyńczykom.
0: Tego nie precyzują przepisy FIFA, które mówią tylko ogólnie o
1: to Argentyńczykom.
0: Tego nie precyzują przepisy FIFA, które mówią tylko ogólnie o ukaraniu, ale w jakim Tego nie precyzują przepisy FIFA, które mówią tylko ogólnie o ukaraniu, ale w jakim wymiarze i kiedy zapadnie decyzja? Przepisy FIFA, które mówią tylko ogólnie o ukaraniu, ale w jakim wymiarze i kiedy zapadnie decyzja? Tego nie wiemy. Po półfinał tylko ogólnie o ukaraniu, ale w jakim wymiarze i kiedy zapadnie decyzja? Tego nie wiemy. Po półfinałowym incydencie o ukaraniu, ale w jakim wymiarze i kiedy zapadnie decyzja? Tego nie wiemy. Po półfinałowym incydencie wybuchu dyplomatycznego wymiarze i kiedy zapadnie decyzja? Tego nie wiemy. Po półfinałowym incydencie wybuchu dyplomatyczny skandal. Rzecznik premiera zapadnie decyzja? Tego nie wiemy. Po półfinałowym incydencie wybuchu dyplomatyczny skandal. Rzecznik premiera nie wiemy. Po półfinałowym incydencie wybuchu dyplomatyczny skandal. Rzecznik premiera Kira Starmera napisał, że po półfinałowym incydencie wybuchu dyplomatyczny skandal. Rzecznik premiera Kira Starmera napisał, że Puchar Świata nie jest wybuchu dyplomatyczny skandal. Rzecznik premiera Kira Starmera napisał, że Puchar Świata nie jest skandal. Rzecznik premiera Kira Starmera napisał, że Puchar Świata nie jest nasz. A rzecznik premiera Kira Starmera napisał, że Puchar Świata nie jest nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze Kira Starmera napisał, że Puchar Świata nie jest nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze dalej poszedł lider partii, że Puchar Świata nie jest nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze dalej poszedł lider partii Świata nie jest nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze dalej poszedł lider partii Liberalni Demokraci nasz, ale Falklandy już tak. Jeszcze dalej poszedł lider partii Liberalni Demokraci Ed Davey, który Falklandy już tak. Jeszcze dalej poszedł lider partii Liberalni Demokraci Ed Davey, który jeszcze dalej poszedł lider partii Liberalni Demokraci Ed Davey, który w oficjalnym liście do FIFA domaga lider partii Liberalni Demokraci Ed Davey, który w oficjalnym liście do FIFA domaga się wykluczenia Argentyńczyków Liberalni Demokraci Ed Davey, który w oficjalnym liście do FIFA domaga się wykluczenia argentyńskich piłkarzy z niedziel Ed Davey, który w oficjalnym liście do FIFA domaga się wykluczenia argentyńskich piłkarzy z niedzielnego który w oficjalnym liście do FIFA domaga się wykluczenia argentyńskich piłkarzy z niedzielnego finału z hiszpańskim liście do FIFA domaga się wykluczenia argentyńskich piłkarzy z niedzielnego finału z Hiszpanią. Tamtejsi fani są z kolei domaga się wykluczenia argentyńskich piłkarzy z niedzielnego finału z Hiszpanią. Tamtejsi fani są z kolei dumni, że argentyńskich piłkarzy z niedzielnego finału z Hiszpanią. Tamtejsi fani są z kolei dumni, że piłkarze świętowali z ich finału z Hiszpanią. Tamtejsi fani są z kolei dumni, że piłkarze świętowali z ich transparentem. Tamtejsi fani są z kolei dumni, że piłkarze świętowali z ich transparentem. Fani są z kolei dumni, że piłkarze świętowali z ich transparentem. Nieważne, czy że piłkarze świętowali z ich transparentem. Nieważne, czy nas ukarają, ważne, że pokazaliśmy świętowali z ich transparentem. Nieważne, czy nas ukarają, ważne, że pokazaliśmy swoje transparentem. Nieważne, czy nas ukarają, ważne, że pokazaliśmy swoje przesłanie. Nieważne, czy nas ukarają, ważne, że pokazaliśmy swoje przesłanie. Nieważne, czy nas ukarają, ważne, że pokazaliśmy swoje przesłanie. Przesłanie ukarają, ważne, że pokazaliśmy swoje przesłanie. Przesłanie, w myśl którego pokazaliśmy swoje przesłanie. Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium przesłanie. Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie. Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie. Falklandy nazywane przez Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie. Falklandy nazywane przez Argentyńczyków. Przesłanie, w myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie. Falklandy nazywane przez Argentyńczyków Malwinami należą. Myśl którego brytyjskie terytorium zamorskie. Falklandy nazywane przez Argentyńczyków Malwinami należą. Brytyjskie terytorium zamorskie. Falklandy nazywane przez Argentyńczyków Malwinami należą właśnie do tego kraju. Falklandy nazywane przez Argentyńczyków Malwinami należą właśnie do tego kraju. W 1900 nazywane przez Argentyńczyków Malwinami należą właśnie do tego kraju. W 1982 roku Malwinami należą właśnie do tego kraju. W 1982 roku Argentyna zaatakowała archipelag należą właśnie do tego kraju. W 1982 roku Argentyna zaatakowała archipelag, ale Brytyjczycy atakują do tego kraju. W 1982 roku Argentyna zaatakowała archipelag, ale Brytyjczycy a w 1982 roku Argentyna zaatakowała archipelag, ale Brytyjczycy atak odparli. Prawie pół w 82 roku Argentyna zaatakowała archipelag, ale Brytyjczycy atak odparli. Prawie pół wieku Argentyna zaatakowała archipelag, ale Brytyjczycy atak odparli. Prawie pół wieku później wojna o Falklandy. Archipelag, ale Brytyjczycy atak odparli. Prawie pół wieku później wojna o Falklandy przeniosła się na Mund, ale Brytyjczycy atak odparli. Prawie pół

0: wieku później wojna o Falklandy przeniosła się na mundialową arenę. Tak, odparli. Prawie pół wieku później wojna o Falklandy przeniosła się na mundialową arenę. Prawie pół wieku później wojna o Falklandy przeniosła się na mundialową arenę.
1: Często w tym momencie po wiadomościach mówimy wam o tym, kto świętuje. Często w tym momencie po wiadomościach mówimy wam o tym, kto świętuje imieniny. Często w tym momencie po wiadomościach mówimy wam o tym, kto świętuje imieniny, jakie mamy. Często w tym momencie po wiadomościach mówimy wam o tym, kto świętuje imieniny, jakie mamy. Święcie po wiadomościach mówimy wam o tym, kto świętuje imieniny, jakie mamy. Święta nietypowe. Wciąż mówimy wam o tym, kto świętuje imieniny, jakie mamy. Święta nietypowe. A dziś chciałbym wam powiedzieć, że jutro o tym, kto świętuje imieniny, jakie mamy. Święta nietypowe. A dziś chciałbym wam powiedzieć, że jutro będziecie mogli imieniny, jakie mamy. Święta nietypowe. A dziś chciałbym wam powiedzieć, że jutro będziecie mogli świętować 200. Święta nietypowe. A dziś chciałbym wam powiedzieć, że jutro będziecie mogli świętować 200. Typowe. A dziś chciałbym wam powiedzieć, że jutro będziecie mogli świętować 200. A to chciałbym wam powiedzieć, że jutro będziecie mogli świętować 200. A to dlatego, że dzisiaj 109. Wiedzieć, że jutro będziecie mogli świętować 200. A to dlatego, że dzisiaj 199 dzień będziecie mogli świętować 200. A to dlatego, że dzisiaj 199 dzień roku im świętować 200. A to dlatego, że dzisiaj 199 dzień roku i w tym dniu, czyli 200. A to dlatego, że dzisiaj 199 dzień roku i w tym dniu, czyli w sobotę 18 lipca, że dzisiaj 199 dzień roku i w tym dniu, czyli w sobotę 18 lipca razem 199 dzień roku i w tym dniu, czyli w sobotę 18 lipca razem z wami do 17:09 dzień roku i w tym dniu, czyli w sobotę 18 lipca razem z wami do 17:00 jest Łukasz Tymków. I w tym dniu, czyli w sobotę 18 lipca razem z wami do 17:00 jest Łukasz Tymków. W dniu, czyli w sobotę 18 lipca razem z wami do 17:00 jest Łukasz Tymków. Lipca razem z wami do 17:00 jest Łukasz Tymków.
2: Radio Jura.
1: Z wami do 17:00 jest Łukasz Tymków.
2: Radio Jura.
1: Tej jest Łukasz Tymków.
2: Radio Jura.
3: Muzyka w
1: Tymków.
2: Radio Jura.
3: Muzyka wybrana.
2: Radio Jura.
3: Muzyka wybrana na lato.
2: Radio Jura.
3: Muzyka wybrana na lato.
2: O Jura.
3: Muzyka wybrana na lato.
2: Muzyka

0: Radio Jura. Radio Jura.
1: Była mnie raz.
0: Radio Jura.
1: Była mnie raz.
0: Radio Jura.
1: Była mnie raz. Odważna i.
0: Radio Jura.
1: Była mnie raz. Odważna jak dziś.
0: Radio Jura.
1: Była mnie raz. Odważna jak dziś.
0: Jura.
1: Była mnie.

0: Sobota.
1: Jeszcze raz.
0: Sobota.
1: Jeszcze raz.
0: Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Radiem Jura. Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

Muzyka. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Hold on tight. Wybrana na lato. Radio Jura. Hold on tight. Radio Jura. Hold on tight. You know she's a Radio Jura.

0: W kraju będzie około 28 stopni. To już w poniedziałek maksymalnie będzie od 19 do 22. Będzie około 28 stopni. To już w poniedziałek maksymalnie będzie od 19 do 22 stopni. To już w poniedziałek maksymalnie będzie od 19 do 22 znacznie chłodniej. To już w poniedziałek maksymalnie będzie od 19 do 22 znacznie chłodniej ma być nad morzem. Maksymalnie będzie od 19 do 22 znacznie chłodniej ma być nad morzem i na południe od 19 do 22 znacznie chłodniej ma być nad morzem i na południowych krańcach. Na 22 znacznie chłodniej ma być nad morzem i na południowych krańcach naszego kraju. Znacznie chłodniej ma być nad morzem i na południowych krańcach naszego kraju. Gdzie w ciągu dnia być nad morzem i na południowych krańcach naszego kraju. Gdzie w ciągu dnia termometry pokażą i na południowych krańcach naszego kraju. Gdzie w ciągu dnia termometry pokażą zaledwie krańcach naszego kraju. Gdzie w ciągu dnia termometry pokażą zaledwie 18 naszego kraju, gdzie w ciągu dnia termometry pokażą zaledwie 18 stopni. Znowu zrobi się gdzie w ciągu dnia termometry pokażą zaledwie 18 stopni. Znowu zrobi się pochmurniej, zaledwie 18 stopni. Znowu zrobi się pochmurniej i deszczowo i pewnie niektórzy będą kojarzyli 18 stopni. Znowu zrobi się pochmurniej i deszczowo i pewnie niektórzy będą kojarzyli aurę bardziej z jesienią. Znowu zrobi się pochmurniej i deszczowo i pewnie niektórzy będą kojarzyli aurę bardziej z jesienią niż z latem. Deszczowo i pewnie niektórzy będą kojarzyli aurę bardziej z jesienią niż z latem. Co ważne, w przyszłym pewnie niektórzy będą kojarzyli aurę bardziej z jesienią niż z latem. Co ważne, w przyszłym tygodniu na Temin inna kojarzyli aurę bardziej z jesienią niż z latem. Co ważne, w przyszłym tygodniu na Temin na terenach podgórskich bardziej z jesienią niż z latem. Co ważne, w przyszłym tygodniu na Temin na terenach podgórskich temperatura niż z latem. Co ważne, w przyszłym tygodniu na Temin na terenach podgórskich temperatura może spadać. Co ważne, w przyszłym tygodniu na Temin na terenach podgórskich temperatura może spadać w nocy nawet. W przyszłym tygodniu na Temin na terenach podgórskich temperatura może spadać w nocy nawet do zaledwie 7 stopni. Na terenach podgórskich temperatura może spadać w nocy nawet do zaledwie 7 stopni. Z kolei w najcieplejszych górskich temperatura może spadać w nocy nawet do zaledwie 7 stopni. Z kolei w najcieplejszych temperatura może spadać w nocy nawet do zaledwie 7 stopni. Z kolei w najcieplejszych miejscach w Polsce będzie odbywać w nocy nawet do zaledwie 7 stopni. Z kolei w najcieplejszych miejscach w Polsce będzie od zaledwie 7 stopni. Z kolei w najcieplejszych miejscach w Polsce będzie od 22 do 24 stopni. Z kolei w najcieplejszych miejscach w Polsce będzie od 22 do 24. W Polsce będzie od 22 do 24. Wiele wskazuje na to, że taka sytuacja może utrzymać się do 24. Wiele wskazuje na to, że taka sytuacja może utrzymać się do końca przyszłego 24. Wiele wskazuje na to, że taka sytuacja może utrzymać się do końca przyszłego tygodnia. Wiele wskazuje na to, że taka sytuacja może utrzymać się do końca przyszłego tygodnia. Na to, że taka sytuacja może utrzymać się do końca przyszłego tygodnia. Dlatego tym bardziej zachęcam was do tego, żeby sytuacja może utrzymać się do końca przyszłego tygodnia. Dlatego tym bardziej zachęcam was do tego, żeby korzystać, trzymać się do końca przyszłego tygodnia. Dlatego tym bardziej zachęcam was do tego, żeby korzystać z przyszłego tygodnia. Dlatego tym bardziej zachęcam was do tego, żeby korzystać z lata, póki jest. Dlatego tym bardziej zachęcam was do tego, żeby korzystać z lata, póki jest. No i z naszej bardziej zachęcam was do tego, żeby korzystać z lata, póki jest. No i z naszej muzyki wybranej was do tego, żeby korzystać z lata, póki jest. No i z naszej muzyki wybranej na lato, korzystać z lata, póki jest. No i z naszej muzyki wybranej na lato, bez względu na lata, póki jest. No i z naszej muzyki wybranej na lato, bez względu na pogodę, zawsze słonecznej. Tej muzyki wybranej na lato, bez względu na pogodę, zawsze słonecznej.
1: Radio.
0: Wybranej na lato, bez względu na pogodę, zawsze słonecznej.
1: Radio Jura.
0: Bez względu na pogodę, zawsze słonecznej.
1: Radio Jura.
0: Pogodę, zawsze słonecznej.
1: Radio Jura.
0: Słonecznej.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt. Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenie. Perfekcyjny wygląd.

przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bez barw, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru, stylizacja spoiler. Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki. Folie PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują. Spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect for powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska. Czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 880. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-600. Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-508, Częstochowa. Telefon 883-609-509. Częstochowa. Telefon 883-609-509. Rap 883-609-509. Rapaparap 3-609-509. Rapapara, przekorny los 9509. Rapapara, przekorny los przez twe oczy 9. Rapapara, przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i... Rapapara, przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie. Rapapara, przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. A przekorny los przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas ju. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Fest. Oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Fest. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka. 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka.

0: O 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzimy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żab. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Radio Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Radio Jura. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: To, czego nie widzisz pod swoim...
0: Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: To, czego nie widzisz pod swoim...
0: Poleca Radio Jura.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować...
0: Radio Jura.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar. Serwis widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar. Serwis w Poczesnej koło może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar. Serwis w Poczesnej koło Częstochowy cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar. Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj. Kar serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny kochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód. Korzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją płatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne. Swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwacji idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. Równo dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 300 używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Podwozia już teraz. 34 344 10 00. Bogar Boszkar. 34 344 10 00. Bogar Boszkar Serwis. 4 344 10 00. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 10 00. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22. Słysz, Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22. Słyszysz? Poczesna ulica Warszawska 22. Słyszysz? To Krażot. Ulica Warszawska 22. Słyszysz? To Krażot pierwszego chrupnięcia. To Krażot pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy chrupnięcia. Wedel Crash.

Mamy lato, mamy... Mamy lato, mamy wakacje, sezon Mamy lato, mamy wakacje, sezon urlopowy. Mamy lato, mamy wakacje, sezon urlopowy. Nie jak piszą synoptycy. Mamy lato, mamy wakacje, sezon urlopowy. Nie jak piszą synoptycy. Już za... Mamy lato, mamy wakacje, sezon urlopowy. Nie jak piszą synoptycy. Już za chwilę. Lato, mamy wakacje, sezon urlopowy. Nie jak piszą synoptycy. Już za chwilę. Lato też może sobie wziąć urlopowy. Nie jak piszą synoptycy. Już za chwilę. Lato też może sobie wziąć wolne w przyszłym. Nie jak piszą synoptycy. Już za chwilę. Lato też może sobie wziąć wolne w przyszłym tygodniu. Podobno czekają nas synoptycy. Już za chwilę. Lato też może sobie wziąć wolne w przyszłym tygodniu. Podobno czekają nas. Już za chwilę. Lato też może sobie wziąć wolne. W przyszłym tygodniu podobno czekają nas całkiem spore. Lato też może sobie wziąć wolne. W przyszłym tygodniu podobno czekają nas całkiem spore zawirowania. Pogodne wziąć wolne. W przyszłym tygodniu podobno czekają nas całkiem spore zawirowania pogodowe. W przyszłym tygodniu podobno czekają nas całkiem spore zawirowania pogodowe. O ile jeszcze podobno czekają nas całkiem spore zawirowania pogodowe. O ile jeszcze jutro w najcieplej całkiem spore zawirowania pogodowe. O ile jeszcze jutro w najcieplejszych miejscach naszego kraju zawirowania pogodowe. O ile jeszcze jutro w najcieplejszych miejscach naszego kraju będzie około 28°C. O ile jeszcze jutro w najcieplejszych miejscach naszego kraju będzie około 28°C. Czy jutro w najcieplejszych miejscach naszego kraju będzie około 28°C. To już w poniedziałek w najcieplejszych miejscach naszego kraju będzie około 28°C. To już w poniedziałek maksymalnie będzie od 19°C naszego

0: Piotrze Łydek.
1: Biorę magnes i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnes to za mało, by...
1: I nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały.
1: Czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potazek mag. Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potazek mag. Potazek magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potazek mag. Potazek mag to potas i mag, mięśnie dobrze działały. Sięgnij po potazek mag. Potazek mag to potas i magnes wiedłały. Sięgnij po potazek mag. Potazek mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym... Potazek mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ w funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych. A magnes ogranicza kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych. A magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. I dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych. A magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych. A magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety potazek nerwowych. A magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety potazek mag. A magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety potazek mag. Kapsułka numer 1 spotacza ich nadmierne napięcie. Suplement diety potazek mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Suplement diety potazek mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet diety potazek mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet spazek mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet spasi do kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet spasi do rozwoju. Den z potasem i magnezem. Adamet spasi do rozwoju.
2: Tryb
0: magnezem. Adamet spasi do rozwoju.
2: Tryb wakacyjny włączony.
0: Adamet spasi do rozwoju.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid.
0: Spasi do rozwoju.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od
0: rozwoju.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 tysięcy. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 tysięcy 900 zł. Włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 tysięcy 900 zł. Z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 tysięcy 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz... Dostępny od 139 tysięcy 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczenia... 139 tysięcy 900 zł. Z atrakcyjnym... finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za 1900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówka każda. Ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówka każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na OMOCE i GAP za złotówka każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na OMOCE złotówka każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na OMOCE JQ.pl. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Szukasz czegoś?
2: Na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski.
2: Sprawdź na omoda.jq.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie... Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania. Prezent urodzinowy? Zje w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania. Prezent urodzinowy? InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania. Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdanego? Książka, słuchawki do biegania. Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Słuchawki do biegania. Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja. Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja. Przynoszę propozycję. A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja. Przynoszę propozycję. A ty. Wybierz inspiracji. Zdaj się na mój nos. Ja. Przynoszę propozycję. A ty wybierasz

0: kupujesz i się na mój nos.
1: Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej. Przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej. A ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki okazji. Mówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki okazje i zgadko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki okazje i zgarnij kupon na tej apce. Już teraz wskakuj do zakładki okazje i zgarnij kupon na start. Już teraz wskakuj do zakładki okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Wskakuj do zakładki okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów o zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź za na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w app. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost. That. Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost. Liczba kuponów ograniczona.

życie to są chwile. Przeżyjmy Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Juraj. Przeżyjmy je razem. Startujemy

0: o pojemności 29 litrów na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 100 Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,90 pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99. 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl.
0: W supercenie. Tylko 179,99.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Tylko 179,99.
1: Lidl. To się opłaca.
0: 79,99.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: 5,99.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: 9.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Radio
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Radio Jura.
1: Płaca.
2: Po reklamie.
3: Radio Jura. Muzyka.
2: Po reklamie.
3: Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

0: Ach, ta drżąca powieka.
1: Masz krasza na krasza.
0: Ach, ta drżąca powieka.
1: I te nocne skurcze. Masz krasza na krasza.
0: Ach, ta drżąca powieka.
1: I te nocne skurcze. Krasza.
0: Ach, ta drżąca powieka.
1: I te nocne skurcze łydek.
0: Biorę magnes i... Ach, ta drżąca powieka.
1: I te nocne...

Radio Jura. Radio Jura. Najlepsze radio. Radio Jura. Najlepsze radio na weekend. Radio Jura. Najlepsze radio na weekend. Radio Jura. Najlepsze radio na weekend. Radio Jura. Najlepsze radio na weekend. Najlepsze radio na weekend. Radio na weekend.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Teraz będzie trochę o... Teraz będzie trochę o wakacyjnych podróżach, jak się... Teraz będzie trochę o wakacyjnych podróżach, jak się okazuje... Teraz będzie trochę o wakacyjnych podróżach, jak się okazuje... No, są takie... Teraz będzie trochę o wakacyjnych podróżach, jak się okazuje... No, są takie... Gdzie trochę o wakacyjnych podróżach, jak się okazuje... No, są takie kraje, które w Polsce ciągle... W podróżach, jak się okazuje... No, są takie kraje, które w Polsce ciągle są bardzo popularne... Jak się okazuje... No, są takie kraje, które w Polsce ciągle są bardzo popularne... To oczywiście tu... No, są takie kraje, które w Polsce ciągle są bardzo popularne... To oczywiście Turcja... To oczywiście... No, są takie kraje, które w Polsce ciągle są bardzo popularne... To oczywiście Turcja, to oczywiście Grecja, które w Polsce ciągle są bardzo popularne. To oczywiście Turcja, to oczywiście Grecja, Cypr, ale ciągle są bardzo popularne. To oczywiście Turcja, to oczywiście Grecja, Cypr, ale to oczywiście Turcja, to oczywiście Grecja, Cypr, ale wszystkie te trzy wymienione Cypr, ale wszystkie te trzy wymienione odnotowują spadek ilości turystów. Wszystkie te trzy wymienione odnotowują spadek ilości turystów. Z kolei kryzys taki, te trzy wymienione, odnotowują spadek ilości turystów. Z kolei kryzys taki nie dotyczy Albanii, odnotowują spadek ilości turystów. Z kolei kryzys taki nie dotyczy Albanii, gdzie spadek ilości turystów. Z kolei kryzys taki nie dotyczy Albanii, gdzie oprócz turystów. Z kolei kryzys taki nie dotyczy Albanii, gdzie o prawie 16%. I kryzys taki nie dotyczy Albanii, gdzie o prawie 16% wzrosła liczba nie dotyczy Albanii, gdzie o prawie 16% wzrosła liczba zagranicznych gości, w tym roku, gdzie o prawie 16% wzrosła liczba zagranicznych gości, w tym roku o prawie 16% wzrosła liczba zagranicznych gości, w tym roku turystów z Polski 16% wzrosła liczba zagranicznych gości, w tym roku turystów z Polski w Albanii było wzrosła liczba zagranicznych gości, w tym roku turystów z Polski w Albanii było o ponad 50% zagranicznych gości. W tym roku turystów z Polski w Albanii było o ponad 50% gości. W tym roku turystów z Polski w Albanii było o ponad 50% więcej niż w analogu. Turystów z Polski w Albanii było o ponad 50% więcej niż w analogicznym okresie. Z Polski w Albanii było o ponad 50% więcej niż w analogicznym okresie. W Albanii było o ponad 50% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Eksperci do spraw turystyki z Albanii oceniają, że turyści z Polski są najbardziej lojalnymi.
1: Jeśli chodzi o Albanię, Polacy cenią sobie przyrodę przez portale internetowe.
0: Mam nadzieję, że wy robicie to razem z nami.

0: spędzasz. Mam nadzieję, że wy robicie to razem z nami. Mam nadzieję, że wy robicie to razem z nami.
1: Radio.
0: Wy robicie to razem z nami.
1: Radio Jura.
0: Razem z nami.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o wyjątkowym.
2: Reklama.
3: Marzysz o wyjątkowym ta.
2: Reklama.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
2: Reklama.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego MB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach, innych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych do drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płyt. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wy 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB często od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica Jadwigi 112. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje rynek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Do zmian.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się dun na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwyższe różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor, doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor, wytropi podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor, wytropi w aplikacji najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor, wytropi w aplikacji Alior Mobile najwygodniejszy kantor, wytropi w aplikacji Alior Mobile,
5: a branżowy
4: kantor, wytropi w aplikacji Alior Mobile,
5: a branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje.
4: Tropi w aplikacji Alior Mobile,
5: a branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje.
4: Aplikacji Alior Mobile,
5: a branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i
4: Alior Mobile,
5: a branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę. A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Kingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile. Znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych. Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych. Dostępów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych. Dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych. Dostępny na stronie www.aliorbank.pl.

0: Najlepsze kursy. Regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu money.pl na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według najlepsze kursy walut według rankingu money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z pierwszego według rankingu money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2020 najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku. Aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku. Tankuj rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Tankuj taniej nawet do
0: L z 1 lipca 2026 roku.
1: Tankuj taniej nawet do
0: 2026 roku.
1: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj. Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji. Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane 5 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026 brane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026 i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły i rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na Shell.pl. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na Shell.pl. 6 września 2026. Szczegóły na Shell.pl. 26. Szczegóły na Shell.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy.
1: Szczegóły na Shell.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: Shell.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: Ja
2: pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście model biznesowy i konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry konkretne rozwiązania.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry łączenie.
1: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry łączenie.
1: Odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozwodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami.
2: Żabka Biznes na dzień dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka. Dzień dobry łączymy jedno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka.pl franczyzno i drugie.
1: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
1: Franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
1: Żabki.
2: Posłuchaj na Żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: 3.17
2: Żabka.pl franczyza.
1: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: 3.17.41
2: Co tak za?
1: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
3: 3.17.41
4: Co tak liczysz? Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
3: Na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8.11
3: A konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8.11
4: A teraz w lotto
3: 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8.11
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacji.
3: Kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8.11
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10.
5: Też umiem liczyć.
4: 8.11

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Najpierw
0: 10 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Najpierw biegną po bach
0: w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku
0: w aplikacji i na lotto.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później
0: lotto.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić. Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnością. Studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnością. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych. Zamienię na nowe. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych. Zamienię na nowe. A oszczędności. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych. Zamienię na nowe. A oszczędności będą rosły bez wykupu twoich obligacji skarbowych. Zamienię na nowe. A oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędności skarbowych, zamienię na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym zamienię na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu. Będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punkt, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl. Obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl. Skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
2: Tryb wakacyjny
1: Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
2: Tryb wakacyjny
1: na obligacje skarbowe.pl.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej.
1: Skarbowe.pl.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą. Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. Suw dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. Suwem, który łączy więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. Suwem, który łączy komfort. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. Suwem, który łączy komfort, nowoczesne technologie i JQ7 Hybrid. Suwem, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na Hybrid. Suwem, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Suwem, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł w trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz 9 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami od 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCACIG. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCACIGAP za złotówkę. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz

0: Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Gdy emocje rosną,
0: omoda.jq.pl.
1: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj.pl. Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystko, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze przygotuj się z Biedronką.

litra, 6,99 za każdą z dwóch Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2,25 litra, 6,99 za każdą z dwóch sztuk Zero Cukru 2,25 litra, 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do 25 litra, 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie 6,99

0: Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka. Potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka. Wieczór znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
1: Po reklamie. Po reklamie. Po reklamie. Po reklamie.
2: Radio Jura.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
3: Take my body.
2: Radio Jura.
3: Take my body.
2: Radio Jura.

drogę bez kompromisów. Dówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły. W drogę bez kompromisów.

5 stopni teraz w Częstochowie, a zatem szykuje się naprawdę wyśmienity wieczór. Zenek Martyniuk, Łydka Grubasa.

0: Co za weekend?
1: Sobota.
0: Co za weekend?
1: Sobota, weekend.
0: Co za weekend?
1: Sobota, weekend, wakacje.
0: Co za weekend?
1: Sobota, weekend, wakacje, więc Radio Jura.
0: A weekend?
1: Sobota, weekend, wakacje, więc Radio Jura. Na imprezie Arkadiusz Żabka. Sobota, weekend, wakacje, więc Radio Jura. Na imprezie Arkadiusz Żabka. Weekend, wakacje, więc Radio Jura. Na imprezie Arkadiusz Żabka.
2: To będzie gorąca muzyka.
1: Na imprezie Arkadiusz Żabka.
2: To będzie gorąca muzyczna sobota, choć nie tak upalna jak...
1: Żabka.
2: To będzie gorąca muzyczna sobota, choć nie tak upalna jak... To będzie gorąca muzyczna sobota, choć nie tak upalna jak... Pod koniec czerwca. Gorąca muzyczna sobota, choć nie tak upalna jak... Pod koniec czerwca, kiedy inaugurowaliśmy... Sobota, choć nie tak upalna jak... Pod koniec czerwca, kiedy inaugurowaliśmy tegoroczną edycję... Tak upalna jak... Pod koniec czerwca, kiedy inaugurowaliśmy tegoroczną... edycję tak pod koniec czerwca, kiedy inaugurowaliśmy tegoroczną edycję festiwalu, wówczas koniec czerwca, kiedy inaugurowaliśmy tegoroczną edycję festiwalu, wówczas temperatura się kiedy inaugurowaliśmy tegoroczną edycję festiwalu, wówczas temperatura sięgała 30 tegoroczną edycję festiwalu, wówczas temperatura sięgała 30 edycję festiwalu, wówczas temperatura sięgała 38 stopni festiwalu, wówczas temperatura sięgała 38 stopni Celsjusza, bo wówczas temperatura sięgała 38 stopni Celsjusza, bo temperatura sięgała 38 stopni Celsjusza, bo naprawdę bardzo upalnie. 38 stopni Celsjusza, bo naprawdę bardzo upalnie. Dziś idealna 8 stopni Celsjusza, bo naprawdę bardzo upalnie. Dziś idealna temperatura Celsjusza, bo naprawdę bardzo upalnie. Dziś idealna temperatura w okolicach 25, bo naprawdę bardzo upalnie. Dziś idealna temperatura w okolicach 20, bardzo upalnie. Dziś idealna temperatura w okolicach 25 stopni teraz. Dziś idealna temperatura w okolicach 25 stopni teraz. W Częstochowie temperatura w okolicach 25 stopni teraz. W Częstochowie, a zatem szykuje w okolicach 25 stopni teraz. W Częstochowie, a zatem szykuje się naprawdę wyjść 20

Słuchasz radia. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Radia Jura.

Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Sobota z Radiem Jura. Z Radiem Jura.

0: No mam nadzieję, że weekend mija wam bardzo miło. Gdybyście jednak potrzebowali jeszcze cały czas stymulacji, koniecznie nie zmieniajcie radia. Zostańcie z nami, bo u nas cały czas będzie muzyka wybrana na lato. Sporo fajnych, słonecznych, pogodnych rytmów. Na pewno też i po 16. A to właśnie godzina 16, czy jak to woli czwarta po południu, zbliża się do nas wielkimi krokami.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
4: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
2: Po reklamie.
1: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.

jest. To jest Radio. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.

No śmiało można powiedzieć, że jesteśmy w środku wakacji. Mamy 18 lipca, to sobota. No i przed nami kolejna ogromna porcja muzyki wybranej na lato. A czyli krótko mówiąc, ogromna dawka muzycznych endorfin. Łapcie tę chwilę, póki trwa lato. No i tak proponuję, może dajcie sobie trochę głośniej i spędźcie przyjemnie to lipcowe popołudnie, w którym jest z wami Łukasz Tymków.

0: Za nami tydzień, w którym wiele osób emocjonowało się tym, że Michał Wiśniewski ogłosił, że wraca do Mandaryny, czyli swojej drugiej żony. A mnie to natchnęło, żeby w ogóle policzyć, ile miał tych żon. Okazało się, że było ich 5. Ale ze ślubami było już trochę inaczej, bo okazuje się, że Michał Wiśniewski z niektórymi wchodził w związek małżeński na przykład 2 razy i łącznie tych ślubów było 9. Ale daleko mu jeszcze do rekordzisty. Glyn Scotty Wolf w latach 1926-97 ożenił się aż 29 razy. No cóż, jeszcze trochę życia mamy nadzieję przed Michałem Wiśniewskim, a więc wszystko jeszcze możliwe. Swoją drogą, firmy organizujące wesela powinny już mieć specjalną kartę rabatową dla Wiśniewskiego.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Most atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Serce, dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
5: No pewnie, że mamy. I AdBlue mamy.
4: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
5: Nie, tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF-a, systemu SCR, AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadeks. Regeneracja filtrów DPF, naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa, Draugutta 16, Bohaterów Katynia 2, kadeks-tlumiki.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: Oh.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sykut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.

0: Allegro. Pokochaj niskie ceny.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A Pepsi, Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór, znajdziesz w Biedronce. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: Radio Jura.

0: Co za weekend?
1: Na mapie naszej weekendowej podróży po Częstochowie wyjątkowe miejsce i wyjątkowa impreza. Przewodnikiem jest Arkadiusz Żabka.
2: Tego się można było spodziewać. Już od godziny 16 pod barierkami stoją fani Zenka Martyniuka.
3: Ogólnie ja się bardzo spodziewałam, że będzie Mandasik, bo to jest jednak moja ulubiona piosenka. I też liczę na dobrą atmosferę i dobrą zabawę z przyjaciółmi, tak?
4: Tak, dobra atmosfera, oczy zielone i dużo zabawy z przyjaciółmi.
5: Ja się spodziewam cudownej muzyki.
6: Spodziewam się świetnych wrażeń. Mam nadzieję, że też wróci do starych kawałków, chociaż nowe to też są niesamowite.
7: A skąd w ogóle przyjechaliście? Jesteście z Częstochowy czy z okolic?
6: Ja tutaj Częstochowa.
5: Ja z Lublińca.
4: Ja z Herb.
3: Ja również z Herb.
2: Macie za sobą już jakieś koncerty Zenka Martyniuka? Czy to jest wasz debiut?
3: To jest akurat mój pierwszy, i nie mogę się doczekać akurat.
4: Tak, też pierwszy, dlatego właśnie bardzo się ekscytuję tym.
5: Ja tak samo, pierwszy raz.
6: Mój trzeci albo czwarty, bo nad morzem miałam okazję pobyć.
7: Słuchajcie, liczycie, że Zenek wyjdzie do was? Będzie szansa na jakiś autograf albo pamiątkowe zdjęcie?
6: No, nadzieja zawsze umiera ostatnia, ale jak byłam te cztery, trzy razy, to zawsze wychodził, także mam nadzieję.
2: Dzisiaj na pewno też tak będzie, a zatem jeżeli marzycie o spotkaniu Zenka Martyniuka i innych artystów, przybywajcie.
7: Będzie Łódka Grubasa też, czekamy.
2: Przybywajcie, przybywajcie. Jesteśmy i czekamy na was.
0: Poleca Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana.

0: Dziś mija dokładnie 28 lat, odkąd uchwalono reformę administracyjną. Mamy 16 województw od tamtego czasu. No i w ślad za tym poszły tablice rejestracyjne. Z czarnych zrobiły się białe. A teraz będzie następna zmiana, czyli nowe litery na nich. I szybko tłumaczę. No a zawsze będzie zamiast WA w Wielkopolsce, zamiast PM. Na Dolnym Śląsku będzie V, w Małopolsce J, na Podkarpaciu Y, a na Śląsku na początku litera I. Najśmieszniej chyba będzie na Pomorzu, gdzie w Gdańsku samochody będą miały rejestrację XD. Jak wiadomo, na komunikatorach XD oznacza śmiech, rozbawienie, no i oby takie XD towarzyszyło wszystkim kierowcom, kiedy podjeżdżają na stacje benzynowe.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
10: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
9: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
10: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
9: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
10: Paulina Sygut-Jerzyna
9: i Krzysztof Ibisz.
11: Hello, płyteczki! Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
12: A co, Kran, zazdrosny jesteś?
11: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
12: Serio? Nie lejesz wody?
11: Absolutnie. Jestem równie szczery, co szczelny.
12: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
11: No, to nieźle nas dobrali w tym CER Projekt.
13: Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
11: Teraz w tygodniu czynny do 20. www.cer-projekt.pl.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost, utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.

0: Mam nadzieję, że udało wam się złapać cudowny letni klimat bez żadnego napięcia, czy jak to woli, bez spinki. Moje popołudnie razem z wami dobiega właśnie końca. Łukasz Tymków, dziękuję wam za uwagę i życzę przemiłej reszty weekendu.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Gdy emocje rosną z każdą minutą, na kibicowanie najlepiej przygotuj się z Biedronką. Do soboty wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello i Gusto Bello. Drugi tańszy produkt 50% taniej, a Pepsi Zero Cukru 2,25 litra 6,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Wszystko, czego potrzebujesz na meczowy wieczór.

0: Co za weekend?
1: Jakiś czas temu ruszył Jurajska Summer Festival. Dzisiaj kolejna odsłona imprezy. Może nie cała, ale duża część ekipy Radia Jura jest pod sceną.
2: Jak tu dobrze znowu być razem.
3: Jak dobrze być razem. Ja powiem, kto jest. Agnieszka i Grzesiu i Arek, ty i Marcin i Paweł i cała nasza radiowa ekipa. No i dobra pogoda, za którą cały czas zresztą trzymamy kciuki, żeby tutaj nic nas nie postraszyło deszczem.
2: Na szczęście nie tak upalna jak miesiąc temu, kiedy 38 stopni było na termometrach. Dzisiaj jest naprawdę bardzo atmosfera i temperatura taka idealna na imprezę. No i idealne prezenty mamy, Marcinie.
4: Tak jest. Pamiętajcie, że oprócz zabawy, o której tu mówimy, koncercie, muzyce, mamy dla Was imitowane bluzy Radia Jura, mamy bezprzewodowe słuchawki. To wszystko będzie rozdawane ze sceny, także im bliżej będziecie sceny, tym większa szansa, że coś dostaniecie. Piłki plażowe na wakacje, jak zwykle od Radia Jura.
5: Zapraszamy serdecznie, już jesteśmy. Przychodźcie.
2: A warto przyjść, bo dzisiaj na scenie królować będzie między innymi
3: Zenek Martyniuk,
2: na którego czeka Kasia, i Łydka Grubasa, na którego też również gorąco
3: oczywiście
2: czekamy.
0: Poleca Radio Jura. Radio Jura.
6: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Po reklamie.
8: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
9: Damy tu mano! I venga conmigo!

Radio Jura. Thank you.

0: Radio Jura.
1: Reklama. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
8: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.